0: Odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
1: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i dalekowzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
0: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipacciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
2: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas, nie tylko byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
0: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja odlicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly, w całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
3: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy podczas rozpoczynającej się wizyty Ojca Świętego Leona XIV we Francji, a z Państwem są
1: siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka,
0: i ksiądz Paweł Rytel Andriani. Siostra Róża przygotowała nawet artykuł, który można zobaczyć na portalu Vatican News, do jakiej Francji jedzie Leon XIV. Bardzo proszę.
1: Tak, rzeczywiście zestawiliśmy tutaj statystyki, które podała nam Stolica Apostolska. Widzimy, że papież przyjedzie do Francji, w której chrześcijaństwo się zmienia. Trudno tutaj wyrokować, czy jest to korzystna zmiana, czy negatywna. Możemy jednak zauważyć, że zmienia się liczba parafii, która jest, nie jest proporcjonalna do zmniejszenia liczby katolików i liczby ochrzczonych, ponieważ liczba wzrosła w tym okresie z 45 milionów do 49 milionów. Zmieniła się także proporcja w stosunku do całej populacji z 84% w 1980 roku do blisko 75% w 2024 roku. Widzimy także, że jest to kościół z coraz mniejszą liczbą księży, że jest tam spadek, który w 2024 roku był dość znaczący, tam podana jest liczba blisko 13 tysięcy kapłanów i jest to spadek o blisko 68%. Widać także, że zmienia się liczba seminarzystów przygotujących się do kapłaństwa, choć to ciekawe, bo w 1980 roku było wtedy 1278 przygotowujących się do święceń kapłańskich mężczyzn, a teraz w 2024 roku liczba mężczyzn przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa wynosiła 1075. Znikają także wspólnoty zakonne, ale nie znikają ich dzieła. Jeszcze większy spadek właśnie widać w tych zgromadzeniach żeńskich, bo w 1980 roku we Francji było 87 444 siostry profesji wieczystej, natomiast w 2024 roku 17 452 siostry. Jest to spadek o blisko 80%, ale liczba uczniów w katolickich instytucjach oświatowych w 2024 roku wynosiła ponad 2 miliony, podobnie zresztą jak w 2020, i była wyższa niż w 1980, kiedy było ich niecałe 2 miliony. Widać także, że liczba chrztów pokazuje dużą zmianę. W 1980 roku udzielono we Francji 513 501 chrztów, w roku 2000 401 054 chrzty, a w roku 2020 173 300 chrztów. Natomiast widać wzrost, który w 2024 roku wyniósł liczbę 186 165 chrztów. W porównaniu z 1980 rokiem oznacza to spadek o niemal 64%, ale jednocześnie w stosunku do 2020 roku liczba chrztów wzrosła o ponad 7%. Jeszcze wyraźniejszym znakiem są osoby dorosłe, które w ostatnich latach proszą o chrzest. W roku 2024 francuski episkopat informował około 12 tysiącach dorosłych katechumenów przyjmujących chrzest podczas Wigilii Paschalnej. Jest to o 30% więcej niż rok wcześniej. Była to najwyższa liczba od około dwóch dekad. W roku 2026 tendencja ta utrzymała się i przed Wielkanocą francuski kościół mówił już o 13 tysiącach dorosłych, którzy mieli przyjąć chrzest święty. Jeszcze mocniej zmieniła się sytuacja w przypadku małżeństw sakramentalnych. Ich liczba spadła z 217 490 w 1980 roku do 40 678 w 2024 roku. To jest ponad 80% mniej. Podobny proces dotyczy także pierwszych komunii. W 1990 roku przystąpiło do niej ponad 230 tysięcy dzieci, podczas gdy w roku 2024 było ich 73 143. Dane dotyczące sakramentu bierzmowania pokazują natomiast wzrost między rokiem 2020 a 2024. Tutaj mówimy o liczbie z 36 329 bierzmowanych do 46 539 osób. Statystyki pokazują również wymiar społeczny obecności Kościoła. W 2024 roku jego instytucje prowadziły 1119 placówek pomocy i działalności charytatywnej, a jest to mniej niż w roku 1980, gdy było ich 1944, ale więcej niż w roku 2020, bo wówczas odnotowano 789 takich instytucji. Obraz, który wyłania się z liczb, nie jest więc historią prostego zaniku, ale raczej taką opowieścią, która o Kościele, który traci dawną liczebność i strukturę, a jednocześnie szuka nowych sposobów obecności. Widać także, że papież przyjedzie do Kościoła, który jest w drodze. Statystyki pokazują nam Kościół, który jest bardzo różny od tego, który spotkał papież Benedykt XVI. Jest to Kościół mniej liczny, z mniejszą liczbą księży, parafii i osób konsekrowanych, ale jest to Kościół wciąż obecny w szkołach, dziełach miłosierdzia i przestrzeni publicznej, a przede wszystkim jest to Kościół z nowymi ludźmi pukającymi do jego drzwi. To właśnie taką Francję między pamięcią o chrześcijańskich korzeniach a głęboką sekularyzacją i nowymi znakami wiary spotyka dzisiaj papież Leon XIV. Jest także dzisiejszy artykuł, w którym możemy przeczytać, że mniej niż 2% Francuzów uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, a jednocześnie jest to wspólnota mniej wiekowa niż dawniej. Według badań profesora historii na Uniwersytecie Paryskim, Sorbona, wspólnota francuska przeobraża się zgodnie z socjologią w kształcie litery U. Z jednej strony podtrzymuje ją konserwatywna burżuazja, a z drugiej dynamiczna chrześcijańska imigracja. Katolików jest mniej, ale coraz wyraźniej i aktywniej zaznaczają swoją obecność w przestrzeni publicznej. Historyk Marie Duhamel zauważa, że jest to jeden ze skutków stawania się mniejszością w społeczeństwie w dużej mierze sekularyzowanym. Od roku 2019 Kościół we Francji odnotowuje jednak wyraźny wzrost liczby chrztów osób dorosłych. Sprzyjają temu media społecznościowe, stosunek do islamu oraz pojawienie się pokolenia pozbawionego wcześniejszych uprzedzeń religijnych. Można zauważyć, że wzrost jest niewątpliwy i należy go brać pod uwagę. Przypomina nam zarazem, że Francja przeżywała już wcześniej falę konwersji w okresie międzywojennym czy w epoce romantyzmu po rewolucji. Warto jednak nie przeceniać też tego odrodzenia, bo nie rekompensuje ono gwałtownego spadku liczby chrztów trwającego od 60 lat i dokonuje się w społeczeństwie, w którym państwo utrzymuje rygorystyczny model laickości, przyjmując ustawy bardzo odległe od moralności Kościoła. Francja jest ziemią sprzeczności. Jest zarazem najstarszą córką Kościoła i krajem rewolucji. Można zadać pytanie, czy Francja to kraj katolicki i zdaniem profesora Sorbony, jeżeli kraj katolicki ma oznaczać państwo, w którym większość ludności należy do tej religii, Francja nie jest już krajem katolickim. Z drugiej strony podkreśla, że kraj ma bardzo długą i bogatą historię katolicką, która znajduje wyraz również w jej dziedzictwie kulturowym. Kiedy w 2019 roku zapaliła się katedra Notre Dame w Paryżu, zobaczyliśmy, jakie emocje wywołało to wydarzenie i jak silne pozostało przywiązanie do tej katolickiej kultury. Wciąż jest jej bardzo dużo. Istnieje też nadal bardzo żywe i dynamiczne środowisko katolickie oraz kultura katolicka, która zgodnie z określeniem używanym w XIX wieku była kulturą najstarszej córki Kościoła. Francja była przecież przez długi czas pierwszą potęgą katolicką na świecie, pod wieloma względami. Jeszcze w XIX wieku była nią pod względem demograficznym. W 1914 roku 3/4 katolickich misjonarzy na świecie stanowili Francuzi. pojawiają się nowe możliwości, ponieważ mamy młode pokolenie, które nie ma dużego doświadczenia religijnego. Często ma katolickie korzenie, ale być może nie posiada już dawnych uprzedzeń, albo po prostu ich nie odziedziczyło, zaznacza historyk. Staje się więc bardziej ciekawe, bardziej otwarte na odnowione przesłanie Ewangelii. Można zauważyć, że w czasie Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku pojawił się bardzo silny entuzjazm, który później nieco wygasł. Jego zdaniem pontyfikat Jana Pawła II, przynajmniej we Francji, nie doprowadził nawet do stabilizacji tych tendencji. Trzeba więc poczekać, ale już teraz jest to znaczące. Zjawisko jest dość wyraźne i może być swoistym wskaźnikiem pozwalającym analizować obecne tendencje francuskiego katolicyzmu. Zostały także wskazane przyczyny obecnego stanu francuskiego kościoła katolickiego. Jako pierwszy czynnik przywołuje tutaj stosunek do islamu. Z jednej strony u niektórych osób, zwłaszcza w środowiskach bardziej konserwatywnych, choć nie tylko tam, pojawia się poszukiwanie tożsamości albo reakcja tożsamościowa. Z drugiej strony mamy coś w rodzaju naśladowania religijnej gorliwości islamu wśród młodzieży. Zwrócono także uwagę na znaczenie chrześcijańskiej imigracji spoza Europy, jak również aktywność katolickich influencerów w mediach społecznościowych. Historyk z Sorbony podkreślił, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Kościół musi się nad tymi problemami zastanawiać, jak przyjąć dużą liczbę nowych wiernych. Jego zdaniem Kościół może inspirować się tym, co robią protestanci czy muzułmanie, ponieważ ostatecznie przez część młodego pokolenia, przynajmniej w pewnym stopniu, przechodzi coś w rodzaju religijnego przebudzenia. Francja jest zarazem najstarszą córką Kościoła i krajem, który wydał na świat rewolucję francuską. To kraj pełen wszelkiego rodzaju sprzeczności i paradoksów. Możemy zauważyć, że podróż papieża Leona XIV do Francji ma wiele wymiarów. Jest to piąta podróż zagraniczna Ojca Świętego Leona, podczas której odwiedzi on takie miejsca jak Katedra Notre Dame czy Pałac Elizejski w Paryżu oraz wiele miejsc przenikniętych duchowością jak Lourdes oraz geograficzne skrzyżowania jak Metz. Widać także zmianę i też takie oczekiwania, ponieważ już minęło 18 lat od ostatniej wizyty papieża w Paryżu i Lourdes. W 2008 roku odwiedził je Benedykt XVI z okazji 150. rocznicy objawień w grocie Massabielskiej. Jan Paweł II był we Francji 7 razy, 8 jeśli uwzględnimy jego wizytę na wyspie w 1989 roku. Franciszek odwiedził Francję 3 razy. Był w Strasburgu, Marsylii i na Korsyce. Nigdy jednak nie przybył z oficjalną wizytą do Paryża. A to właśnie tutaj przybywa Leon XIV i rozpocznie swój bardzo intensywny dzień, także pod względem tematycznym. Aktualnie wiemy, że będzie tutaj zostało przewidziane 15 przemówień do Francuzów i do świata. Pierwsze przemówienie będzie miało miejsce w Pałacu Elizejskim, następnie drugie w UNESCO, a dalej w katedrze Notre Dame, w stadionie położonym na ubogich przedmieściach. Następnie Ojciec Święty spotka się z narodem francuskim, jego ludem, jego historią i kulturą o starożytnych, głęboko chrześcijańskich korzeniach, które znalazły swój wyraz w społeczeństwie. Pierwsze 24 godziny pobytu Leona XIV w Paryżu będą również okazją do bezpośredniego doświadczenia wiary tego kraju z jego historią, troski o najsłabszych, o najuboższych, a także historią więzi ze światem, szczególnie z chrześcijańskim Bliskim Wschodem. Co ciekawe, wszystkie te 15 przemówień Ojca Świętego będą w języku francuskim, z wyjątkiem wystąpień w UNESCO i w Metz, które wygłosi po angielsku. Nie zabraknie w nich odniesienia do sytuacji konfliktowych, jak również do solidarności, której naród francuski na przestrzeni wieków wielokrotnie dawał świadectwo. Można zauważyć, że Francja jest krajem, który stawia sobie pytania o siebie, o społeczeństwo, o człowieka, o życie, a także o potrzebę znajdowania odpowiedzi bez cedowania tego względu na naukę, technologię, instytucje i społeczeństwo. Sam Kościół jest kościołem, który stawia sobie pytania i mierzy się z wyzwaniami sekularyzacji. Podczas podróży będzie również okazja, by mówić o roli Kościoła w dziedzinie edukacji, zważywszy na dużą liczbę szkół katolickich. Wielka jest również liczba wiernych, bo mówi się o około 600 tysiącach osób oczekiwanych na mszy świętej na placu, w którym będzie duże zgromadzenie wiernych z całej Francji. Uosabia ono przejście od monarchicznej przeszłości przez krew rewolucji do późniejszych poszukiwań jedności narodowej. Nie zabrakło też krytycznych głosów dotyczących wyboru tego miejsca na wydarzenie religijne w związku z francuskim laicyzmem. Nie odnosząc się bezpośrednio do tej kwestii, dyrektor biura prasowego też wyjaśnił, że wybrano to miejsce, ponieważ było wystarczająco duże, aby pomieścić wszystkich, którzy przybędą z całej Francji, by wziąć udział w uroczystości. A obecnie, sądząc po danych przekazanych przez miejscową konferencję episkopatu, wydaje się, że będzie naprawdę bardzo wielu wiernych reprezentujących cały kraj. Mówi się o liczbie ponad 13 tysięcy katechumenów, którzy przyjęli chrzest podczas ostatniej Wielkanocy. Jest to zatem, jak widzimy, wspólnota wzrostowa katolicka. Ogólnym przesłaniem papieża skierowanym do Kościoła, a za jego pośrednictwem także do społeczeństwa, jest poszukiwanie jedności. Przesłanie to wybrzmi również w siedzibie UNESCO, gdzie z okazji 75. rocznicy nawiązania relacji ze Stolicą Apostolską zostanie podpisane porozumienie ramowe. Spotkanie obejmuje również sztukę, edukację i ich rolę w świecie, przeciwstawiając je utylarystycznej wizji życia i człowieka, a także podkreślając potrzebę ochrony ludzkiego życia, każdego życia, szczególnie w chwilach największej kruchości. Może to również być okazja do nawiązania do kwestii środowiska. Nie zabraknie także odniesień do sztucznej inteligencji z obszernymi nawiązaniami do encykliki Magnifica Humanitas.
0: podczas przelotu do Francji Ojciec Święty spotkał się z dziennikarzami, z nimi rozmawiał i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Wśród podarków od dziennikarzy znalazły się dwie książki oraz krzyż z drzewa spalonego w pożarach lasów, które były właśnie w tym regionie Francji, jak zarówno Hiszpania. Leon XIV powiedział, że jedzie jako naśladowca Chrystusa, by głosić światu pokój. Wraz z Ojcem Świętym jedzie około 80 dziennikarzy z 10 krajów, w tym 20 z nich to Francuzi, którzy mu towarzyszą podczas jego już 5. podróży apostolskiej. Papież mówił także o pozytywnych sygnałach w sprawie sztucznej inteligencji. Jedno z pytań właśnie dotyczyło tego, po ogłoszeniu przez firmy Big Tech, spowolnienia postępu technologicznego. Może zaczynają czytać jego encyklikę, też takie pytanie się pojawia. Ojciec Święty Leon XIV powiedział, że Watykańska Komisja pozostaje w kontakcie z wieloma liderami świata sztucznej inteligencji i jest kontynuowany dialog, który ma nadzieję został też zapoczątkowany przez tę encyklikę. Ojciec Święty mówił, że jest otwarty na poszukiwanie sposobów, aby zagwarantować, że sztuczna inteligencja nie wyparła ani nie zniszczyła ludzkości, lecz przeciwnie, była narzędziem służącym człowiekowi. Papież powiedział, że zaczynają się dziać pozytywne rzeczy. Ojciec Święty został również zapytany o kwestię relacjonowania wydarzeń, jak na przykład ostatnią kwestię też w kontekście niedawnej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o zakazie dostępu CNN i innych mediów do Białego Domu. Papież odpowiedział w ten sposób: bardzo się cieszę, że wszyscy tu jesteście i myślę, że wszędzie i dla wszystkich potrzebne jest, że bardzo ważne jest dobre relacjonowanie wydarzeń przez media. Ojciec Święty mówił także o sytuacji w Ceucie, gdzie migranci przybyli właśnie i przez to również przybyli także do Hiszpanii i Unii Europejskiej. W odpowiedzi na pytania hiszpańskich dziennikarzy Ojciec Święty zapewnił, że śledzi tę sprawę od pierwszego dnia. Powiedział: to kryzys, który ma za sobą różnego rodzaju przyczyny. Trzeba zrozumieć, jak na niego odpowiedzieć, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji kryzysowych. Był to naprawdę kryzys humanitarny. Ojciec Święty podkreślił, że jedzie po to, by głosić pokój. Podziękował wszystkim za pracę na rzecz informowania o jego podróży i przedstawił, jak on sam ją traktuje. Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój. Pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne. Papież też mówił, że jest szczęśliwy, ale ciężar Kościoła daje o sobie znać. Oprócz krótkich rozmów i pójść o błogosławieństwo, pojawiły się właśnie te osobiste pytania. Czy jest szczęśliwym człowiekiem? Tak, jestem szczęśliwy mimo trudności, ale znajduję przecieszenie w wierze, odparł papież. W każdym razie jestem zadowolony z wyboru, którego dokonałem wiele lat temu. Papież mówi: czy pani widzi mnie smutnego? Nie, ale ciężar Kościoła daje o sobie znać. Czasami bardziej, ale Bóg jest wielki, odpowiedział Leon XIV. Przygotowujemy się, że niedługo będzie właśnie spotkanie i z prezydentem, i z Ojca Świętego, już wszedł nuncjusz apostolski, Celestino Migliore, więc za chwilę spodziewamy się przybycia Ojca Świętego.
1: sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin w rozmowie z Vatican News o zbliżającej się podróży papieża do Francji i jego wizycie w UNESCO przypomina o dyplomacji spotkania i twórczych wysiłkach, dzięki którym Europa może przezwyciężyć logikę siły. Podróż ta jest okazją do przypomnienia o chrześcijańskich korzeniach Europy i znaczeniu francuskiego dziedzictwa humanistycznego i dyplomatycznego dla odbudowy dialogu i multilateralizmu. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin wyraża nadzieję, że z tej podróży zrodzi się nowy impuls. Otworzy się wielka przestrzeń refleksji i działania, w której wierzący i niewierzący będą mogli wspólnie podążać naprzód i pracować. Hasłem najbliższej podróży apostolskiej papieża są słowa, aby świat miał życie. Kiedy myślimy o życiu, którego potrzebuje świat, nasuwają się jego trzy wymiary. Pierwszy to życie w wymiarze naturalnym. Najważniejszym przesłaniem jest niewątpliwie wartość życia ludzkiego, które należy przyjmować, kochać i otaczać troską od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W wielu krajach obserwujemy dziś tendencję do wprowadzania i usprawiedliwiania praktyk, a nawet przepisów prawnych, które nie respektują tej wartości. W obliczu spadku wiary, spadku liczby urodzeń w Europie, podróż do Francji stwarza okazję, by na nowo odkryć, że życie jako dar, który należy przyjmować z wdzięcznością i odpowiedzialnością. Czym jednak byłoby życie cielesne bez duszy? Mówimy tutaj o drugim wymiarze, czyli o życiu duchowym. Francja wyróżnia się dziś dużą liczbą katechumenów wśród młodzieży i dorosłych. Pozwala to zwrócić uwagę na pragnienie życia duchowego, które jest obecne we współczesnym świecie. W haśle, aby świat miał życie, można również odczytać słowa, aby świat uwierzył. Nie ma bowiem życia ciała bez życia duszy. Jest wreszcie trzeci wymiar. Niezwykłe dzieło odbudowy katedry Notre Dame, które pokazuje, jak wiele człowiek potrafi dziś osiągnąć dzięki swoim umiejętnościom rzemieślniczym i intelektualnym. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię i sztuczną inteligencję, hasło podróży do Paryża przypomina więc również o twórczym potencjale człowieka. Oby korzystanie z nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, nigdy nie przysłoniło mu tego wymiaru życia.

Francuscy komentatorzy od wielu dni powtarzają, że ta wizyta jest wizytą przełomową, także z tego względu, że papież przyjeżdżając do kraju, który jest w tej chwili krajem mniejszości chrześcijańskiej, tak naprawdę ma okazję zwrócić się i spotkać się z osobami, które są albo ateistami, jak niestety większość w tej chwili społeczeństwa francuskiego, przynajmniej tak się deklarują, albo są przedstawicielami i wyznawcami innych religii. To niezwykłe spotkanie, spotkanie, które będzie miało też ten wymiar ewangelizacyjny, wymiar międzyreligijny, z tego względu, że także wśród tych, którzy są zaangażowani w przygotowanie i obsługę papieskiej wizyty, są ci, którzy chrześcijanami nie są, a mimo to ich świadectwo życzliwości, ich świadectwo zaangażowania i szacunku wobec papieskiej wizyty i samego Ojca Świętego jest też bardzo poruszające dla francuskiego społeczeństwa. Pojawiły się między innymi takie informacje, że chociażby w paryskim meczecie dzisiejsza cotygodniowa nauka będzie poświęcona właśnie Ojcu Świętemu i jego roli jako temu, który buduje pokój w świecie, co jest samo w sobie wydarzeniem dość niezwykłym. Także młodzi ludzie, którzy wybierają się na wieczorne spotkanie na stadionie Saint-Denis, Stade de France, mówią i powtarza to także ich biskup, zamierzają przybyć tam razem ze swoimi kolegami, tymi, z którymi na co dzień chodzą do szkoły, biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, a którzy nie są ochrzczeni, nie są ani oni, ani ich rodziny katolikami. Tak więc ten wymiar świadectwa, jaki Kościół, który będąc w mniejszości, daje dzisiaj w tych dniach i we Francji, a za pośrednictwem francuskiego społeczeństwa, także w tych innych krajach, z których wywodzą się mieszkańcy Francji, a które nie są krajami katolickimi. To też jest bardzo ważny wymiar tej wizyty, o którym na pewno trzeba pamiętać. I to jest też ten wymiar, o którym z pewnością myśli Ojciec Święty, bo przypomnijmy, że kiedy rok temu spotkał się z młodymi ludźmi, z młodymi neofitami, też tymi, którzy przygotowywali się we Francji dopiero do chrztu, a spotkanie to miało miejsce przed jubileuszem młodzieży, to właśnie wtedy Ojciec Święty mówił, jak ważne jest to, że ci młodzi, którzy proszą o chrzest, którzy zbliżają się do Kościoła, być może jeszcze z dużymi wątpliwościami i niejasnościami, jak ważne jest to, by oni dawali szczere świadectwo tego zainteresowania, tej wiary, która w nich dzisiaj kiełkuje. To spotkanie oczywiście ma też wymiar podwójny. Jest to zarówno spotkanie z papieżem jako zwierzchnikiem Kościoła i to są te wszystkie wydarzenia religijne, których będziemy świadkami w najbliższych dniach. Ale to też jest spotkanie z papieżem jako głową państwa i to spotkanie tutaj w tej chwili, które za chwilę się rozpocznie, właśnie taki ma wymiar. Przy tej okazji warto też podkreślić, że te różnego rodzaju kontrowersje, które pojawiły się w mediach, jakoby prezydent Francji w geście jakiegoś oburzenia czy protestu zrezygnował z udziału we mszach papieskich, czy też jakoby papież odmówił wzięcia udziału w wydarzeniach, które proponował mu francuski prezydent, czyli chociażby w wizycie pod jego przewodnictwem w katedrze Notre Dame, czy też w otrzymaniu odznaczenia Legii Honorowej. To są wszystko tak naprawdę sytuacje, które wymagają osadzenia w kontekście i które same w sobie nie są ani niczym niezwykłym, ani nie są wyrazem jakichkolwiek negatywnych uczuć, bowiem ta francuska laïcité, świeckość zakłada, że prezydent jako głowa państwa, jako instytucja, którą reprezentuje, nie bierze udziału nigdy w jakichkolwiek uroczystościach religijnych, czy to kościelnych, czy innych. Oczywiście są od tego wyjątki, to chociażby obecność prezydenta Macrona w Marsylii, czy wcześniej prezydenta Francji Giscard d'Estaing w katedrze Notre Dame. Natomiast samo w sobie jest to raczej powrót do pewnej tradycji, do pewnego protokołu i nie jest to w żaden sposób podszyte jakimikolwiek negatywnymi emocjami, czy też sugestią, że te relacje są i ta wizyta są mniej ważne, niż można byłoby się spodziewać. I tak samo to, że Ojciec Święty odmówił przyznania mu odznaczenia Legii Honorowej, to również jest nic więcej jak praktyka, która pozostaje niezmienna ze strony Stolicy Apostolskiej. Żaden z papieży odznaczeń państwowych nie przyjmuje. Benedykt XVI i Jan XXIII, którzy takie odznaczenia posiadali, otrzymali je jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową. Także też zachęcamy do tego, żeby nie doszukiwać się w tej wizycie jakichś takich oznak wzajemnej niechęci, czy oznak wzajemnego gdzieś znieważania, braku szacunku, których to tak naprawdę nie ma. A w tej chwili już widzimy wchodzących papieskich fotografów, co znaczy, że za chwilkę zobaczymy także Ojca Świętego. Prezydent Republiki Francuskiej oraz jego świątobliwość Ojciec Święty Leon XIV.

0: Zapowiadane jest w tej chwili przemówienie, które wygłosi jako pierwszy prezydent Republiki Francuskiej, a po nim głos zabierze Ojciec Święty.
1: Très saint Père.
0: Ojcze Święty,
1: Mesdames et messieurs,
0: Szanowni Państwo, reprezentujący różne instytucje. Dla Republiki Francuskiej to wielki zaszczyt, a także wielka radość, że możemy Cię, Ojcze Święty, gościć dziś na naszej ziemi. To dla nas wielki zaszczyt i wielka radość, bowiem często spotykamy się z nędzą świata. I w tym kontekście wielu naszych rodaków widzi w wizycie Waszej Świętobliwości w naszym kraju znak wielkiej radości. Tak jak mówi prorok Kohelet, ci, którzy nie mają nadziei, nie powinni ulegać smutkowi i wiem, że to jest też Twoje, Ojcze Święty, przesłanie do nas. Bowiem Ty, Ojcze Święty, już 18 miesięcy po rozpoczęciu swojego pontyfikatu przyjeżdżasz tu do nas i przyjeżdżasz do nas na dość długo, a to bardzo nas porusza. To tutaj rozpoczyna się ta droga wiary, jeśli mogę tak powiedzieć, która zaprowadzi Cię, Ojcze Świętym, najpierw do serca Paryża, do katedry Notre Dame, do Pałacu Elizejskiego, później do siedziby UNESCO i od Placu de la Concorde do dzielnicy Saint-Denis i stadionu Stade de France, następnie do Maison Bakita, do Lourdes i domu świętej Bernadety i do Metz, serca Europy. To tak wiele etapów, które pokazują też Twój osobisty związek z naszym krajem. Ojcze Święty, dumni jesteśmy z Twoich normandzkich korzeni. I zobaczysz, że odnaleźliśmy nawet korzenie z Bern i z Bigord z innych regionów w kraju, które dotyczą Twojej genealogii. To, co również mówi o naszej wyjątkowej historii, to to, co opowiada o 2000-letniej historii wiary w naszym kraju, o której świadczy krajobraz naszego kraju, w którym wiele jest katedry, bazylik, kościołów, wielowiekowych budynków wybudowanych przez naszych nieocenionych przodków i które są świadectwami wielowiekowej historii. Czas, w którym religia katolicka i Kościół miał te ambicje, aby kreować współczesny świat i wyrażał to między innymi poprzez budowę pięknych katedr, które zdobią nasz kraj, to czasy, w których wierzyliśmy w to, że wierzyć to znaczy tworzyć. I o tym dziedzictwie przypomnieliśmy sobie między innymi podczas tragicznego pożaru katedry Notre Dame, którą udało nam się odbudować w ciągu 5 lat, bowiem jest ona sercem nie tylko naszego kraju, ale całego świata. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu rzemieślników, ludzi dobrego serca i wielu, którzy z serca włączyli się w tę odbudowę. Bowiem katedra Notre Dame jest symbolem naszego kraju i łączy w sobie piękno ludzkiej duszy i jego pragnienie braterstwa i kontaktu z wiecznością. Na przestrzeni wiary ta katedra była symbolem wielowiekowej więzi naszego kraju i Kościoła katolickiego. A kiedy ponad 120 lat temu nasz kraj zadecydował o rozdzieleniu państwa od wiary, utworzyła się laickość, świeckość państwa, która w żaden sposób nie jest negacją religii. Republika Francuska zobowiązała się do tego, aby pozwolić każdemu, zgodnie z jego sumieniem, myśleć i wyrażać te myśli dotyczące jakiejkolwiek sfery jego życia, wierzyć lub nie wierzyć i czynić to zarówno w sposób prywatny, jak też w miejscach publicznych z poszanowaniem prawa i wolności. I to właśnie w tym kontekście, Ojcze Święty, wzywasz wszystkich Francuzów i my wszyscy chcemy się łączyć z Tobą i chcemy, aby to wszystko, co Ty dla nas, co Twoja obecność dla nas znaczy, było tutaj słyszane i to też mnie bardzo cieszy. Republika Francuska jest też tą, która czuwa. Od 15 lat przestępstwa, które są wymierzane w osoby wierzące albo z przesłanek związanych z wiarą, niestety rosną w naszym kraju i dotyczy to samego serca religii katolickiej. A ofiarami tego są także wspólnoty muzułmańskie i żydowskie. I walka z tymi zjawiskami jest naszą główną walką, którą toczymy i którą toczyć będziemy, po to, aby formować umysły i serca naszych obywateli do tolerancji, do dialogu i dzięki temu sprawiać, by mogli w wolności i bezpiecznie żyć w naszym kraju. Poszukiwanie pokoju we wszystkich jego aspektach jest naszą egzystencjalną koniecznością. Zarówno dlatego, że przyczynia się do naszego dobra wspólnego i tu chciałbym dodać, że żaden Żyd, żaden protestant prawosławny, żaden buddysta, żaden muzułmanin, nikt we Francji, kto jest wierzący lub nie, nie może zwolnić się z tego obowiązku walki o pokój. Pokój jest też tą dziedziną, w której działamy Ojcze Święty razem. Pierwsze miesiące swojego pontyfikatu poświęciły się Ojcze Święty mówieniu o pokoju rozbrojonym i rozbrajającym, pokazując, jak wielką siłą jest pokój w czasach, w których wojna trawi nasz kontynent i inne miejsca na świecie. Pokój jest wymaganiem, z którym wiąże się także uciszenie broni i wprowadzenie sprawiedliwości, bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i prawa narodów do tego, by same o sobie decydowały. A jeszcze głębiej pokój jest zdolnością do tego, by w drugim człowieku rozpoznać tego, kim pragnie i powinien on być. Francja jest krajem multilateralizmu, wspólnych działań, jest sygnatariuszem dokumentów międzynarodowych i wszędzie bez podwójnych standardów w sposób trwały i jednoznaczny upominamy się o pokój, bowiem życie warte jest przeżycia, a każdy człowiek i naród powinien móc przeżywać to życie w godności. Dlatego też łączymy się i angażujemy się w walkę z niesprawiedliwościami i z brakiem poszanowania ludzkiej godności, które sprawiają, że dziś tak wiele kobiet i mężczyzn musi opuszczać swoje kraje. Część z tych osób spotka Ojcze Święty w Maison Bakita, w domu Bakity. Tam są też ci, którzy przyjmują tych, którzy uciekają ze swoich krajów. I tam również także Kościół rozpoznaje twarze tych, których widzimy w naszym kraju i którzy są dla nas przynagleniem do budowania pokoju, braterstwa, do tego, abyśmy w naszej republice w każdym widzieli brata, a jest to potrzeba niezwykle krucha i niezwykle ważna. I chcę Ci, Ojcze Świętym, zapewnić o codziennym zaangażowaniu naszych wolontariuszy, naszych stowarzyszeń, zwłaszcza chrześcijan, którzy na co dzień, każdego dnia służą swoim bliskim. Ich zaangażowanie, ich solidarność jest źródłem wielkiej nadziei. I chciałbym tutaj podziękować też tym wszystkim, którzy zajmują się edukowaniem naszych dzieci, czy to w szkołach publicznych, czy prywatnych na terenie naszego kraju. Wszyscy oni również służą obronie dobra wspólnego, które dzielimy ponad granicami, na poziomie całej planety i wszelkiego stworzenia. To dlatego 11 lat temu Francja podpisała porozumienia paryskie i starała się też o to, aby zostały w ubiegłym roku podpisane porozumienia dotyczące ochrony oceanów. Chcemy działać na rzecz dobra narodów i całej planety, tak aby żadny kraj nie musiał wybierać między swoim przeżyciem i rozwojem, a ochroną środowiska. Klimat i bioróżnorodność są ważnymi wyborami, które musimy podjąć w tym wieku. A Kościół katolicki, najpierw z papieżem Franciszkiem, a teraz z Tobą, przypominał o tym w sposób jednoznaczny. I za to Ci, Ojcze Święty, dziękujemy. To nie jest kwestia jedynie technologii albo pewnego dostosowania się, ale to sposób, w jaki zamieszkujemy w świecie, w jaki produkujemy, w jaki konsumujemy, w jaki wspólnie tworzymy postęp ludzkości. To jest nasza odpowiedzialność, którą dzielimy wspólnie. I ona nie zatrzymuje się na tym, nie ogranicza się do tego. Bowiem przełom technologiczny naszego kraju może doprowadzić do niespotykanego wcześniej przełomu antropologicznego, w którym przejmie prym technologia? To bardzo ważne pytania dla naszych pokoleń, ponieważ dotyczą nie tylko tego, co robimy, ale jeszcze głębiej tego, kim jesteśmy. Sztuczna inteligencja już teraz wstrząsa naszą pracą, technologią, nauką, dostępem do informacji, więziami społecznymi, a także zastępuje powoli naszą zdolność do oceniania, nasze formowanie sumień i prowadzi nas do tego, że oddajemy część naszej wolności. Natomiast od pierwszych miesięcy Twojego pontyfikatu zechciałeś, Ojcze Święty, przygotować dla nas encyklikę Magnifica Humanitas, której przesłanie jest kluczowe, bowiem w obliczu potęgi maszyny cyfrowej człowiek musi zachować swoje miejsce. Sztuczna inteligencja nie może być musi być służebna, nie może nami rządzić. A rewolucja technologiczna musi być wdrażana, a nie musi nas wdrażać i pociągać za sobą. Nie możemy zatem dopuścić do tego, żeby najbardziej efektywne sposoby zarządzania będą w posiadaniu kilku osób, które zadecydują o losach całego świata, aniż o tym, by doprowadziła ta sytuacja do tego, że utracimy kontrolę nad światem. Dlatego musimy odnaleźć sposób stworzenia organizmu międzynarodowego, który będzie mógł kierować tym rozwojem ludzkim i technologicznym. Tak jak staramy się teraz zrobić w kwestii mediów społecznościowych, tak i w kwestii technologii musimy chronić nasze dzieci i młodzież. Ich rozwój emocjonalny i kognitywny musi być chroniony, aby mogli zostać oni właściwie przygotowani do dorosłego życia. Nauczanie, lektura, używanie narzędzi kultury, spędzanie czasu z innymi, praktykowanie sportu, ochrona przed ekranami, nauka do tego, żeby dawali coś z siebie innym i aby byli chronieni od algorytmów, to bardzo ważne. Chronimy zatem nasze dzieci, towarzyszmy naszym młodym ludziom w ich wątpliwościach i przyjmujmy to tą potrzebę sensu, która tak bardzo trawi ich serca. Czuwanie młodzieży, które dzisiaj będziesz, Ojcze Święty, prowadził na Stade de France, będzie miało ogromną siłę. Przyjdą tam tysiące młodych ludzi, prosząc Cię o słowo, które da im poczucie odpowiedzialności i oświeci drogi nadziei przed nimi. To będą słowa, które mogą wpłynąć na całe ich życiowe zaangażowanie. Nie proszą oni o rozwiązania łatwe, ale o to, aby mogli budować lepszy świat. Ojcze Święty, podczas Twojej wizyty spotkasz Francję, kraj różnorodności, tak jak mówił to jeden z naszych największych historyków, Fernand Braudel. I to właśnie dlatego, że nasz kraj jest stolicą wolnego ducha i wolności. Francja jest tak różnorodna. Jest krajem, który ma tak wielkie zamiłowanie do nieustannej debaty. To kraj, który trzeba, i debata, które to trzeba traktować poważnie, aby móc ją polubić. To debaty, które dotyczą m.in.

0: tradycjami humanistycznymi, filozoficznymi, które współtworzą nasz kraj. Bowiem nasz kraj nie boi się wolnej myśli, bowiem nasz naród jest silny dialogiem prowadzonym w różnorodności opinii. Jest silny przywiązaniem do obrony godności człowieka, obrony humanizmu i wszelkich wrażliwości, które współtworzą istnienie ludzkie. Ojcze Święty, mam nadzieję, że w tych najbliższych dniach będziesz mógł spotkać się z Francją w całej jej pełni, bogactwie, różnorodności i w całej debacie, która ją przenika. Będzie to Francja, która wciąż szuka czegoś, co ją przekracza, która jest wyemancypowana, która szuka wolności, równości i braterstwa, a także godności. To Francja zaangażowana, uważna i wrażliwa na Twoją obecność podśród nas. Francja, której żarliwość, mam nadzieję, odczujesz. Ojcze Święty, to jest właśnie Francja, która dzisiaj przyjmuje Cię z wielką pokorą, z wielkim zaszczytem i z ogromną radością. Witaj pośród nas, Ojcze Święty. To przemówienie niezwykle ważne, bo wygłoszone w imieniu nie tylko Kościoła, ale też przedstawicieli innych wyzwań i wyznań, z pewnością, że to jest odpowiedzią na polemiki, niewielkie, ale jednak, które towarzyszyły przygotowaniom do tej wizyty, a teraz odpowiedzią będzie słowo, które wypowie Ojciec Święty, jego pierwsze przemówienie na ziemi francuskiej.
1: Monsieur le Président,
2: panie prezydencie, szanowni przedstawiciele władz i członkowie korpusu dyplomatycznego, panie i panowie, wielką radością jest dla mnie możliwość przebywania dziś pośród Was. Jestem Panu szczególnie wdzięczny, Panie Prezydencie, za serdeczne zaproszenie do odwiedzenia Francji i dziękuję za skierowane do mnie przed chwilą słowa powitania. Z Pańskim pośrednictwem pozdrawiam również wszystkich mieszkańców tego kraju. Szczycącego się bogatym dziedzictwem kulturowym i religijnym. Wspólnie tworzą oni naród, w którym różnorodność pochodzenia ożywia i wzbogaca życie społeczne oraz demokratyczne. Pragnę również zapewnić Pana, Panie Prezydencie, oraz Państwa, Panie i Panowie, że Francja bardzo często zajmuje szczególne miejsce w modlitwie papieża, który pamięta także o rodzinnych korzeniach w Normandii i Bernie. Moja wizyta we Francji rozpoczyna się w stolicy Waszego kraju, Paryżu, często nazywanym miastem światłem. Od stuleci Francja jaśnieje niczym latarnia kultury, sztuki i duchowości. Nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Dzięki swoim szkołom katedralnym, uniwersytetom i akademiom, będącym ważnymi ośrodkami poszukiwania prawdy, Francja przyczyniła się do kształtowania umysłów całych społeczeństw daleko poza własnymi granicami. Blask wybitnych francuskich umysłów, których przedstawiciele byli zarazem wielkimi katolikami, podkreśla, jak bardzo nauka, sztuka, literatura i filozofia mogą służyć dobru ludzkości, jeśli ukierunkowane są na poszukiwanie piękna, dobra i prawdy, aby świat miał życie.
3: Francuskie savoir-faire jest synonimem doskonałości w wielu dziedzinach. Jego niezwykłym świadectwem stało się zwłaszcza wielkie dzieło odbudowy katedry Notre Dame w Paryżu, które od samego początku zaangażowało się wiele instytucji, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Również Pan, Panie Prezydencie, poświęcał temu przedsięwzięciu szczególną uwagę, za co pragnę Panu podziękować. Z wdzięcznością pozdrawiam wszystkich rzemieślników i przedstawicieli różnych zawodów, którzy z oddaniem uczestniczyli w tym dziele. Niedawne ponowne otwarcie katedry, zarówno

0: dla sprawowania kultu Bożego, jak i dla odwiedzających ją z całego świata. Jest nie tylko ukoronowaniem niezwykłego osiągnięcia technicznego, lecz także symbolem odzyskanej nadziei, dowodem na to, że dzięki współpracy wszystkich może odrodzić się nawet to, co wydawało się bezpowrotnie zniszczone, oraz świadectwem jedności osiągniętej we wspólnym wysiłku. Tak wspaniałe dokonanie powinno natchnąć wszystkich uczestników życia politycznego, społecznego i religijnego kraju nowym zapałem do nieustannego działania w duchu jedności, z siłą płynącą z żywej nadziei.
1: Francja jest również ziemią o bogatych korzeniach chrześcijańskich. Od czasów świętego Ireneusza i chrztu Chlodwiga dusza waszej ojczyzny kształtowała się, czerpiąc z chrześcijaństwa duchowe, kulturowe, intelektualne, artystyczne i misyjne bogactwo, które dziś promieniuje na cały świat. To właśnie we Francji w XVI wieku rozkwitł humanizm, który dążył do zespolenia dziedzictwa grecko-rzymskiego z wiarą chrześcijańską. Po wybitnych myślicielach renesansu, a następnie w wielkim stuleciu przyszli przedstawiciele oświecenia, a Francja wniosła wówczas w dzieje świata prawdziwe osiągnięcia. Należało do nich uznanie praw człowieka zakorzenionych w samej naturze osoby ludzkiej, a w szczególności wolności religijnej. Ta nieustanna troska o przyrodzoną godność każdego człowieka znajduje odzwierciedlenie również w waszej dewizie narodowej. Wolność, równość i braterstwo nie są jedynie słowami wyrytymi na fasadach budynków publicznych, lecz wskazują na uniwersalne wymogi etyczne, które także w orędziu Ewangelii znajdują niewyczerpane źródło inspiracji i urzeczywistnienia.
0: Powszechna deklaracja praw człowieka, ogłoszona tutaj, w mieście Paryżu, w której opracowaniu pierwszoplanową rolę odegrał francuski prawnik i laureat pokojowej Nagrody Nobla, René Cassin, miała na celu kształtowanie powszechnej świadomości niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Święty Jan Paweł II, który uważał ten dokument za prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości, był świadomy, że wszelkie zagrożenie praw człowieka, czy to w zakresie dóbr materialnych, czy to w zakresie dóbr duchowych, jest równie niebezpieczne dla pokoju, gdyż dosięga człowieka w całej jego integralnej całości.
1: Kwestia poszanowania godności człowieka oraz podstawowych praw i wolności, które wynikają z ludzkiej natury, pojawia się w każdej epoce i powinna towarzyszyć przemianom społecznym oraz postępowi technicznemu. Istotnie, rozwój technologiczny w ciągu wieków przyczyniał się do znacznej poprawy warunków życia ludzkości. Zarazem jednak każdy etap postępu ukazywał także dwuznaczne oblicze narzędzi mogących wyrządzać szkody, jeśli nie są ukierunkowane ku dobru. Już w swoich czasach George Bernanos dostrzegał niebezpieczeństwo, że ślepe posłuszeństwo i brak odpowiedzialności mogą stać się władcami raju maszyn. Wskazywał, że chcąc uchronić człowieka przed takim losem, cywilizacja francuska przez stulecia podejmowała trud kształtowania ludzi wolnych, w pełni odpowiedzialnych za swoje czyny.
0: Z tego względu uznałem za konieczne podjęcie w mojej pierwszej encyklice tematu sztucznej inteligencji, aby na nowo postawić osobę ludzką w centrum wszelkiej refleksji, abyśmy nie zatracili naszego człowieczeństwa pośród raju maszyn, który wkracza w nasze życie codzienne i coraz silniej na nie wpływa. Pilnie potrzeba formowania umysłów do rozeznania etycznego, pozwalającego rozpoznać to, co jest moralnie dobre. Jest to konieczne, aby rozpoznać prawdziwe dobro, dzięki któremu człowiek wzrasta zgodnie ze swoim pierwotnym powołaniem, przy bezwarunkowym poszanowaniu jego wewnętrznej wolności i świętej godności. W związku z tym pragnę przypomnieć, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa.
1: To właśnie dzięki bogactwu swojej tkanki społecznej Francja od stuleci wyróżnia się otwartością na różnorodność i głębokim pragnieniem solidarności poprzez niezwykłe dzieło mężczyzn i kobiet, którzy pozostali wierni swemu człowieczeństwu i wartościom Ewangelii. Kościół katolicki we Francji nieustannie działał na rzecz najbardziej potrzebujących, stając się żywym obliczem Bożej czułości i współczucia. Pomyślmy o dziełach świętego Wincentego a Paulo, o odrodzeniu działalności charytatywnej w XVII wieku, a także o licznych działających również dzisiaj instytucjach katolickich, w których osoby niosące pomoc i opiekę towarzyszą naszym braciom i siostrom, których cierpienie uczyniło szczególnie bezbronnymi. Ich świadectwo troski i służby stanowi prawdziwą szkołę człowieczeństwa, ukazującą wielkość zatroskania o drugiego człowieka, a zarazem jest przejmującym przypomnieniem o wyjątkowej i niezastąpionej wartości każdej istoty ludzkiej. Jest ono również wezwaniem do odnowionego braterstwa, które wymaga uczenia się bezwarunkowego przyjmowania życia, otaczania z czułością ludzkiej kruchości, towarzyszenia z szacunkiem i we wzajemnym zaufaniu na każdym etapie życia oraz odważnej i pełnej współczucia obrony tych, którzy nie mają głosu lub nie czują się dostatecznie wspierani. Dlatego ponownie stanowczo powtarzamy, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament wszystkich innych praw człowieka.
0: W naszych czasach istnieje pokusa, by oczekiwać od nauki rozwiązania wszystkich naszych problemów i ukojenia każdego cierpienia. Często jednak grozi nam ulegnięcie złudzeniu, kiedy nauka i technologia nie są oświecane przez sumienie. Mogą proponować doraźne rozwiązania, które zdają się odpowiadać na ludzkie pragnienia i cierpienia. W rzeczywistości jednak mogą poważnie oddalać człowieka od dobra, którego w głębi serca pragnie. Z niepokojem dostrzegam niekiedy we współczesnych społeczeństwach tendencje, które grożą sprowadzeniem nauki i technologii do dochodowych przedsięwzięć sprzyjających manipulacjom genetycznym, macierzyństwu zastępczemu, handlowi organami czy oferowaniu zaplanowanej śmierci. Nie zapominajmy, że wzajemny szacunek i ochrona życia każdego człowieka są odpowiedzialnością każdego z nas i nas wszystkich, która zaczyna się od przemiany umysłu i serca oraz wymaga rzeczywistego, bezinteresownego zaangażowania na rzecz naszych braci i sióstr.
1: Jakże nie dostrzec również w takim zaangażowaniu wyrazu właściwie pojmowanej laickości społeczności doczesnej? Chrześcijanina zaangażowanego w życie publiczne, który działa w świetle swego sumienia, oświaconego przez wiarę, nie można uważać za osobę uprawiającą prozelityzm, ani za zagrożenie dla jedności ojczyzny. Istotnie, prawdziwa laickość nie wyklucza wymiaru religijnego, lecz przeciwnie, potrafi czerpać z niego jako ze źródła służącego wychowaniu.
0: Właśnie dlatego szkoła katolicka ma w pełni należne jej miejsce w systemie edukacyjnym kraju takiego jak Francja. Wpisuje się to zresztą w szerszą postawę niezbędną dla każdego dialogu, zarówno w szkole, jak i w społeczeństwie. Znać i kochać to, kim się jest, aby umieć wychodzić na spotkanie drugiego człowieka z szacunkiem i otwartością.
1: Właściwie pojmowana laickość nie polega zatem na wykluczaniu religii z przestrzeni publicznej czy z edukacji i wychowania, lecz na dążeniu do tego, aby państwo i instytucje religijne prowadziły ze sobą dialog i łączyły siły w służbie dobru wspólnemu, aby świat miał życie. W związku z tym, z uznaniem odnoszę się do prac prowadzonych w ramach dialogu między Stolicą Apostolską, Kościołem Katolickim we Francji a rządem francuskim. Niestrudzona działalność Kościoła Katolickiego, wyrażająca się w bogactwie jego różnorodnych form i instytucji, jest bowiem niewątpliwie cenna i godna uznania ze względu na dobro całego społeczeństwa. Tego rodzaju dialog stanowi szczególnie wymowny przykład owej zdrowej komplementarności, którą potwierdził Sobór Watykański II. Choć z różnego tytułu służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi, służbę tę będą mogli pełnić dla dobra wszystkich, tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową współpracę.
0: Z radością dostrzegam również, że to samo pragnienie wspólnej służby każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia, od stuleci inspiruje współpracę Francji i Kościoła katolickiego w służbie chrześcijanom Wschodu. Działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna i humanitarna prowadzona w krajach Bliskiego Wschodu we współpracy z różnymi organizacjami, takimi jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy Œuvre d'Orient, stanowi cenny wkład w dialog między narodami oraz we wspieranie praw każdej osoby.
1: Jest to wymowne świadectwo tego, że kultura i wiara jawią się jako filary sprzyjające harmonii między różnymi narodami i religiami w służbie pokoju i budowaniu porozumienia między ludźmi. Również w tym kontekście edukacja ma szczególne znaczenie. Pozostaje ona bowiem jednym z głównych obszarów współpracy, znajdując konkretny i owocny wyraz, zwłaszcza w działalności Funduszu na rzecz Szkół Wschodu. Pragnę w związku z tym wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt, który od chwili swego powstania w 2021 roku umożliwił udzielenie wsparcia ponad 260 placówkom edukacyjnym na Bliskim Wschodzie, w tym 7 uniwersytetom w Libanie oraz Uniwersytetowi Betlejemskiemu. Jak jednak mówić o tym regionie świata, w którym 2000 lat temu narodził się Książę Pokoju, nie myśląc zarazem o wszystkich społecznościach dotkniętych skutkami konfliktów oraz o tych, którzy cierpią z powodu plagi wojny?
0: Nie możemy pozostawać obojętni wobec tak wielkiego cierpienia, które rani ludzką godność i woła do Boga o sprawiedliwość. Powaga tych sytuacji powinna poruszyć nasze sumienia i wzywa każdego, gdziekolwiek się znajduje, do prawdziwego nawrócenia serca i zmiany postawy. Tylko pokornie uznając, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, będziemy mogli wspólnie jeszcze usilniej pracować nad budowaniem cywilizacji miłości w naszym świecie, który stał się tak złożony i współzależny. Jednocześnie, jak już przed laty stwierdził mój święty poprzednik Jan XXIII, sprawiedliwość, rozum i poczucie ludzkiej godności domagają się zaprzestania współzawodnictwa w rozbudowie potencjału wojennego, równoczesnej redukcji uzbrojenia poszczególnych państw, zakazu używania broni atomowej i wreszcie dokonania przez wszystkich odpowiedniego rozbrojenia na podstawie układów z zachowaniem skutecznych gwarancji wzajemnych. Coraz bardziej rozpowszechnia się bowiem błędne przekonanie, że posiadanie broni jądrowej stanowi gwarancję bezpieczeństwa, co napędza nowy, trudny do opanowania wyścig zbrojeń. Tymczasem pokój nie jest równowagą sił, a buduje się go każdego dnia poprzez dialog i sprawiedliwość.
1: Zachęcam Was zatem, abyście nigdy nie godzili się z perspektywą wojny, uznając ją za nieuniknioną, lecz niestrudzenie zabiegali o dialog i dyplomację, aby chronić pokojowe społeczeństwa, szanujące godność oraz prawa osób i narodów. W obliczu szczęku oręża i wielorakich kryzysów, które wstrząsają naszym światem, powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Aby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrojającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech Wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech Wasze braterstwo obejmie całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnic między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przyniosły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
0: Panie prezydencie, panie i panowie, pragnę raz jeszcze wyrazić Wam wdzięczność za to spotkanie, które, by przywołać słowa wypowiedziane przez pana prezydenta do biskupów Francji w 2018 roku, znamienne dla każdego z nas, ukazuje, że Kościół, który uznawałby, że może nie interesować się sprawami doczesnymi, nie wypełniłby w pełni swojego powołania. A prezydent Republiki, który uznawałby, że może nie interesować się Kościołem i katolikami, nie dopełniałby swojego obowiązku. Proszę przyjąć zapewnienie o mojej żarliwej modlitwie za Wasz piękny naród.
1: Niech Bóg obdarzy Francję pokojem, jednością i pomyślnością, aby świat miał życie. Te życzenia powierzam macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Francji. Niech Bóg błogosławi Francję i wszystkich Francuzów.

0: Teraz Ojciec Święty pozdrawia przedstawicieli władz. Widać ogromne i serdeczne przyjęcie słów Ojca Świętego. O czym świadczyły chociażby te oklaski też. Wracamy do tego przemówienia, ponieważ Ojciec Święty powiedział bardzo wiele istotnych spraw. Ojciec Święty podkreślił, że fundamentem praw człowieka jest prawo do życia. Ojciec Święty zaznaczył, jak wielką rolę miały tutaj chociażby dokumenty, które Francja wydała, jak również samo podejście do praw człowieka, a w tym wszystkim Ojciec Święty podkreślił powszechną deklarację praw człowieka, która została ogłoszona właśnie w Paryżu i w której opracowaniu pierwszoplanową rolę odegrał francuski prawnik i laureat pokojowej Nagrody Nobla René Cassin. Miała na celu nakształtowanie powszechnej świadomości niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Ojciec Święty teraz pozdrawia naczelnego rabina Francji, Chaima, potem pozdrawia przedstawicieli różnych grup, które tutaj są obecne właśnie na tym spotkaniu z Ojcem Świętym. I przedstawia te właśnie osoby, między innymi prezydent Macron. Są też przedstawiciele dykasterii do spraw komunikacji. Widzimy prefekta naszej dykasterii, Paolo Ruffiniego. Jest również właśnie razem z nim Andrea Tornieri, dyrektor redakcyjny mediów watykańskich. Macron wraz z małżonką i pozdrawia właśnie tutaj też osoby z różnych grup społecznych, które są na tym spotkaniu. I wracając jeszcze do przemówienia Ojca Świętego, to papież Leon XIV zacytował papieża Jana Pawła II, który uważał ten dokument, czyli powszechną deklarację praw człowieka, za prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. Był świadomy, że wszelkie zagrożenie praw człowieka, czy to w zakresie dóbr materialnych, czy to w zakresie dóbr duchowych, to jest równie niebezpieczne dla pokoju, gdyż dosięga człowieka w całej jego integralnej całości. Ojciec Święty mówił także o raju maszyn, czyli przestrzegał przed tym, żeby właśnie nie dać się, można powiedzieć, zagubić przez sztuczną inteligencję. To było bardzo ważne. Ojciec Święty mówił, że ten raj maszyn, który wkracza w nasze codzienne życie, coraz silniej na niej wpływa. Dlatego pilnie potrzeba formowania umysłów do rozeznania etycznego, pozwalającego rozpoznać, co jest moralnie dobre. Ponadto Ojciec Święty bardzo mocno zwrócił uwagę na kwestie dyplomatyczne, jak również na kwestie tego, że życie człowieka jest święte od początku do naturalnej śmierci. I dlatego ważne jest również, żeby nie dać się temu planowanemu zabijaniu człowieka. Jest tu oczywiście odniesienie do eutanazji, też do tej sytuacji, która jest we Francji, kiedy właśnie zmierza w kierunku właśnie kwestii aprobowania eutanazji. Dlatego ten apel Ojca Świętego jest bardzo, bardzo ważny dla całego kraju.
1: Ojciec Święty apelował również do odnowionego braterstwa, które wymaga uczenia się bezwarunkowego przyjmowania życia i otaczania z czułością ludzkiej kruchości, towarzyszenia z szacunkiem i we wzajemnym zaufaniu na każdym etapie życia oraz o odważnej i pełnej współczucia obrony tych, którzy nie mają głosu lub nie czują się dostatecznie wspierani.
0: Zachęcam do wejścia na stronę vaticannews.va/pl, ponieważ już tam Państwo znajdą podsumowanie pierwszego wystąpienia Ojca Świętego Leona XIV w Paryżu. A Państwa pozdrawiają
1: siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka,
0: i ksiądz Paweł Ryter Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
2: Thank you.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z tej transmisji pobytu Ojca Świętego we Francji, a z Państwem jest
1: siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka,
0: i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Na początku przypomnijmy to, co Ojciec Święty powiedział dzisiaj rano na spotkaniu z prezydentem Macronem, jak również przedstawicielami dyplomacji i społeczeństwa obywatelskiego. Dodam, że na bieżąco Państwo mają te informacje na portalu vaticannews.va/.pl.
1: W swoim pierwszym przemówieniu po przylocie na francuską ziemię Leon XIV poruszył aktualne problemy współczesnego świata dotyczące godności osoby, poszanowania życia, pokoju, prawdziwego braterstwa, potrzeby etycznego podejścia do sztucznej inteligencji, aby człowiek nie stał się poddanym raju maszyn. Wskazał też na wielkie dziedzictwo katolickie Francji, które promieniowało i kształtowało cały świat. W obecności prezydenta Francji, korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, Leon XIV przypomniał, że Paryż nazywany jest miastem światłem, a Francja od stuleci jaśnieje niczym latarnia kultury, sztuki i duchowości, nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. To bogate dziedzictwo duchowe i intelektualne Francji, które miało ogromny wpływ na kształtowanie umysłów na świecie. Blask wybitnych francuskich umysłów, których przedstawiciele byli zarazem wielkimi katolikami, podkreśla, jak bardzo nauka, literatura i filozofia mogą służyć dobru ludzkości, jeśli ukierunkowane są na poszukiwanie piękna, dobra i prawdy, aby świat miał życie, mówił Leon XIV. Wskazując na bogate korzenie chrześcijańskie Francji, kształtowanie jej duszy od czasów świętego Ireneusza i chrztu Ludwiga, Ojciec Święty wskazał na promieniowanie dziedzictwa chrześcijańskiego z tego kraju na cały świat. A oto dzięki niemu rozkwitł humanizm, dążący do zespolenia dziedzictwa grecko-rzymskiego wraz z wiarą chrześcijańską. Papież wskazał na to, iż Francja wniosła w dzieje świata uznanie praw człowieka zakorzenionych w samej naturze osoby ludzkiej, a w szczególności wolności religijnej. Ta nieustanna troska o przyrodzoną godność każdego człowieka znajduje odzwierciedlenie również w waszej dewizie narodowej. Wolność, równość i braterstwo nie są jedynie słowami wyrytymi na fasadach budynków publicznych, lecz wskazują na uniwersalne wymogi etyczne, które także w orędziu Ewangelii znajdują niewyczerpane źródło inspiracji i urzeczywistnienia, mówił Leon XIV. Ojciec Święty przypomniał, iż to właśnie w Paryżu ogłoszona została powszechna deklaracja praw człowieka, którą święty Jan Paweł II uważał za prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. Leon XIV za papieżem Polakiem przestrzegł przed naruszaniem tych praw. Jak mówił, kwestia poszanowania praw i godności człowieka jest szczególnie aktualna w dobie rozwoju technologicznego. Jeśli technologia nie jest ukierunkowana ku dobru, stanowi zagrożenie dla tych. Już w swoich czasach dostrzegano niebezpieczeństwo, że ślepe posłuszeństwo i brak odpowiedzialności mogą stać się władcami raju maszyn, mówił Ojciec Święty. Z tego względu uznałem za konieczne podjęcie w mojej pierwszej encyklice tematu sztucznej inteligencji, aby na nowo postawić osobę ludzką w centrum wszelkiej refleksji. Abyśmy nie zatracili naszego człowieczeństwa pośród raju maszyn, który wkracza w nasze codzienne życie i coraz silniej na nie wpływa. Pilnie potrzeba formowania umysłów do rozeznania etycznego, pozwalającego rozpoznać to, co jest moralnie dobre. Papież przypomniał swoje przemówienie do korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie Osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa, mówił Leon XIV w Paryżu.
2: For a better future and for peace, of course. We have around 2,000 work of arts at UNESCO. Mm. It's the largest collection of art pieces in the UN system.
3: Yes.
1: Leon XIV wskazał, że dzięki osobom wiernym Ewangelii Kościół katolicki we Francji nieustannie działał na rzecz najbardziej potrzebujących, stając się żywym obliczem Bożej czułości i współczucia. Przypomniał postać świętego Wincentego a Paulo i innych ludzi Kościoła, dzięki którym odrodziła się działalność charytatywna w XVII wieku, prowadzona przez różnorodne instytucje katolickie także dzisiaj. Ich świadectwo troski i służby stanowi wezwanie do odnowionego braterstwa, które wymaga towarzyszenia z szacunkiem i we wzajemnym zaufaniu na każdym etapie życia oraz obrony tych, którzy nie mają głosu. Dlatego ponownie stanowczo powtarzamy, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament wszystkich innych praw człowieka, przypomniał swoje przesłanie do dyplomatów Ojciec Święty. W tym kontekście Leon XIV ostrzegał przed rozwojem nauki i technologii bez odniesienia do sumienia. Z niepokojem dostrzegam niekiedy we współczesnych społeczeństwach tendencje, które grożą sprowadzeniem nauki i technologii do dochodowych przedsięwzięć sprzyjających manipulacjom genetycznym, macierzyństwu zastępczemu, handlowi organami czy oferowaniu zaplanowanej śmierci, mówił papież.
0: Ojciec Święty teraz jest w UNESCO i tutaj ważny jest głos wicedyrektor UNESCO, która przed wizytą papieża mówiła, że jest ona bardzo na czasie i jest strategiczna. Mówiła o tym dlatego, że chodzi o rolę papieża Leona XIV, który jest de facto liderem wspólnoty katolickiej liczącej 1,422 mln katolików na całym świecie. Asa Ragner, pytana o znaczenie wizyty Ojca Świętego i związane z nią oczekiwania, podkreśla, że jest ona bardzo na czasie. Wskazała, że papież Leon XIV jest jedną z najważniejszych postaci w dzisiejszym świecie. Wyraża swoje poglądy na temat etyki i równości między ludźmi, a także niesie ze sobą silne przesłanie pokojowe. Zwróciła uwagę, że w świecie narastają problemy globalne, zmiany klimatyczne, głębokie nierówności społeczne, konflikty zbrojne i brak poszanowania prawa międzynarodowego. Poza tym bardzo szybko rozwijają się technologie, które mogą zagrozić ludzkiej godności i autonomii, o czym mówił i pisał właśnie papież Leon XIV. Stąd, zdaniem Asy Regner, wizyta papieża ze względu na jego pozycję na świecie ma również znaczenie strategiczne. Wicedyrektor UNESCO podkreśla, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i związane z nią obawy, bardzo istotne jest to, co na ten temat napisał papież w swojej encyklice Magnifica Humanitas. Myślę, że o Leon XIV, mówi rektor, mimo że dokument ukazał się zaledwie kilka miesięcy temu, był na bieżąco, poruszył kwestie, którymi interesują się ludzie. Ponadto Asa Regner podkreśla, że UNESCO, podobnie jak Stolica Apostolska, działa na rzecz promowania godności człowieka w obliczu szybkiego rozwoju technologicznego. UNESCO dysponuje różnymi narzędziami. Mamy sektor nauki, a także sektor komunikacji i informacji, a wszystkie one pracują nad sztuczną inteligencją lub nowymi technologiami, również w kontekście godności i praw człowieka. Co więcej, podkreślono również, że firmy technologiczne potężniejsze niż wiele państw. I to właśnie mówi o tym wicedyrektor UNESCO. Zwraca uwagę, że te firmy technologiczne są obecnie bogatsze i potężniejsze niż wiele państw narodowych. W przypadku wykroczeń powinny być pociągane do odpowiedzialności na różne sposoby. Jednak UNESCO, mówi wicedyrektor, może jedynie oferować informacje i wskazywać na szkodliwe procesy. Ale to państwa członkowskie muszą same zdecydować, czy chcą stanowić odpowiednie prawa i regulacje. Niektóre z nich zdecydowały się na to, opierając się na narzędziach właśnie UNESCO. Inne zaś nie. Ponadto podkreślono, że jak UNESCO i podobnie ONZ, właśnie jako organizacja ONZ, to UNESCO szczegółowo w obliczu kryzysu jest w takiej sytuacji, która stawia czoło kryzysowi multilateralizmu i ma zadanie promowanie cywilizacji miłości, o której mówi Leon XIV. Asia Regner powiedziała, z pewnością istnieje kryzys multilateralizmu, kryzys finansowy i kryzys zaufania. Myślę, że istnieje również kryzys związany z tym, że Rada Bezpieczeństwa nie jest w stanie uzgodnić tylu kwestii, ile powinna. Aby faktycznie osiągnąć porozumienie pokojowe, czy rozpocząć negocjacje. Dodała jednak, że ONZ to jedyna organizacja globalna, która faktycznie istnieje i działa. Stoją przed nią ogromne wyzwania i zadania humanitarne, a te wyzwania są podejmowane obecnie przez organizację ONZ w tak dużej liczbie państw, jak nigdy przedtem, zaznaczyła. Właśnie w tym momencie wicedyrektor ONZ rozmawia z papieżem Leonem XIV. W tym momencie jest pani, która jest delegatką z Mozambiku i również mówi o swoim zaangażowaniu w kwestie pracy również ze sztuczną inteligencją. Jeszcze jest ważna kwestia, którą poruszyła właśnie pani wicedyrektor ONZ, przepraszam, wicedyrektor UNESCO, Asia Regner, uznała, że jest tam wiara w budowanie dialogu z udziałem sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, ludzi, którzy organizują się, chcą lepszego świata, ponieważ mają swoje opinie, chcą działać bardziej solidarnie. Podkreśliła, że tylko z zaufaniem można budować społeczeństwa, które faktycznie działają na rzecz dobra wszystkich. Zakończyła rozmowę słowami: wierzę, że dialog i spotkania, takie jak to, które odbywa się właśnie teraz, czy dyskusje oparte na faktach i wolności słowa są tym, czego potrzebujemy. Naprawdę nie widzę innego wyjścia, zaznaczyła. Ojciec Święty w swoim spisie do Księgi Pamiątkowej zaznaczył, że ma nadzieję na współpracę w różnych obszarach. Podziękował za obecność i ma nadzieję, że UNESCO będzie kontynuowało swoją ważną pracę na polu międzynarodowym, na arenie międzynarodowej, na polu edukacji, nauki i kultury.
1: W czasie swojego pierwszego przemówienia papież wyraził radość ze współpracy Francji i Kościoła katolickiego w służbie chrześcijanom wschodu, która ma wielkie znaczenie w kwestii promowania pokoju i porozumienia między ludźmi. W kontekście Bliskiego Wschodu Leon XIV wystosował apel na rzecz pokoju. Jak jednak mówić o tym regionie świata, w którym 2000 lat temu narodził się Książę Pokoju, nie myśląc zarazem o wszystkich społecznościach dotkniętych skutkami konfliktów oraz o tych, którzy cierpią z powodu plagi wojny, podkreślił papież. Za Janem XXIII wezwał do zaprzestania współzawodnictwa w rozbudowie potencjału wojennego i dozbrojenia, a także zakazu używania broni atomowej. Coraz bardziej rozpowszechnia się bowiem błędne przekonanie, że posiadanie broni jądrowej stanowi gwarancję bezpieczeństwa, co napędza nowy, trudny do opanowania wyścig zbrojeń, mówił, cytując swoją encyklikę Magnifica Humanitas. Tymczasem pokój nie jest równowagą sił, a buduje się go każdego dnia poprzez dialog i sprawiedliwość, dodał papież. Papież wezwał również, by nie godzić się nigdy z perspektywą wojny, uznając ją za nieuniknioną, lecz zachęcał, aby poprzez dialog i dyplomację działać na rzecz pokoju. Mówił, w obliczu szczęku oręża i wielorakich kryzysów, które wstrząsają naszym światem, powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju, wezwał Ojciec Święty. A aby zakończyć, papież zawierzył Francję, jej pokój i pomyślność wstawiennictwu Maryi. Powiedział, niech Bóg błogosławi Francję i wszystkich Francuzów.
0: Widzimy emocje tych, którzy czekają na Ojca Świętego, żeby pozdrowić Leona XIV. Jednocześnie przygotowujemy się do spotkania papieża z młodzieżą dzisiaj wieczorem. Mówił o tym również prezydent Francji, że to będzie bardzo kluczowe spotkanie. Sam prezydent podkreślił, że z wielkim zainteresowaniem chce słuchać tego, co papież mówi i że również to, co powie papież do młodzieży, będzie miało ogromne znaczenie.
1: Warto jeszcze zauważyć fragment wypowiedzi Ojca Świętego w samolocie w czasie podróży do Paryża. Jedno z pytań dotyczyło tam sztucznej inteligencji. Po ogłoszeniu przez firmy Big Tech spowolnienia postępu technologicznego. Może zaczynają czytać encyklikę papieską. Na co padła odpowiedź papieża, że nasza watykańska komisja pozostaje w kontakcie z wieloma liderami sztucznej inteligencji i kontynuujemy dialog, który mam nadzieję zapoczątkowałem poprzez encyklikę. Myślę, że wielu z nich jest otwartych na poszukiwanie sposobów, aby zagwarantować, że sztuczna inteligencja nie wyparła ani nie zniszczyła ludzkości, lecz przeciwnie, była narzędziem służącym człowiekowi. Zaczynają się dziać pozytywne rzeczy. Papież Leon podziękował również wszystkim za pracę na rzecz informowania o jego podróży i przedstawił, jak on sam ją traktuje. Przede wszystkim powiedział, jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój. Pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
0: Podczas lotu papież został zapytany, czy jest szczęśliwy. Na co odpowiedział, tak, jestem szczęśliwy, ale jednocześnie mówi, że to jego tak zostało powiedziane wiele lat wcześniej, kiedy zdecydował się na drogę powołania i ono jest realizowane jako realizowanie woli Bożej. Jedna z dziennikarek dodała, że to może być rzeczywiście trudne i ciężkie, nie szybnie się ciężaru Kościoła, w każdym razie Ojciec Święty to podkreślił. Podobnie to jest tak podobne do tego, co papież powiedział, kiedy był w samolocie podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej i wskazał na książkę brata Wawrzyńca, San Lorenzo, od Zmartwychwstania. To jest taka książka mówiąca właśnie o przebywaniu w obecności Pana Boga, że to daje człowiekowi siłę i tą świadomość pełnienia woli Bożej. I podobnie Ojciec Święty Leon XIV też do tego nawiązuje. I nawiązał też do tego podczas swoich urodzin, 14 września, kiedy mówi, że czasami Pan Bóg ma poczucie humoru, ale zawsze jesteśmy w obecności Bożej, bo mówi, ja jestem teraz w bibliotece, a nie wiem, czy wiecie, a moja mama była bibliotekarką. Więc widzimy tą świadomość Ojca Świętego, że On żyje w obecności Pana Boga, gdziekolwiek jest.
1: I niezależnie od tego, co przeżywa, bo też na to pytanie o szczęście dodał jeszcze, że zapytał tę dziennikarkę, dlaczego widzi mnie Pani smutnego. I dodał, że ciężar Kościoła daje o sobie znać, czasami bardziej, ale Bóg jest wielki. Takie świadectwo też właśnie bycia w bliskości z Bogiem i tej świadomości, że papież może czerpać od Niego siły, że On go umacnia w tym bardzo trudnym dziele, ale jakże ważnym.
0: Teraz Ojciec Święty jest oprowadzany po siedzibie UNESCO. Widzimy napisy w języku hebrajskim, arabskim, w języku francuskim, angielskim. Następuje teraz podlanie drzewa oliwkowego.

0: przy aplauzie pracowników UNESCO. Święty serdecznie witany właśnie w siedzibie UNESCO.
1: UNESCO in 1980 by His Holiness the Pope John Paul II. It's from 1727 and it was a reproduction of a 5th century mosaic from the St. Mary Major Basilica in Rome. And of course it's Jesus amongst the doctors, so a wise symbol of exchange, wisdom and evidently transmitting
0: health. Teraz przesyłając sobie świętą mozaikę, teraz związana z papieżem Janem Pawłem II. Przedstawia Jezusa wśród doktorów. Czyli pokazuje tą taką wymianę między właśnie starszym i młodszym pokoleniem, między Bogiem a człowiekiem. Przedstawiony Ojcu Świętemu, który pokazuje z jednej strony nadzieję, z drugiej strony niebezpieczeństwo. Ostatni, ale nie małej wartości. A to są obrazki ze szkół związanych z UNESCO. Jest też po polsku Chcemy pokoju, taki napis. I to jest ważne, widać dla dzieci, że właśnie przekazują gołębie jako znak pokoju. I Ojciec Święty wchodzi teraz na salę UNESCO, gdzie będą przemówienia.
2: La maison du dialogue des cultures et de la paix pour cette journée historique. At the heart of UNESCO's mission,
0: w sercu UNESCO misji jest budowanie pokoju w umysłach mężczyzn i kobiet, jak również wzmocnienie więzi między ludźmi. I wizja jest wspólna z wizją Stolicy Apostolskiej Sprawiedliwości i Dobra Wspólnego. Papież Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przypomina nam o naszej wspólnej odpowiedzialności dla nowych wspólnot i dla nowych pokoleń, że potrzebujemy wartości dla przyszłości, jak również potrzebujemy wiedzy i chcemy iść tą drogą razem w duchu nadziei. His Holiness Pope Leo XIV and the Director General of UNESCO, Khaled El Amani. I teraz razem witamy Ojca Świętego Leona XIV i Khaled El Amani, który jest dyrektorem UNESCO. Widzimy wielki entuzjazm tych, którzy witają papieża Leona XIV w UNESCO.

0: I would now like to invite Director General of UNESCO, Khaled El Elnani, to deliver his opening remarks. Thank you.
1: Your Holiness, Pope Leo XIV.
2: Wasza Świątobliwość, Ojcze Święty Leonie XIV, Ekscelencje, drodzy członkowie rodziny UNESCO, Panie i Panowie. To naprawdę historyczny moment. Pierwsza wizyta papieża w UNESCO od 1980 roku. W imieniu 194 państw członkowskich, 4800 naszych pracowników na całym świecie, naszych globalnych sieci oraz partnerów, składam Waszej Świątobliwości serdeczne podziękowanie za przyjęcie naszego zaproszenia. Jesteśmy szczególnie zaszczyceni, że UNESCO jest pierwszą organizacją międzynarodową poza Rzymem, którą Wasza Świątobliwość postanowił odwiedzić. Wasza obecność jest dziś wyjątkowym hołdem dla 80 lat służby UNESCO na rzecz pokoju oraz potwierdzeniem wieloletnich więzi łączących naszą organizację ze Stolicą Apostolską, stałym obserwatorem przy UNESCO od 1952 roku.
3: Encyklika Ojca Świętego Magnifica Humanitas jest wymownym świadectwem wspólnych nam wartości. Głęboko współbrzmi z konstytucją UNESCO i nawiązuje do przesłania, które Wasza Świątobliwość przekazał mi podczas przyjęcia mnie w Watykanie w czerwcu ubiegłego roku. Do fundamentalnej potrzeby jednoczenia ludzi i ochrony ludzkiej godności w epoce głębokich przemian na świecie. To właśnie to przekonanie przyświeca UNESCO od chwili jej powstania, budować trwały pokój w umysłach kobiet i mężczyzn.
2: W centrum naszej misji są ludzie, uczniowie, nauczyciele, naukowcy, badacze, innowatorzy, artyści, przedstawiciele środowisk kultury, dziennikarze, społeczności lokalne i ludy tubylcze. Współpracujemy z nimi, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, chronić swoje prawa i godność, a także wspieramy tych, którzy zmagają się z kryzysami i konfliktami, szczególnie wtedy, gdy solidarność jest najbardziej potrzebna. Poprzez edukację kształtujemy wartości, umiejętności i zdolność krytycznego myślenia. Promujemy pokój, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Przeciwdziałamy mowie nienawiści oraz posługując się określeniem Waszej Świątobliwości, pomagamy rozbrajać słowa.
3: Poprzez rozwój etycznej i otwartej nauki, opartej na rzetelności i współpracy, staramy się zapewnić, aby postęp był ukierunkowany na dobro wspólne, służył wszystkim ludziom i pomagał chronić naszą planetę. Poprzez kulturę chronimy nasze dziedzictwo i budujemy mosty między narodami i społeczeństwami, wspierając dialog międzykulturowy, wzajemne zrozumienie, poszanowanie różnorodności oraz głębsze poczucie wspólnego człowieczeństwa. A poprzez nasze wsparcie dla tych, którzy bronią wolności słowa i poszukują prawdy, często narażając się przy tym na wielkie osobiste ryzyko, sprzeciwiamy się cenzurze i dezinformacji oraz pomagamy podtrzymywać zaufanie w naszych społeczeństwach.
2: Nasze priorytety w UNESCO są jasne. Afryka, dynamiczny kontynent, który pomaga kształtować przyszłość ludzkości, równość płci, działania na rzecz praw i wolności kobiet i dziewcząt, małe, rozwijające się państwa wyspiarskie, znajdujące się na pierwszej linii frontu w obliczu zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych oraz młodzi ludzie, których głosy nieustannie nas inspirują i wskazują nam kierunek, czego przykładem są ostatnie inicjatywy poświęcone przyszłości pokoju oraz właśnie dziś rano sztucznej inteligencji.
3: Wasza Świątobliwość, cała rodzina UNESCO służy narodom na całym świecie i na przestrzeni dziejów. chroniąc dziedzictwo dziedziczone po przeszłości, dając ludziom dziś możliwości rozwoju pomyślnego życia oraz przygotowując ich do stawienia czoła wyzwaniom jutra od ochrony naszej planety po sztuczną inteligencję, która na nowo kształtuje nasze społeczeństwa.
2: Właśnie po to, by zapewnić, że ta rewolucja technologiczna pozostanie w służbie ludzkości, UNESCO odegrało pionierską rolę, gdy w 2021 roku wszystkie jego państwa członkowskie przyjęły rekomendacje w sprawie etyki sztucznej inteligencji, pierwszy w tej dziedzinie globalny instrument normatywny.
3: Od tego czasu postęp przyspieszył, otwierając przed nami niezwykłe perspektywy, a zarazem rodząc fundamentalne pytania o miejsce człowieka oraz jego zdolność do zachowania kontroli nad własnym losem.
2: W tym właśnie kontekście, Wasza Świątobliwość, Wasza encyklika przypomina nam, że żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić rozeznania.

0: sztuczną inteligencję, zdobyć nad nią kontrolę i uczynić z niej narzędzie emancypacji oraz budowania przyszłości. W UNESCO bardziej niż kiedykolwiek wierzymy w nadrzędną rolę ludzkiej inteligencji. Zawsze była ona i pozostanie w centrum naszych działań, ponieważ stanowi nasz najcenniejszy i najbardziej trwały zasób. Nie przeciwstawia się ona sztucznej inteligencji, przeciwnie, wyznacza jej horyzont i określa jej ramy. Sztuczna inteligencja będzie bowiem mogła stać się prawdziwą siłą postępu tylko wtedy, gdy będzie rozwijana i zarządzana w sposób odpowiedzialny w służbie dobra wspólnego dzięki wzmocnionej współpracy międzynarodowej i zaangażowaniu wszystkich podmiotów, jak przypomniałem kilka dni temu w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wasza Świątobliwość, świat potrzebuje odnowionego multilateralizmu, zdolnego odpowiadać na wyzwania XXI wieku, a zarazem pozostającego wiernym swoim wartościom założycielskim. UNESCO zajmuje w nim szczególne miejsce.
1: Jest tego przekrojowy mandat nigdy nie był tak aktualny jak dziś, pozwalając jednocześnie podejmować działania wobec głębokich przyczyn przemian naszych czasów i ich konsekwencji. Wasza wizyta umacnia naszą determinację, aby wspólnie z państwami członkowskimi nadal budować silniejsze, bliższe ludziom i bardziej skuteczne UNESCO. UNESCO, które jednoczy swoich partnerów, aby przekuwać swoje przekonania w konkretne rezultaty, które stawia pokój, ludzką godność i dialog w centrum swoich działań, które niesie nadzieję na lepszy świat dla młodych pokoleń. UNESCO dla ludzi.
0: Pozwolę sobie w tym miejscu na zakończenie wręczyć Waszej Świątobliwości tę publikację, która zawiera przekonania i nadzieje wszystkich naszych państw członkowskich, moich współpracowników i całej rodziny UNESCO, a także ich wspólne pragnienia budowania bardziej solidarnej, braterskiej i pokojowej ludzkości.
1: I przekazuję tę książkę jako znak, żeby celebrować tą wizytę historyczną całej rodziny UNESCO właśnie na tej płaszczyźnie intelektualnej.

0: Thank you very much, Director General. I now have the honor of inviting.
1: Podziękowanie dla dyrektora generalnego i teraz Ojciec Święty Leon XIV jest zaproszony, aby przemówił w UNESCO.
2: Panie dyrektorze generalny, panie przewodniczący konferencji generalnej, panie przewodniczący Rady Wykonawczej, ekscelencje, panie i panowie. Cieszę się, że mogę dziś być pośród tego zgromadzenia narodów, gdzie spotykają się języki i kultury, aby współpracować na rzecz wspólnego dzieła obejmującego całą rodzinę ludzką. Przyczynić się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębianie za pomocą wychowania, nauki i kultury, współpracy narodów dla zapewnienia ogólnego poszanowania sprawiedliwości, praworządności oraz praw człowieka i podstawowych swobód. Wspólne budowanie sprawiedliwego świata stanowi bowiem sam fundament współpracy międzynarodowej. Nasze doświadczenia, zdolności i kompetencje mają służyć tworzeniu przestrzeni otwartej dla wszystkich i owocnej dla każdego, aby wszystkie narody mogły wzrastać w pokoju.
1: Jako świadek pokoju serdecznie pozdrawiam państwa, przedstawicieli państw członkowskich i obserwatorów, organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję panu Khaledowi El Enaniemu, dyrektorowi generalnemu

0: Generalnemu tej organizacji za serdeczne zaproszenie oraz za skierowane do nas słowa. Jako pasterz przekazuję wam słowo Kościoła, który przybiera postać słowa orędzia i dialogu, zwracając się do wszystkich narodów oraz do kobiet i mężczyzn dobrej woli.
1: Dążenie do wspólnego budowania sprawiedliwego świata odpowiada misji, którą na przestrzeni dziejów nauczyliśmy się wspólnie podejmować. W tym względzie UNESCO jest zarazem celem i narzędziem pozwalającym nam dzisiaj z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować to zadanie w różnych obszarach naszej działalności. W 2027 roku będziemy obchodzić 75. rocznicę obecności Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. Obecność ta wypływa z przekonania, że przyszłość zależy przede wszystkim od poszanowania i wspierania niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego na obraz Boga. Dlatego postrzegamy tę organizację jako uprzywilejowanego partnera dialogu w służbie dobru wspólnemu, które jest społecznym kształtem godności, przysługującej nam wszystkim od samego początku i w jednakowej mierze. Od 1952 roku misja stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej, kierując się tą perspektywą, rozeznaje i wspiera inicjatywy UNESCO, wnosząc swój wkład w dialog między narodami, aby służyć autentycznemu rozwojowi człowieka, który jest nim rzeczywiście tylko wówczas, gdy zmierza do rozwoju każdego człowieka i całego świata.
0: Przemawiając do tego zgromadzenia, mój czcigodny poprzednik, święty Jan Paweł II, przypomniał, że genus humanum arte et ratione vivit, rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumem. Skoro bowiem człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem, dzięki kulturze, słowo to oznacza sposób istnienia, poprzez który człowiek nadaje sens wszystkiemu, co czyni. 46 lat później, ponawiając wobec was zobowiązanie Stolicy Apostolskiej do współpracy, zachęcam, abyście postrzegali UNESCO nie tylko jako znamienitą organizację międzynarodową, lecz także jako miejsce, w którym ludzkość podejmuje refleksję nad samą sobą, nad swoją historią i swoją przyszłością. Nie sposób bowiem wspierać edukacji, nauki, kultury, nie wspierając zarazem życia kobiet i mężczyzn, którzy są ich głównymi podmiotami.
1: W dziedzinie edukacji Kościół katolicki wnosi wielowiekowe doświadczenie. Od stuleci jego wspólnoty zakładają szkoły i uniwersytety, uczą czytać i pisać oraz są obecne nawet w miejscach najuboższych i najbardziej oddalonych. Poprzez globalny pakt wychowawczy mój poprzednik Franciszek pragnął włączyć to doświadczenie w szersze przymierze wychowawcze, otwarte na wkład wszystkich. Jednak tym, co pragnę Państwu przekazać, nie są przede wszystkim konkretne dzieła, lecz przekonanie, z którego one wyrastają. Żadne wychowanie nie jest pełne, jeśli nie podejmuje pytania o sens. W tym samym przemówieniu przypomniał o tym święty Jan Paweł II. Wychowywać oznacza pomagać człowiekowi bardziej być, a nie tylko więcej mieć, uznając w nim również ową transcendencję osoby, która należy do pełni jego człowieczeństwa.
0: Podczas naszego zgromadzenia warto zatem zgłębić fundamentalne pytanie, które z całą mocą domaga się dziś naszej odpowiedzi. Co to znaczy być człowiekiem? Każda kultura podejmuje to pytanie, leżące u podstaw wszelkiej wiedzy, każdej dziedziny sztuki, każdej religii. Także w XXI wieku nie możemy bowiem przyjmować za oczywiste, że wiemy, kim jest osoba ludzka i co znaczy żyć po ludzku. Rzeczywiście, każde pokolenie jest wezwane, by na nowo zmierzyć się z tym pytaniem, zwłaszcza w obliczu tragedii, które niestety powtarzają się także dzisiaj.
1: Przede wszystkim, człowiek jest kimś poczętym i zrodzonym. Być człowiekiem oznacza więc przede wszystkim być dzieckiem. Nikt z nas tego nie wybrał, nikt nie zdecydował, z kogo, kiedy, ani gdzie się urodzi. Ta oczywista prawda ukazuje coś, co ma wymiar nie tylko biologiczny, lecz także etyczny. Jako dzieci wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Od samego początku nasze człowieczeństwo jest darem i próbą, obietnicą i odpowiedzialnością. Narodziny każdego człowieka ustanawiają pierwotną więź, komunię życia, która w rodzinie ma swoje źródło, a zarazem pierwsze środowisko wychowawcze.
0: Po drugie, wszyscy rodzimy się nadzi i potrzebujący. Od urodzenia jesteśmy ubodzy, potrzebujemy chleba i słów, troski, miłości, a więc wszystkiego, co karmi ciało i ducha. Dobrze o tym wiemy, a jednak wchodząc w dorosłość, narażamy się na to, że o tym zapominamy. To właśnie najbardziej potrzebujący ponoszą najdotkliwsze konsekwencje tego zapomnienia, ilekroć ich człowieczeństwo zostaje zdradzone lub odrzucone, wykorzystane lub oszukane. Zapomnienie o okolicznościach naszych narodzin zaciemnia samo rozumienie ludzkiego życia, ponieważ odrywa je od historii wspólnej nam wszystkim. Życie przestaje być wówczas przyjmowane jako dar, a staje się towarem. Nie postrzega się go już jako wezwania do troski i odpowiedzialności, lecz jako towar, który można eksploatować. Rzeczywiście, ta tragiczna alternatywa przypomina nam zarazem, że być człowiekiem oznacza być z natury wolnym. Ponieważ wszyscy byliśmy dziećmi, nasza wolność rodzi się z odpowiedzi na wolność tego, kto jako pierwszy zwraca się ku nam, czy to gestem czułości, czy odrzucenia, pełnego miłości, przyjęcia, czy też zaniedbania i okrucieństwa.
1: Po trzecie, zachowywać żywą pamięć o naszym wspólnym człowieczeństwie oznacza uznawać jego wielkość, a więc jego ogromny potencjał, nawet jeśli zło i niesprawiedliwość na wiele sposobów tę wielkość umniejszają. Osoby zaangażowane w edukację, naukę i kulturę są tym bardziej wezwane do troski o każdego człowieka, aby mógł zajaśniać piękno naszej wolności. Piękno to ma swoje imię, sprawiedliwość. Tak, wolność jest piękna, gdy jest ukierunkowana na dobro i prawdę, zostaje oszpecona, gdy przeradza się w samowolę, przemoc lub żądzę władzy. Być człowiekiem oznacza zatem ponosić odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
0: W tym kontekście warto przypomnieć słowa otwierające preambułę aktu konstytucyjnego UNESCO, które również dzisiaj zachowują uderzającą aktualność. Ponieważ wojny biorą początek w umysłach ludzi, więc i brona pokoju w umysłach ludzi musi być zbudowana. Słowa te napisano bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, najbardziej wyniszczającej tragedii minionego stulecia. Ludzkość zrozumiała wówczas, że postęp naukowy, jeśli zostanie oderwany od mądrości, może stać się narzędziem zniszczenia, że kultura podporządkowana ideologii może przerodzić się w fałsz i propagandę, a edukacja, gdy porzuca prawdę, może stać się narzędziem manipulowania sumieniami. Państwa założycielskie UNESCO rozumiały, że traktaty są konieczne, lecz same w sobie nie wystarczą. Potrzebują kultury pokoju i wspólnego zaangażowania na jego rzecz, które zapewniają im trwałość. Pokoju nie można zbudować wyłącznie na traktatach ani na kompromisach między przeciwstawnymi siłami. Pokój jest prawdziwy, gdy wypływa z cnoty sprawiedliwości, a nie jedynie z umowy oraz z prawej woli, a nie z chwiejnej równowagi interesów. Tylko bowiem prawa wola potrafi rozpoznać w drugim człowieku brata lub siostrę, osobę taką jak my.
1: 80 lat później słowa aktu konstytucyjnego, który dał początek waszej organizacji, nie straciły nic ze swojej mocy. Widzimy jednak również, jak poważnie tej wspólnej zasadzie zagrażają przejawy barbarzyństwa, które podsycają rywalizacje i konflikty. Spośród wyzwań, przed którymi stoi dziś nauka i edukacja, pragnę zwrócić szczególną uwagę na te, które wiążą się z rozległą dziedziną technologii. Nasze wysiłki w tym zakresie powinny zmierzać do tego, aby nowe technologie pozostawały w służbie osobie ludzkiej, zamiast stawać się kolejnym narzędziem dominacji i niesprawiedliwości.
0: Na przestrzeni wieku wiele zadań wykonywanych niegdyś przez człowieka powierzono maszynom, których możliwości i zakres zastosowań nieustannie się poszerzały. W ostatnim czasie niektórym sztucznym systemom dano nawet nazwę właściwej człowiekowi zdolności myślenia, czyli inteligencji. Jednocześnie jednak nasze idee i relacje mogą ubożeć wskutek postępującej dehumanizacji. Paradoks ten staje się coraz bardziej widoczny, podczas gdy systemom obliczeniowym przypisujemy inteligencję, z trudem uznajemy niezbywalną godność osób ludzkich, których życie ocenia się według kryterium wydajności, a gdy uznaje się je za nieproduktywne, zostaje ono odrzucone i usunięte na margines.
1: Ta bolesna rzeczywistość skłania nas do refleksji zarówno nad kruchością ludzkiej natury, jak i nad ogromną godnością każdej osoby. Godnością, która nie ulega umniejszeniu nawet w okolicznościach największej bezbrudności, aż po samą śmierć. Tak, człowiek jest kimś, kto się rodzi, ale także kimś, kto umiera. W naszej godności nie odbierają nam ani choroba, ani cierpienie. Nie zależy ona również od naszych zdolności. Przeciwnie, domaga się ona pełnej miłości, troski o człowieka na każdym etapie jego życia.
0: Dla wiary chrześcijańskiej tajemnica człowieka znajduje najpełniejsze światło w Chrystusie, który właśnie w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwyższe powołanie. W jego świetle każda osoba jawi się nam jako stworzenie chciane i miłowane przez Boga. Światło to pomaga nam również głębiej pojąć znaczenie naszego wspólnego ludzkiego doświadczenia.
1: Panie i panowie, jako ludzie nauki jesteście nieustannie wezwani do współpracy w imię naszej wspólnej historii, aby z różnorodności perspektyw wyłania się wspólna wizja, a z niej rodziła się harmonia działania. Harmonia ta znajduje wyraz w działalności UNESCO, gdy nadaje ono symfoniczny głos najwzdośniejszym dążeniom do dobra i troski o ludzkość. Tam, gdzie panuje harmonia, różne głosy współbrzmią ze sobą, a reprezentowane przez was narody jednoczą się w zgodzie.
0: W związku z tym chciałbym odwołać się do dwóch obrazów zaczerpniętych z Biblii. Owego wielkiego skarbca kultury ludzkości są nimi wieża Babel i plac Pięćdziesiątnicy. Przywołuję je jako obrazy jedności rodziny ludzkiej, która także dzisiaj jest nieustannie wezwana do rozeznawania właściwego kierunku oraz sensu dziejów, w których uczestniczy. Te biblijne opowieści ukazują dwie różne formy życia społecznego, skłaniając nas do refleksji nad okolicznościami naszych czasów.
1: Wieża Babel przedstawia jedność narzuconą poprzez panowanie. Jednocześnie budowla ta ukazuje, że im bardziej władza dąży do ucisku, tym bardziej sama się osłabia, odsłaniając swoje nieludzkie oblicze. Widzimy to w cierpieniu i niesprawiedliwości powodowanych przez despotyzm, a także w różnych formach wyzysku, które ranią zarówno społeczeństwo, jak i środowisko naturalne. Jak uczy historia, wiele imperiów upajało się własną potęgą, zanim zostało przez nią pochłoniętych i runęło niczym wieża. Skutkiem tej pychy, najpierw wyniesionej, a następnie poniżonej, jest rozproszenie. Roszczenie sobie prawa do zajęcia miejsca Boga i poddania narodów jednemu jarzmu prowadzi do pomieszania języków i wzajemnego nieporozumienia. Zamiast dosięgnąć nieba, jak zamierzano, wieża Babel upada, pociągając za sobą dwojakie negatywne następstwa. Tak jak narzucona przez nią jedność była wymuszona, tak różnorodność, która pojawia się po jej upadku, staje się źródłem konfliktów. Dzisiaj pokusa wieży Babel powraca w globalizacji pozbawionej braterstwa, w grabieżczych formach neokolonializmu, w narzucaniu ideologii oraz we wszystkich tych kontaktach bez więzi, które sprowadzają ludzkie życie do wymiany handlowej. Międzynarodowa kosmisja teologiczna, Quo Vadis Humanitas, również nauka, gdy zostaje sprowadzona do techniki sprawowania władzy, przestaje służyć wyniesieniu osoby ludzkiej, a zaczyna grozić degradacją owoców ludzkiej pracy.
0: Dzisiaj dysponujemy w szczególności środkami, które pozwalają błyskawicznie łączyć ludzi i kontynenty. Jednocześnie jednak jesteśmy świadkami nowych form osamotnienia, ubóstwa materialnego i duchowego oraz opuszczenia. Komunikacja stała się znacznie szybsza, ale niekoniecznie bardziej prawdziwa. Informacje są pod dostatkiem, ale ich obfitość nie jest równoznaczna z mądrością. Bez wspólnego fundamentu etycznego liczne kanały komunikacji mogą prowadzić do mnożenia fałszywych informacji i rozpowszechniania słów pozbawionych znaczenia, utrudniając w ten sposób dialog, zamiast mu sprzyjać.
1: Sztuczna inteligencja potęguje ten problem. Choć systemy te potrafią korelować dane, nie są w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące sensu ludzkiego życia, który zakorzeniony jest w przeżywanym doświadczeniu. Istota ludzka zaś nie może żyć pozbawiona sensu. Sens jest tlenem dla umysłu. Dlatego wyzwania związane z komunikacją, które są zawsze także wyzwaniami wychowawczymi, sprawiają, że poszukiwanie prawdy staje się kwestią sprawiedliwości społecznej i równości dziejowej. Z tego względu wychowanie w tej dziedzinie ma zasadnicze znaczenie. Z uznaniem odnoszę się zatem do inicjatywy UNESCO realizowanej w ramach programu edukacji medialnej i informacyjnej, który promuje odpowiedzialne korzystanie z mediów i narzędzi cyfrowych.
0: Rzeczywiście bez prawdy język zostaje podporządkowany logice przemocy i arbitralnej woli możnych. W imię zysku wyklucza się wówczas innych, a w imię wolności zabija niewinnych. Zamiast szanować prawo, sprawujący władzę powołują się na nie wtedy, gdy służy ich interesom i lekceważą je, gdy ich ogranicza. Traktując nawet samą sprawiedliwość jako towar, który można kupić i sprzedać. Jeśli uświadomimy sobie, że wypaczenie prawa zaczyna się od zepsucia serca, możemy dostrzec, że każda dziedzina nauki, uprawiana bez odniesienia do etyki, naraża się na utratę właściwego sobie sensu, a tym samym przestaje służyć ludzkiej godności i ją odzwierciedlać.
1: W związku z tym zachęcam całą wspólnotę międzynarodową, aby szczególną troskę poświęciła ochronie dzieci i młodzieży. W epoce cyfrowej ich bezbronność nigdy nie może stać się okazją do wykorzystywania. Niech technologie te wspierają ich rozwój, wychowanie i relacje, chroniąc ich wolność myślenia i rozeznawania, oraz zawsze pozostając w służbie godności osoby ludzkiej.
0: Zepsucie kultury, o którym mówimy, znajduje swoje odkupienie na placu Pięćdziesiątnicy. Tam orędzie pokoju zostaje przyjęte przez wszystkie ludy jako dobra nowina. Orędzie to ogłosi zmartwychwstanie Jezusa, a więc zwycięstwo życia nad śmiercią i zbawienie, które daje światu nadzieję. W dniu Pięćdziesiątnicy plac staje się miejscem, gdzie świętuje się pokój, który uzdrawia każdą krzywdę wyrządzoną osobie ludzkiej. Każdy słyszy to orędzie w swoim własnym języku ojczystym, a komunia w żaden sposób nie usuwa różnorodności. Przeciwnie, pozwala jej rozkwitać w harmonii głosów i twarzy. W ogłoszeniu pokoju bogactwo kultur staje się nośnikiem prawdy powszechnej. Nauczanie biblijne wskazuje nam zatem drogę do osiągnięcia tego, czego wszyscy pragniemy. Jedność, która nie zaciera różnic, lecz docenia wartość osobistej historii każdego człowieka oraz społecznej i religijnej kultury każdego narodu. To nie dominacja wieży Babel, lecz pokój Pięćdziesiątnicy umożliwia taką komunię między wszystkimi narodami. Każda kultura osiąga zatem szczyt swojej mądrości, gdy dąży do pokoju i dobra wszystkich, dając świadectwo autentycznemu znaczeniu naszego człowieczeństwa.
1: Ci, którzy zajmują się edukacją i wychowaniem, wiedzą, że tylko prawda czyni nas wolnymi. Ci, którzy nauczają i prowadzą badania, wiedzą, że błąd zniewala nas, pogrążając w niewiedzy i przesądach. Ilekroć napotykamy przeszkody w naszej misji, pamiętajmy, że istnieje jedna ziemia dla wszystkich i jedna wspólna ludzka natura. Nie można zrozumieć człowieka, rozdzielając to, co stanowi jedność, ciało i duszę, życie osobiste i relacje, więź z innymi ludźmi i ze środowiskiem. Wszystko to składa się na jedność naszego istnienia. Dlatego uprawiać ziemię oznacza również pielęgnować człowieczeństwo tych, którzy ją zamieszkują. Do tego zadania powołane są edukacja i nauka. Nieprzypadkowo bowiem każda kultura, jak wskazuje sama etymologia tego słowa, jest aktem uprawy. Ponawiam zatem apel moich poprzedników o wspólną troskę o człowieka i stworzenie. Papież Benedykt XVI mówił o potrzebie ekologii osoby ludzkiej, natomiast papież Franciszek rozwinął perspektywę ekologii integralnej.
0: Probierzem, który pozwala ocenić nasze zaangażowanie, jest troska, jaką otaczamy najmniejszych i ubogich, dzieci w łonach matek oraz dzieci znajdujące się na różnych obszarach działań wojennych, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby starsze, migrantów i uchodźców oraz wszystkich tych, których ludzka pycha wyklucza jako nieproduktywnych. To właśnie oni są prawdziwym sprawdzianem naszych deklaracji o poszanowaniu godności człowieka, a ich ochrona i wspieranie obejmują również całe stworzenie. Przeciwieństwem takiej postawy jest dążenie do wyzysku i grabieży, do wydobywania jak najwięcej z każdej żywej istoty, do konsumowania bez troski i zachowanie i niszczenie bez pielęgnowania. Obecny kryzys ekologiczny jest zatem kryzysem antropologicznym. Co więcej, Kościół jest przekonany, że każda kultura nosi w sobie mądrość, która dojrzewa w ekosystemie ludów. Tak, środowiskiem życia człowieka jest społeczeństwo. Nie jest ono jedynie środowiskiem fizycznym, takim jak dla zwierząt pustynia czy ocean, lecz przestrzenią moralną i relacyjną. Tam, gdzie panuje pokój społeczny, narody rozkwitają w sprawiedliwości.
1: To właśnie tutaj misja edukacyjna i naukowa UNESCO znajdują swoją najpełniejszą syntezę. W cierpliwym dziele budowania pokoju, Wobec licznych i złożonych wyzwań naszych czasów, świat spogląda na instytucje międzynarodowe z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony są one wezwane do podejmowania wyzwań, którym żadne państwo nie jest w stanie sprostać samodzielnie. Z drugiej zaś strony te same instytucje przeżywają kryzys skuteczności, zwłaszcza gdy dialog postrzegany jest raczej jako hamulec działania niż jako narzędzie służące pokojowi, bardziej jako forma hipokryzji niż jako sposobność do wspólnego poszukiwania dobra. Wobec tych niebezpiecznych tendencji trzeba pielęgnować cnotę równie rzadką, jak bardzo pożądaną. Jest nią zaufanie. Zaufanie, że różnice nie muszą stanowić zagrożenia. Zaufanie, że szczery dialog może zrodzić dobro większe niż to, które każdy mógłby osiągnąć sam. Stolica Apostolska pragnie wnosić to zaufanie do UNESCO, podobnie jak do innych organizacji międzynarodowych, świadoma, że każdy lud posiada bogactwo, którym może się dzielić we wspólnym dążeniu do autentycznego postępu, jaki zagwarantować może jedynie pokój. Nie chodzi o głoszenie naiwnego optymizmu, który ignoruje trudności, lecz o wytrwałość w nadziei, że dobro jest zawsze możliwe. Każde rodzące się dziecko niesie nadzieję. Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy poświęcają swoje życie poszukiwaniu prawdy, dokonują aktu nadziei. Niech zatem UNESCO daje świadectwo tej nadziei, wspierając porozumienie między narodami poprzez dialog ich kultur. Wierzymy bowiem, że edukacja i wychowanie są narzędziem pozwalającym przezwyciężać wzajemne lęki, a nauka może służyć życiu każdego człowieka, zasiewając już dziś ziarna przyszłych dobrych plonów. Zaufanie to umacnia naszą nadzieję w miłości, czyli w służbie dla dobra bliźniego. Jeśli wszyscy konsekwentnie poświęcimy się służbie naszemu wspaniałemu człowieczeństwu, pokój będzie mógł wreszcie rozkwitnąć.
0: Gdy więc współpracujemy w tym dziele, tradycje religijne odgrywają niezastąpioną i niezbędną rolę w kulturze. Religie zaś wyrażają nasze pytanie o początek i kres życia, pomagając odkrywać pierwotny i ostateczny sens istnienia, który znajduje odzwierciedlenie w codziennych wyborach. Kiedy bowiem mężczyźni i kobiety dobrej woli kierują swoje działania ku Bogu, pluralizm kultur nie rozprasza się w zamęcie wieży Babel. Przeciwnie. Ludzkość jednoczy się we wspólnym poszukiwaniu sensu i zmierza ku przeznaczeniu, którym nie jest śmierć. Nie podążamy ku nicości. Dlatego dusza ludzka, pozostając w relacji z Bogiem, jeszcze wyraźniej odczuwa wezwanie do budowania pokoju. Poprzez przymierze między narodami, które uznają się za dzieci jednego ojca oraz za braci i siostry.
1: Pragnę zatem, aby nasze spotkanie umocniło zaangażowanie każdego z nas w niestrudzone działanie na rzecz tego, by świadomość przynależności do jednej rodziny ludzkiej stawała się coraz żywsza, bardziej czynna i bardziej sprawiedliwa. W związku z tym pragnę wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim pracownikom UNESCO, którzy z kompetencją i oddaniem wypełniają tę niezwykle szlachetną misję, misję budowania pokoju poprzez pielęgnowanie wszystkich dziedzin nauki i sztuki ludzkości.
0: Kieruję te słowa do was wszystkich, do ludów, które reprezentujecie, a w sposób szczególny do ludzi młodych. To właśnie nowe pokolenie najbaczniej przyglądają się naszym działaniom, wspierając ich dążenia do sprawiedliwości. Z wdzięcznością i szacunkiem przyzywam dla was wszystkich oraz dla waszych narodów obfitości błogosławieństwa Boga, Wszechmogącego i Miłosiernego Stwórcy. Dziękuję.

0: proszę Państwa, przed wizytą Ojca Świętego do Francji pojawił się głos, że święty Jan Paweł II obudził wschód i teraz jest nadzieja, że papież Leon obudzi zachód Europy. I to się dzieje właśnie na naszych oczach. Jesteśmy świadkami tych historycznych wydarzeń, kiedy Ojciec Święty, Leon XIV, jest witany. To, co mówi, jego słowa z tak wielkim szacunkiem właśnie w tych krajach. Była Hiszpania, widzieliśmy, jak wiele osób przybyło na spotkanie z papieżem. Teraz jest Francja i widzimy ogromne zainteresowania. Przed nami jeszcze spotkanie z młodzieżą dzisiaj wieczorem, ale wróćmy do przemówienia Ojca Świętego.
1: Ojciec Święty wypowiedział bardzo mocne słowa, odniósł się do człowieczeństwa. Powiedział: od urodzenia jesteśmy ubodzy, potrzebujemy chleba i słów, troski i miłości, a więc wszystkiego, co karmi ciało i ducha. Dobrze o tym wiemy, a jednak wchodząc w dorosłość, narażamy się na to, że o tym zapominamy. To właśnie najbardziej potrzebujący ponoszą najdotkliwsze konsekwencje tego zapomnienia, ilekroć ich człowieczeństwo zostaje zdradzone lub odrzucone, wykorzystane lub oszukane. Zapomnienie o okolicznościach naszych narodzin zaciemnia samo rozumienie ludzkiego życia, ponieważ odrywa je od historii wspólnej nam wszystkim. Dodał jeszcze: życie przestaje być wówczas pojmowane jako dar, a staje się towarem. Nie postrzega się go już jako wezwania do troski i odpowiedzialności, lecz jako towar, który można eksploatować. Rzeczywiście, ta tragiczna alternatywa przypomina nam zarazem, że być człowiekiem oznacza być z natury wolnym. Ponieważ wszyscy byliśmy dziećmi, nasza wolność rodzi się z odpowiedzi na wolność tego, kto jako pierwszy zwraca się ku nam.
0: Ojciec Święty zaznaczył, że piękno ma swoje imię, to sprawiedliwość. Tak, wolność jest piękna, gdy jest ukierunkowana na dobro i prawdę. Zostaje oszpecona, gdy przeradza się w samowolę, przemoc lub rządzę władzy. Być człowiekiem, mówi Ojciec Święty, oznacza zatem ponosić odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię lub albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, tu podkreśla to Ojciec Święty, że najstraszliwszym spośród, w cudzysłowie, dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania, mówi Ojciec Święty bardzo mocno dziś w UNESCO.
1: Zauważył także, że dzisiaj dysponujemy w szczególności środkami, które pozwalają błyskawicznie łączyć ludzi i kontynenty. Jednocześnie jednak jesteśmy świadkami nowych form osamotnienia, ubóstwa materialnego i duchowego oraz opuszczenia. Komunikacja stała się znacznie szybsza, lecz niekoniecznie bardziej prawdziwa. Informacji jest pod dostatkiem, ale ich obfitość nie jest równoznaczna z mądrością. Bez wspólnego fundamentu etycznego liczne kanały komunikacji mogą prowadzić do mnożenia fałszywych informacji i rozpowszechniania słów pozbawionych znaczenia, utrudniając w ten sposób dialog zamiast mu sprzyjać.
0: Ojciec Święty mówił również, że człowiek jest przede wszystkim kimś poczętym i zrodzonym. Być człowiekiem oznacza więc przede wszystkim być dzieckiem. Nikt z nas tego nie wybrał, mówił Leon XIV. Nikt nie zdecydował, z kogo, kiedy ani gdzie się urodzi. To oczywista prawda. Ta oczywista prawda ukazuje coś, co ma wymiar nie tylko biologiczny, lecz także etyczny. Jako dzieci wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Od samego początku nasze człowieczeństwo jest darem i próbą, obietnicą i odpowiedzialnością. Narodziny każdego człowieka ustanawiają pierwotną więź, komunię życia, która w rodzinie ma swoje źródło, a zarazem pierwsze środowisko wychowawcze.
1: W papież jeszcze dodał, że bez prawdy język zostaje podporządkowany logice przemocy i arbitralnej woli możnych. W imię zysku wyklucza się wówczas innych, a w imię wolności zabija niewinnych. Zamiast szanować prawo, sprawujący władzę powołują się na nie wtedy, gdy służy ich interesom i lekceważą je, gdy ich ogranicza, traktując nawet samą sprawiedliwość jak towar, który można kupić i sprzedać.
0: Ojciec Święty zaznaczył również, że w dziedzinie edukacji Kościół katolicki wnosi wielowiekowe doświadczenie. Od stuleci jego wspólnoty zakładają szkoły i uniwersytety, uczą czytać i pisać oraz są obecne nawet w miejscach najuboższych i najbardziej oddalonych. Ponadto zaznaczył, że Jan Paweł II mówił, że wychowywać oznacza pomagać człowiekowi bardziej być, a nie tylko więcej mieć, uznając w nim również ową transcendencję osoby, która należy do pełni jego człowieczeństwa.
1: Ojciec Święty zauważył, że probierzem, który pozwala ocenić nasze zaangażowanie, jest troska, jaką otaczamy najmniejszych i ubogich, dzieci w łonach matek oraz dzieci znajdujące się na różnych obszarach działań wojennych, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby starsze, migrantów i uchodźców oraz wszystkich tych, których ludzka pycha wyklucza jako nieproduktywnych. To właśnie oni są prawdziwym sprawdzianem naszych deklaracji o poszanowaniu godności człowieka, a ich ochrona i wspieranie obejmują również całe stworzenie.
0: Państwa, kończąc tę transmisję, zapraszamy Państwa jeszcze na dwie transmisje, to znaczy o 17.15 będą nieszpory z biskupami, kapłanami, diakonami i osobami życia konsekrowanego w katedrze Notre Dame, a o 20.00 modlitwa z młodzieżą, wigilia modlitewna właśnie w Saint-Denis na tym stadionie. Dlatego zachęcamy bardzo serdecznie. Transmisje będą w naszych mediach społecznościowych, jak również na portalu Vatican News. 17.15, nieszpory, 21.00, taka wigilia modlitewna. Zapraszamy serdecznie. A żegnają się z Państwem
1: siostra Róża Chrzanowska-Nazaretanka
0: i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Zwracając się do polityków i dyplomatów, apelował też o wolność sumienia i ochronę ludzkiego życia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją czterodniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
2: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
1: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie. W swoje wystąpienie papież wplótł refleksję nad hasłem swojej podróży, ale też nad francuską dewizą – wolność, równość, braterstwo.
2: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
1: W pierwszym wystąpieniu papież nawiązał też do aktualnych wyzwań francuskiego społeczeństwa, zwłaszcza tych, które podważają uniwersalne chrześcijańskie wartości. Mówił m.in. o dobrze pojętej laickości, która nie narzucając przekonań gwarantuje wolność sumienia.
2: Pragnę przypomnieć, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa.
1: Dziś po południu papież uda się do siedziby UNESCO, a następnie będzie przewodniczył nieszporom w katedrze Notre Dame. Z kolei wieczorem spotka się z młodzieżą na stadionie Stade de France.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

za chwilę rozpoczną się nieszpory z biskupami, księżmi, diakonami, osobami konsekrowanymi i alumnami seminarium w katedrze Notre Dame.

A jeszcze chwilę temu Ojciec Święty wygłosił swoje przemówienie w UNESCO, mówiąc bardzo konkretne słowa o godności człowieka, o ochronie życia.

Ojciec Święty ma teraz czas takiej osobistej modlitwy. A już niebawem rozpoczną się wspólne nieszpory.

zanim rozpoczną się nieszpory, warto przypomnieć słowa, które Ojciec Święty wypowiedział w siedzibie UNESCO. Mówił między innymi: co to znaczy być człowiekiem? Żadne wychowanie nie jest pełne, jeśli nie podejmuje pytania o sens, powiedział papież. Wskazał, że chodzi o pomoc człowiekowi, by bardziej być, a nie tylko by więcej mieć. Być człowiekiem oznacza więc przede wszystkim być dzieckiem. Nikt z nas tego nie wybrał. Nikt nie zdecydował, z kogo, ani kiedy i gdzie się urodzi, mówił Ojciec Święty. Jak dodał, wszyscy rodzimy się nadzy i potrzebujący. Od urodzenia jesteśmy ubodzy. Potrzebujemy chleba i słów, troski i miłości, a więc wszystkiego, co karmi ciało i ducha. Zapomnienie o tym, wyjaśniał Leon XIV, zaciemnia rozumienie ludzkiego życia. Życie przestaje być wówczas pojmowane jako dar, a staje się towarem, ostrzegł. Mówiąc o ludzkiej wolności, papież powiązał ją z odpowiedzialnością za innych. Piękno to ma swoje imię. To sprawiedliwość. Tak, wolność jest piękna, gdy jest ukierunkowana na dobro i prawdę. Zostaje oszpecona, gdy przeradza się w samowolę, przemoc lub żądzę władzy, zauważył Ojciec Święty. Ojciec Święty powiedział również: w tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania. Przywołał on również preambułę aktu konstytucyjnego UNESCO, która głosi: ponieważ wojny biorą początek w umysłach ludzi, więc i obrona pokoju w umysłach ludzi musi być zbudowana. Przypomniał, że postęp bez mądrości może niszczyć, kultura podporządkowana ideologii może służyć propagandzie, a edukacja bez prawdy manipulować sumieniami. Papież zaznaczył, że porozumienia między państwami potrzebują kultury i pokoju. Pokoju nie można zbudować wyłącznie na traktatach ani na kompromisach między przeciwstawnymi siłami. Pokój jest prawdziwy, gdy wypływa z cnoty sprawiedliwości, a nie jedynie z umowy oraz z prawej woli, a nie z chwiejnej równowagi interesów, argumentował Leon XIV. Wobec współczesnych konfliktów wezwał, by nowe technologie pozostawały w służbie człowieka, zamiast stawać się narzędziem dominacji.

dzisiejszym przemówieniu w UNESCO Ojciec Święty poświęcił osobny wątek komunikacji. Jak zaznaczał, stała się ona znacznie szybsza, lecz niekoniecznie bardziej prawdziwa. Informacji jest pod dostatkiem, ale ich obfitość nie jest równoznaczna z mądrością. Ojciec Święty ostrzegł też przed dezinformacją i podporządkowaniem języka, logice przemocy i arbitralnej woli możnych. Papież zwrócił ponadto uwagę, że systemy sztucznej inteligencji potrafią korelować dane, ale nie potrafią odpowiedzieć na pytanie o sens życia. Sens jest tlenem dla umysłu, mówił. Poszukiwanie prawdy nazwał kwestią sprawiedliwości społecznej oraz równowagi dziejowej. Ojciec Święty zaapelował też o ochronę dzieci i młodzieży. Powiedział, że w epoce cyfrowej ich bezbronność nigdy nie może stawać się okazją do wykorzystywania. Technologie, zaznaczył, powinny wspierać ich rozwój i wolność myślenia. Przestrzegł także przed wybiórczym stosowaniem prawa oraz nauką pozbawioną etyki.

Papież zestawił również dwa biblijne obrazy wspólnoty. Wieża Babel oznaczała jedność narzuconą przez władzę i późniejsze rozproszenie. Dzisiaj pokusa wieży Babel, mówi papież, powraca w globalizacji pozbawionej braterstwa, w grabieżczych formach neokolonializmu, w narzucaniu ideologii oraz we wszystkich tych kontaktach bez więzi, które sprowadzają ludzkie życie do wymiany handlowej, mówił. To nie dominacja wieży Babel, lecz pokój pięćdziesiątnicy umożliwiają taką komunię między wszystkimi narodami, dodawał. Papież zauważył, że w dniu zesłania Ducha Świętego każdy mógł usłyszeć orędzie we własnym języku, a nie oznaczało to wymazania różnic. Przeciwnie, pozwala jej rozkwitać w harmonii głosów i twarzy.

Leon XIV nawiązał też do słów swoich poprzedników, Benedykta XVI i Franciszka, na temat ekologii osoby ludzkiej oraz ekologii integralnej. Papież, mówiąc o trosce o człowieka i stworzenie, wskazał na dzieci w łonach matek oraz te znajdujące się na różnych obszarach działań wojennych, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby starsze, migrantów i uchodźców oraz wszystkich tych, których ludzka pycha wyklucza jako nieproduktywnych.

Jest to hymn Radosna Światłość. To jeden z najstarszych, pochodzących z II wieku chrześcijańskich hymnów śpiewanych podczas nabożeństw wieczornych, takich jak na przykład Niszpory.

0: teraz jego ekscelencja arcybiskup Laurent Urlik, arcybiskup Paryża, kieruje słowo pozdrowienia do Ojca Świętego.
1: Voici l'heure de la prière du soir, l'action de grâce pour ces riches moments que nous venons de vivre déjà avec vous.
0: Ojcze Święty, nadeszła godzina wieczornej modlitwy, dziękczynienia za ten bogaty czas, który spędziliśmy wspólnie z Tobą. Nieco ponad rok temu ośmieliłem się zaprosić Cię do Paryża, a Ty odpowiedziałeś wówczas, że pragniesz zobaczyć katedrę Notre Dame. To pragnienie podzielali także Paryżanie i z pewnością także wszyscy ci, którzy odwiedzają tę katedrę, odbudowaną z tak wielką troską, o czym wiesz. Przed chwilą modliłeś się przed Najświętszym Sakramentem, oddałeś cześć relikwiom korony cierniowej, których historia zechciała, by nasz kraj stał się ich depozytariuszem, a ta katedra służebnicą. Przybywasz tu, Ojcze Święty, jako pielgrzym wśród tak wielu odwiedzających. Pragnąłeś, by ten czas wieczornej modlitwy stał się okazją do spotkania z księżmi i diakonami, z żonami diakonów stałych, z zakonnikami i siostrami zakonnymi, z dziewicami konsekrowanymi i wszystkimi innymi osobami konsekrowanymi, z seminarzystami i z tymi, którzy właśnie rozpoczęli formację duchową w ramach roku propedeutycznego wraz z formatorami. To grupa około 45 tysięcy osób we Francji. Rzecz jasna, nie ma tu wszystkich. Część z nich spotkasz w Lourdes i w Metz, w niedzielę i w poniedziałek. Wszyscy oni łączą się duchowo, dźwigają ciężar codzienności, oddając swe siły głoszeniu Ewangelii, poświęcając się dla wspólnot, które Pan gromadzi. Starają się dotrzeć do tych, którzy są w pełni w drodze ku Bogu i modlą się za wszystkich. Wiedzą, że świat zawsze pełen jest paradoksów. Z jednej strony sprawiając wrażenie niezainteresowanego, z drugiej zaś będąc spragnionym słów prawdy, braterskiej miłości i pokoju pochodzącego od Boga. Ojcze Święty, dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej wieczornej modlitwie. Dziękujemy za zachęcanie nas poprzez Twoje słowa. Modlimy się za Ciebie każdego dnia, a nasze serca wypełnia radość, że tu i teraz możemy się modlić razem z Tobą.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

witaj, gwiazdo morza, wielka Matko Boga. Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć plaski. Oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest matką, wzrusz modłami swymi tego, co twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć w nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał: pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą.

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie.

wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest

0: Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils.
1: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Drodzy bracia i siostry, modlitwa wieczorna gromadzi nas w miejscu, które od stuleci bardziej niż jakiekolwiek inne skłania Paryż do wznoszenia oczu ku niebu. Minęło 7 lat, odkąd cały świat, wstrzymując oddech, patrzył, jak katedrę trawi straszliwy pożar. Już wtedy wznosiliśmy oczy zatrwożeni i świadomi ludzkiej bezsilności wobec tego, czego nie sposób przewidzieć. Ból ten nie był jedynie bólem katolików ani wyłącznie ludzi wierzących. W tamtej dramatycznej godzinie uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest czymś więcej niż zabytkiem. Powszechne zaangażowanie w jej odbudowę, a dziś wspaniałość osiągniętego rezultatu ukazują, że właśnie w tym miejscu bije serce narodu, że znajdujemy się w żywym centrum cywilizacji, gdzie przyszłość spotyka się z przeszłością, a niebo z ziemią. Pragnąłem spotkać się z wami właśnie w tym miejscu, będącym symbolem Kościoła we Francji. Z wielką radością przekroczyłem przed chwilą próg tej katedry, podobnie jak każdego dnia czynią to tysiące braci i sióstr przybywających tu z całego świata. Już samo wejście do jej wnętrza stawia nas wobec piękna, które przemawia do naszego

0: naszego niespokojnego serca i wzywa je do pokoju, przywracając to miejsce całej ludzkości. Dobrze zrozumiano, jak bardzo każdy, kto je odwiedza, może pozwolić, by odrodziło go to, co widzi, słyszy i czego doświadcza. Instytucje publiczne, kościelne i prywatne zaangażowane w odnowienie Notre Dame, każda poprzez właściwy sobie wkład, przyczyniły się w ten sposób do ponownego ożywienia dróg kulturowych, egzystencjalnych i duchowych, które odsłania ta katedra. W tym kontekście Kościół pojmował swoją misję nie tylko jako zachowanie dziedzictwa, lecz także jako twórcze jego rozwijanie, ożywiając tradycje z odwagą właściwą tym, którzy mają wiarę i są zwróceni ku nadziei. Pragnę za to podziękować arcybiskupowi Laurent Orlik, jego współpracownikom oraz wspólnocie archidiecezjalnej Paryża, którzy przygotowali również dostępny dla wszystkich program duszpasterski prowadzący od pierwszego głoszenia Ewangelii ku tajemniczemu chrześcijańskiemu. Jego znakiem jest chrzcielnica, znajdująca się przy wejściu niczym błogosławieństwo i zaproszenie. Odbudowa katedry stała się okazją do spotkania, które otworzyło nowe przestrzenie gościnności i uczestnictwa, wykraczające poza granice przynależności do Kościoła. Drodzy biskupi, prezbiterzy, diakoni, osoby konsekrowane i seminarzyści Francji, pozwólcie się zainspirować tym, co wydarzyło się tutaj. Niech waszym priorytetem będzie Evangelii Gaudium, to znaczy owo nawrócenie misyjne, o którym papież Franciszek dał nam świadectwo już w swojej pierwszej adhortacji apostolskiej. W liście do Galatów usłyszeliśmy, dlaczego nie powinniśmy się lękać. Zesłał Bóg Syna swego. Posłał Go pośród nas, w nasz świat. W tekście świętego Pawła czasownik ten opisuje wydarzenie rzeczywiste i historyczne, a nie jakieś idealne okoliczności. Chrześcijanie nie uciekają przed złożonością świata, ponieważ sam Bóg wezwał ich, aby szli za Jego Synem w świecie już zamieszkanym, będącym w ciągłym ruchu, naznaczonym zarówno ludzką nędzą, jak i dobrocią. Droga krzyża odsłania wprawdzie ciemności przenikające świat, lecz jeszcze głębiej objawia miłość Boga, która zwycięża śmierć. Plan katedry na rzucie krzyża, gdzie kamień stapia się ze światłem, przywołuje spotkanie ziemi z niebem. Katedra skupia w sobie i porządkuje wydarzenia historii utkanej z ludzkich radości i cierpień. Łączy je w symbolicznej dynamice, która z różnorodnych form wyrazu tworzy żywy język i scala je w jedną harmonijną całość. Drodzy przyjaciele, to właśnie z wcielenia zesłał Bóg Syna swego. Wypływa tożsamość Kościoła, powołanego, aby zawsze być Kościołem wychodzącym. Jako uczniowie Chrystusa dobrze wiecie, że wspólnota chrześcijańska nie jest schronieniem, do którego można się wycofać, aby odgrodzić się od swojej epoki. Przeciwnie. Na wzór dawnych katedr otwiera się ona dla nas wszystkich jako przestrzeń przyjęcia, szacunku, objawienia i sensu. Na tym właśnie polega siła żywego Kościoła. Przyjmować ludzi z peryferii, którzy już są w jego sercu. Przyjmować tego, kto jest daleko, choć w rzeczywistości jest już blisko. Przyjmować obcego, w którego osobie Chrystus już puka do drzwi. Jeśli Notre Dame jest znakiem tego spotkania w sercu Paryża, to tym bardziej inne miasta i regiony Francji, nawet te najbardziej oddalone i wiejskie, mogą zostać przemienione przez prostą i życzliwą obecność misyjną, która pomaga również harmonijnie łączyć różnice kulturowe i leczyć rany obecne w naszych społeczeństwach.
1: Des côtes du nord jusqu'à la Méditerranée, des régions intérieures au département de
0: région. Od wybrzeży północy po Morze Śródziemne, od regionów położonych w głębi kraju aż po departamenty zamorskie, bądźcie Kościołem żywym, różnorodnym i bliskim ludziom. Skromność środków nie jest przeszkodą dla misji, ponieważ to łaska Boża daje wewnętrzną wolność i prostotę życia, dzięki którym można odzwierciedlać ewangeliczny styl. W tym wszystkim z ufnością dostrzegajcie wartość misyjnej obecności wiernych świeckich, którzy są żywą forpocztą Kościoła na rozdrożach codziennego życia. Z drugiej strony, bracia i siostry, nie możemy zapominać, że celem, dla którego wzniesiono to świątynię, podobnie jak wszystkie inne kościoły, jest modlitwa i oddawanie chwały Bogu. W tym miejscu wspólnota chrześcijańska sprawuje najwzleśniejszą formę modlitwy i uwielbienia, uobecniając w Eucharystii odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Katedra nie jest jedynie kamienną oprawą do podziwiania. Żyje świętą tajemnicą, która jest w niej sprawowana. Gdyby została pozbawiona akcji liturgicznej, utraciłaby swoją duszę. Tutaj w Notre Dame prawdę tę szczególnie wyraźnie ukazuje umieszczenie ołtarza w centrum przestrzeni. W ten sposób wspólnota oddająca Panu chwałę znajduje się w samym sercu świątyni, a odwiedzający także podczas celebracji przechodzą wokół niej i obserwują ją. Kościół ukazuje się tutaj takim, jakim jest, jako żywy organizm, wspólnota wierzących, która w uwielbieniu gromadzi wszystko to, co przekazują jej kultura i tradycja. Jest ciałem, które podczas celebracji odpowiada każdemu sens swojego istnienia. Dziś bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w epoce, w której zdaje się brakować pełni, głębi i obietnicy przyszłości. Szlachetna prostota śpiewu, słowa i gestu liturgicznego może dla wielu stać się promieniem nadziei, oazą pokoju w społeczeństwie nadmiernie połączonym i hałaśliwym. Miejscem, gdzie można doświadczyć obecności tego, który jest źródłem największej miłości. Gdy więc nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego. Celebracja roku liturgicznego, nadziei i świąt także nas czyni współczesnymi Chrystusa, pozwalając nam z uwagą przeżywać kolejne wydarzenia Jego życia, które całkowicie oddał Ojcu za świat. Dzięki temu stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na znaki czasu. Wspólnotowe słuchanie Pisma Świętego i modlitwa pozwalają nam bowiem patrzeć na wydarzenia historyczne w świetle Boga, pełniej uświadamiając sobie naszą odpowiedzialność.
1: et de préserver les germes de justice.
0: Demaskować niesprawiedliwe mechanizmy władzy oraz strzec zalążków sprawiedliwości i pokoju. Ożywia nas zatem nadzieja, a nie rezygnacja. Z niej rodzą się więzi coraz większego braterstwa i sieci solidarności, będące owocem komunii w jedynej ofierze Chrystusa. Was, którzy codziennie sprawujecie Eucharystię, proszę, abyście czuwali nad tym, by celebracje liturgiczne zawsze odznaczały się godnością i należytą starannością, także tam, gdzie gromadzą się mniejsze wspólnoty. Bądźcie świadomymi dziedzicami ojców i świętych Kościoła, którzy na przestrzeni wieków przekazali nam głęboki sens i piękno liturgii, niezmiennie dając świadectwo wielkiej pokory wobec sprawowanego misterium.
1: Concil Vatican II, dont la richesse doit beaucoup à la France.
0: Sobór Watykański II, którego bogactwo tak wiele zawdzięcza Francji, w sposób szczególny podjął i pogłębił to dziedzictwo, uznając centralne miejsce liturgii w życiu Kościoła. Dlatego zachęcam Was wszystkich, biskupów, prezbiterów, diakonów i osoby konsekrowane, abyście pielęgnowali autentyczną miłość do liturgii oraz byli świadkami i sługami proreckiego, kapłańskiego i królewskiego powołania całego ludu Bożego. Liturgia pozostaje pod tym względem zwierciadłem życia. Radość eucharystyczna umacnia się i promieniuje tam, gdzie zostaje przywrócona harmonia, gdzie odradza się godność, gdzie władza staje się służbą, a wolność odzyskuje swój właściwy bieg. To największy dar, jakim możemy się dzielić. Dlatego przykładajcie komunię z następcą Piotra i z Kościołem ponad wasze osobiste upodobania, aby pielęgnować jedność ludu Bożego. Razem będziemy profetycznym znakiem tego, że pojednany świat jest możliwy. Drodzy biskupi, prezbiterzy, seminarzyści i osoby konsekrowane, wy, którzy zostaliście powołani, aby iść za Chrystusem, dziękuję wam za waszą odpowiedź i wierność Panu. Nigdy nie zaniedbujcie tej przyjaźni, której pragnie Pan i którą trzeba pielęgnować w osobistej modlitwie, będącej podstawowym fundamentem każdego powołania. Jak mówiła Madeleine de Blair, bez modlitwy nie kochalibyśmy Boga miłości. Bylibyśmy może Jego sługami, Jego bojownikami, a nawet Jego uczniami. Nie bylibyśmy jednak ani kochającymi dziećmi naszego Ojca, ani przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Strzeżcie zatem waszego życia wewnętrznego z Panem w szkole licznych świętych, którzy was poprzedzili, nieustannie czerpiąc w cichej modlitwie ze źródła nieskończonej miłości Boga. Wasza misja wypływa przede wszystkim z tej zażyłej relacji z Panem, który właśnie tam na was czeka.
1: La cathédrale ouverte est le signe d'une communauté.
0: W sercu miasta otwarta katedra jest znakiem wspólnoty, która wielbi Pana i przeżywa gościnność nie jako gest okazjonalny, lecz jako właściwy sposób swojego istnienia, aby wszyscy mogli czuć się jak w domu, nie będąc już podporządkowanymi ani spychanymi na margines w świecie podlegającym nieustannym przemianom. Zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A jeżeli jesteś synem, to i dziedzicem. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj jako dziedzice z łaski, teraz do każdego z was, do tej modlącej się i żywej wspólnoty, należy stanie się ciałem i głosem tej obietnicy. Wy, pasterze i osoby konsekrowane we Francji, jesteście wezwani, aby być pierwszymi stróżami tego otwartego domu, żywymi kamieniami Kościoła, który żyje nadzieją i nie lęka się przyszłości. Ta katedra narodziła się na nowo, abyście wraz z nią mogli się odrodzić w nowym porywie świętości i codziennej misji. Pośród waszego ludu bądźcie przejrzystym znakiem Bożego Macierzyństwa Kościoła, który, dając świadectwo miłości Boga, odbudowuje i uzdrawia rodzinę ludzką. Wznieśmy oczy ku XIV-wiecznej figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem, której pożar nie tknął i która dziś na nowo jaśnieje przed nami. Niech Maryja, która strzegła słowa w swoim łonie, strzeże także waszej wierności i niech będzie gwiazdą prowadzącą misję Kościoła we Francji. Święta Maryjo, Matko Boża Paryska i Matko Kościoła, módl się za lud francuski, wspieraj jego pasterzy i zawsze idź z nami.

Teraz słyszymy śpiew Wielbi dusza moja Pana, Magnifikat. W języku francuskim.

wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Bénissons notre Dieu. Il est venu que toutes les générations proclament bénéreuse la mère de son Fils.
1: Uwielbiajmy naszego Boga, który zechciał, aby wszystkie pokolenia nazwały błogosławioną Matkę Jego Syna i z ufnością błagajmy. Bądź błogosławiony, Panie, na wieki.
2: Pour ton humble servante, attentive à ta parole.
1: Za Twoją pokorną służebnicę, uważną na Twoje słowo, wzór serca słuchającego. Bądź błogosławiony, Panie, na wieki.
3: Pour celle qui a mis ton fils.
1: Za tę, która wydała na świat Twojego Syna, Matkę Nowego Człowieka. Za tę, która czuwała nad wzrostem Jezusa, macierzyńską obecność w Kościele. Za tę, która stała mężnie pod krzyżem, moc strapionych. Za tę, którą napełniłeś radością w poranek wielkanocny, nadzieję żyjących. Za tę, którą wziąłeś do nieba, do Twojego Syna, wspomożenie umierających.

Zjednoczeni w tym samym duchu, z ufnością mówmy modlitwę, której nauczył nas Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na swoją Matkę. Spraw, abyśmy umocnieni jej opieką, mogli radować się ze służby dla Ciebie, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący.

Zakończyły się właśnie nieszpory z Ojcem Świętym Leonem XIV w katedrze Notre Dame. Ojciec Święty podczas homilii wygłoszonej w czasie tej modlitwy nawiązał do motywu odbudowy tej katedry. Mówił, że stało się to okazją do spotkania, które otworzyło nowe przestrzenie gościnności i uczestnictwa wykraczające poza granice przynależności do Kościoła. Odniósł się także do planu katedry, który jest na rzucie krzyża, gdzie kamień stapia się ze światłem, przywołuje spotkanie ziemi z niebem. Ojciec Święty zauważył, że katedra skupia w sobie i porządkuje wydarzenia historii utkanej z ludzkich radości i cierpień. Łączy je w symbolicznej dynamice, która z różnorodnych form wyrazu tworzy żywy język i scala je w jedną harmonijną całość. Jeśli Notre Dame jest znakiem tego spotkania w sercu Paryża, to tym bardziej inne miasta i regiony Francji mogą zostać przemienione przez prostą i życzliwą obecność misyjną, która pomaga również harmonijnie łączyć różnice kulturowe i leczyć rany obecne w naszych społeczeństwach, mówił Ojciec Święty. Dodał także, że nie możemy zapominać, że celem, dla którego wzniesiono tę świątynię, podobnie jak wszystkie inne kościoły, jest modlitwa i oddawanie chwały Bogu. Kościół ukazuje się tutaj takim, jakim jest, jako żywy organizm, wspólnota wierzących, która w uwielbieniu gromadzi wszystko to, co przekazują jej kultura i tradycja. Jest ciałem, które podczas celebracji opowiada każdemu sens swojego istnienia, mówił Ojciec Święty. Dziś bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w epoce, w której zdaje się brakować pełni, głębi i obietnicy przyszłości. Prostota śpiewu, słowa i gestu liturgicznego może dla wielu stać się promieniem nadziei, oazą pokoju w społeczeństwie nadmiernie połączonym i hałaśliwym. Miejscem, gdzie można doświadczyć obecności tego, który jest źródłem największej miłości.

Ojciec Święty też bardzo konkretnie zwrócił się do biskupów, prezbiterów, seminarzystów i osób konsekrowanych, dziękując za odpowiedź i wierność Panu, ale zachęcił również, aby nigdy nie zaniedbywali tej przyjaźni, której pragnie Pan i którą trzeba pielęgnować w osobistej modlitwie, będącej podstawowym fundamentem każdego powołania. Zauważył także, że bez modlitwy nie kochalibyśmy Boga miłości, bylibyśmy może Jego sługami, Jego bojownikami, a nawet Jego uczniami. Nie bylibyśmy jednak ani kochającymi dziećmi naszego Ojca, ani przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty wezwał zatem do strzeżenia naszego życia wewnętrznego z Panem w szkole licznych świętych, którzy poprzedzili nas, nieustannie czerpiąc w cichej modlitwie ze źródła nieskończonej miłości Boga. Ojciec Święty podkreślił, że misja wypływa przede wszystkim z zażyłej relacji z Panem, który właśnie tam na nas czeka. Zauważył także, że pasterze i osoby konsekrowane we Francji są wezwane, aby być pierwszymi stróżami tego otwartego domu, żywymi kamieniami Kościoła, który żyje nadzieją i nie lęka się przyszłości. Ta katedra narodziła się na nowo, aby odrodzić w nowym porywie świętości i codziennej misji. Ojciec Święty powiedział również, aby pasterze Kościoła byli przejrzystym znakiem Bożego Macierzyństwa Kościoła, który, dając świadectwo miłości Boga, odbudowuje i uzdrawia rodzinę ludzką.

Ojciec Święty wspomniał także pożar, który miał miejsce w katedrze 7 lat temu. Odniósł się do bólu, który był nie tylko bólem katolików, czy ludzi wyłącznie wierzących, ale licznych osób. Przypomniał powszechne zaangażowanie w odbudowę katedry, a także podkreślił dzisiejszą jej wspaniałość, wspaniałość osiągniętego rezultatu, który ukazuje, że właśnie w tym miejscu bije serce narodu, że tutaj jest żywe centrum cywilizacji, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, a niebo z ziemią. Papież podzielił się swoją radością, z jaką przekroczył próg tej katedry. Podobnie jak każdego dnia czynią to tysiące braci i sióstr przybywających tu z całego świata. Zauważył, że samo wejście do jej wnętrza stawia nas wobec piękna, które przemawia do naszego niespokojnego serca i wzywa je do pokoju. Przewracając to miejsce całej ludzkości, dobrze zrozumiano, jak bardzo każdy, kto je odwiedza, może pozwolić, by odrodziło go to, co widzi, słyszy i czego doświadcza.

Ojciec Święty podziękował także wszystkim instytucjom publicznym, kościelnym, ale i prywatnym za zaangażowanie w odnowienie tej pięknej katedry. Podziękował tym instytucjom, zauważając, że każda z nich poprzez właściwy sobie wkład przyczyniła się do ponownego ożywienia dróg kulturowych, egzystencjalnych i duchowych, które odsłania ta katedra. Kościół w tym kontekście pojmował swoją misję nie tylko jako zachowanie dziedzictwa, lecz także jako twórcze jego rozwijanie, ożywiając tradycję z odwagą właściwą tym, którzy mają wiarę i są zwróceni ku nadziei, powiedział Ojciec Święty Leon XIV. Zauważył także, że przygotowano program duszpasterski prowadzący od pierwszego głoszenia Ewangelii ku wtajemniczeniu chrześcijańskiemu, a jego znakiem jest chrzciennica znajdująca się przy wejściu, niczym błogosławieństwo i zaproszenie.

Dzisiaj przed Ojcem Świętym jeszcze spotkanie z młodzieżą. Co ciekawe, bilety na to spotkanie rozeszły się w ciągu godziny od udostępnienia ich, a jest to ponad 80 tysięcy biletów. Widać, jak bardzo młodzi ludzie pragną się spotkać z Ojcem Świętym. Teraz zaś Ojciec Święty wyszedł już z sakrystii i wita się z przybyłymi tam ludźmi. Aktualnie wita osoby niepełnosprawne, siostry zakonne, kapłanów świeckich, a także ich rodziny.

mogą Państwo na bieżąco śledzić przebieg pielgrzymki apostolskiej, podróży apostolskiej Ojca Świętego Leona XIV za pośrednictwem naszych mediów. Po wiele ciekawych artykułów zapraszamy też na naszą stronę Vatican News VA Polska, a także na nasze media społecznościowe.

dzisiaj Ojciec Święty miał już okazję przemówić kilka razy. Wcześniej odniósł się do fundamentu praw człowieka, czyli do ochrony życia. Wskazał, że to jest fundament i wezwał, aby Francja ochroniła wolność sumienia oraz była budowniczymi pokoju. W obecności prezydenta Francji Leon XIV przypomniał, że Paryż nazywany jest miastem światłem, a Francja od stuleci jaśnieje niczym latarnia kultury, sztuki, duchowości, nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Mówił też tam o odbudowie katedry Notre Dame, który jest znakiem odrodzenia. Podziękował wtedy prezydentowi Macronowi za zaangażowanie w dzieło odbudowy katedry i wskazał, że fakt ten jest symbolem odzyskanej nadziei, dowodem na to, że dzięki współpracy wszystkich może odrodzić się nawet to, co wydawało się bezpowrotnie zniszczone oraz jest świadectwem jedności osiągniętej we wspólnym wysiłku. Ojciec Święty zachęcił również, aby to wspaniałe dzieło dokonane powinno natchnąć wszystkich uczestników życia politycznego, społecznego i religijnego z nowym zapałem do nieustannego działania w duchu jedności, z siłą płynącą z żywej nadziei. Ojciec Święty wychodzi już z katedry Notre Dame.

witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas wzróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ojciec Święty pozdrowił wiernych, którzy liczyli na to, że coś do nich powie. Słyszeliśmy wołanie resi, resi, czyli przemów, przemów, przemówienie, przemówienie. Natomiast możemy się domyślać, że dla Ojca Świętego nie jest tak łatwe, spontaniczne zwracanie się do wiernych w języku francuskim. 300 tysięcy osób zebrało się dzisiaj na trasie papieskiego przejazdu, więc domyślamy się też, że wiele tysięcy spośród tych, którzy są przed katedrą, to nie tylko osoby konsekrowane, które mają tu swoje miejsca w sektorach, ale też ci, którzy przyszli tutaj z całego miasta. A już teraz widzimy, jak Ojciec Święty w towarzystwie arcybiskupa Paryża, arcybiskupa Urlika, opuszcza powoli dziedziniec przed katedrą Notre Dame, a wkrótce uda się do sąsiadującego z Paryżem miasta Saint-Denis, gdzie na Stadionie Narodowym trwa już od godziny 17.30 festiwal młodzieży z udziałem 78 tysięcy młodych ludzi z całej Francji. Czekają na Ojca Świętego. Jego pojawienie się będzie głównym punktem tego wieczoru, wieczoru, który jest poświęcony w całości świętości. To jest temat tego spotkania i to będzie też temat prawdopodobnie pytań i odpowiedzi, czyli tego dialogu, który się pomiędzy młodymi ludźmi a Ojcem Świętym tam nawiąże. Zapraszamy Państwa na tą transmisję już o godzinie 21.00. A teraz jeszcze widzimy Ojca Świętego, który podchodzi do makiety katedry Notre Dame. Katedry, która jest wybudowana na wyspie La Cité, a więc tej wyspie, która jest najstarszą częścią Paryża. Pod katedrą znajdują się wykopaliska archeologiczne sięgające pierwszych wieków po Chrystusie. I cały ten kompleks, wpisany zresztą na listę UNESCO jako dziedzictwo, jest też nie tylko opowieścią o historii chrześcijaństwa, ale też o historii cywilizacji, która w regionie paryskim rodziła się właśnie tutaj, w tym miejscu. Teraz widzimy, jak przewodniczący tego komitetu, który odbudowywał katedrę, opowiada Ojcu Świętemu prawdopodobnie o dalszych planach, o tym, co już zostało zrealizowane, ale też o dalszych planach, bo te plany odbudowy nie są jeszcze całkowicie zakończone, jeszcze trwają w tej chwili prace w okolicznych ogrodach, w ogrodzie, który okala katedrę. To wszystko jest też częścią tej wielkiej radości, którą paryżanie chcieli się z Ojcem Świętym podzielić, radości z odbudowy katedry.
1: A za wspólną modlitwę dziękuję Państwu siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwa ze stadionu Stade de France w podparyskiej miejscowości Saint-Denis, gdzie rozpoczyna się czuwanie z Ojcem Świętym Leonem XIV, czuwanie młodzieżowe, w którym bierze udział 80 tysięcy młodych ludzi, a jak mówi tutaj biskup, wzięłoby udział i drugie tyle, gdyby tylko stadion mógł ich pomieścić. Szanowni Państwo, to spotkanie rozpoczęło się już kilka godzin temu, tutaj już od ponad 2 godzin trwa spotkanie, trwa uwielbienie, świadectwa, wiele pięknych znaków, o których mam nadzieję będzie okazja i przestrzeń, żeby powiedzieć, bo one pokazują niezwykłe bogactwo Kościoła francuskiego. A teraz w tym kulminacyjnym momencie dołączył do tych młodych ludzi Ojciec Święty, który spędzi z nimi aż 1,5 godziny. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę napięty program Ojca Świętego, ale to też jedno z tych spotkań, na które papież najbardziej chyba oczekiwał. Widać było od momentu, kiedy wjechał na stadion tutaj na pokładzie Papa Mobile, wielkie wzruszenie na jego twarzy, wielką radość i nie ma się czemu dziwić, bowiem ten stadion mieszczący 80 tysięcy osób po raz pierwszy jest areną spotkania religijnego. To się nigdy nie zdarzyło do tej pory. Ci młodzi ludzie przybyli tutaj ze wszystkich stron Francji. To są młodzi katolicy, ale nie tylko, bo biskup Etienne Guillet, który towarzyszył przed chwilą Ojcu Świętemu w Papa Mobile, który jest tutaj gospodarzem, mówił już od wielu tygodni w wywiadach, że młodzi katolicy chcieli zabrać tutaj ze sobą swoich przyjaciół. Tych, z którymi na co dzień się modlą, a może właśnie z którymi się nie modlą, ale z którymi się uczą, grają w piłkę, dzielą codzienność, a którzy są często przedstawicielami innych wyznań albo po prostu są niewierzący. Więc patrząc na to, co będzie się działo teraz w tych najbliższych minutach tu na Saint-Denis, pamiętajmy, że jest to też moment, w którym wielu młodych ludzi, którzy nie są katolikami, po raz pierwszy spotyka się z wiarą chrześcijańską. I zobaczmy, jak piękne jest to spotkanie, jak ogromne robi ono wrażenie, ale też jak wielka jest w nim głębia. Widzimy bardzo wzruszonego też biskupa Etienne Guillet, który za chwilkę powita Ojca Świętego w tym miejscu, rozpoczynając tę część czuwania, której gospodarzem będzie już za chwilę sam Ojciec Święty. Ojcze Święty, jak wielka to radość móc gościć Cię dzisiaj na Stade de France, największym stadionie w naszym kraju, stadionie całej Francji.
1: Voici devant vous 80 000 jeunes.
0: Oto przed Tobą, Ojcze Święty, 80 tysięcy młodych ludzi w wieku od 17 do 35 lat, którzy przyjechali z całego kraju. Przyjechali z miast i ze wsi, ze wszystkich różnych środowisk, które składają się dzisiaj na Kościół katolicki we Francji. Oto piękna młodzież francuska. Co łączy ich wszystkich? Chrystus. Ale też pytania i wątpliwości. Dzisiejszego wieczoru ci młodzi ludzie pragną słuchać Ciebie, Ojcze Święty. Dodawaj im odwagi. To, co bardzo często jest ich cechą wspólną, to jest też radość bycia chrześcijaninem i pragnienie tego, by w świecie promieniować miłością Chrystusa. Witaj, Ojcze Święty, w departamencie Saint-Saint-Denis. To departament najmłodszy i najbardziej kosmopolityczny w całej Francji. Widzimy, że to wzruszenie udziela się już i biskupowi Guillet i Ojcu Świętemu, a źródłem tego wzruszenia jest ta ogromna radość młodych ludzi. Tutaj w Saint-Saint-Denis mamy oczywiście nasze kruchości, ale jako biskup chciałbym zaświadczyć, Ojcze Święty, o dynamizmie tych wspólnot chrześcijańskich, w których ochrzczeni, owszem, są mniejszościami w swoich dzielnicach, ale wypełnia ich ogromne pragnienie przeżywania wiary poprzez tworzenie braterskich mostów i budowanie pokoju. A dzisiejszego wieczoru, Ojcze Święty, wielu z nich przyszło na spotkanie z Tobą, zapraszając swoich przyjaciół z innych religii, z którymi dzielą codzienność. To słowa, które biskup Guillet bardzo, bardzo często powtarzał, mówiąc o przygotowaniach do tego spotkania.
1: Bienvenue, très Saint-Père, dans la ville de Saint-Denis.
0: Witaj, Ojcze Święty, w mieście świętego Dionizego. Tak blisko tej tak ważnej dla naszego kraju bazyliki. Tutaj spoczywają królowie i królowe Francji, a także święci Dionizy, Rustyk i Eleuterius, wysłani z Rzymu przez twojego poprzednika, papieża Fabiana. Święty Dionizy i jego towarzysze przybyli tu w III wieku, w roku 250 i stali się ewangelizatorami naszego regionu paryskiego. I w pobliżu tego miejsca, w cieniu tej iglicy, którą dziś odbudowujemy i która za 4 lata znów będzie sięgać nieba, chcemy wciąż i wciąż na nowo wznosić nasze dusze, aby otrzymywać życie od Boga. Ojcze Święty, poprzez Twoją obecność, poprzez Twoje słowa, Twoją modlitwę umacniaj tych młodych ludzi z Francji, umacniaj cały nasz Kościół. Dawaj i wciąż na nowo dawaj nadzieję tym wszystkim, którzy łączą się dziś z nami. Tak, niezależnie czy jesteśmy w tej chwili na Stade de France, czy przed ekranami, może w celach więziennych, a może na łóżku szpitalnym. Umacniaj wiarę nas wszystkich, a zwłaszcza wiarę naszych katechumenów, których jest we Francji coraz więcej. Zachęcaj nas wszystkich, Ojcze Święty. Dodawaj nam odwagi do bycia uczniami i misjonarzami po to, aby świat miał życie. Witaj, Ojcze Święty, na Stade de France. Witaj dzisiejszego wieczora pośród młodzieży francuskiej. Motywem przewodnim tego czuwania, które trwa już od ponad 2 godzin, jest świętość. Młodzi wiwatują na cześć Ojca Świętego, a w tej chwili powitają go w imieniu wszystkich zebranych ich przedstawiciele, którzy też wprowadzą Ojca Świętego w dalszą część tego programu. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich młodych ludzi z Francji, którzy tak licznie zgromadzili się na tym stadionie i w imieniu tych, którzy nie mogli dzisiaj do nas dołączyć, dziękujemy, że wyszedłeś nam na spotkanie. Witaj pośród nas we Francji, a zwłaszcza dzisiejszego wieczoru w departamencie Saint-Denis, terytorium młodym, zróżnicowanym i pełnym nadziei. Przed Tobą stoją dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całej Francji. Nasze historie, nasze drogi, nasze siły i nasze kruchości są różne, ale zebraliśmy się tutaj ze względu na jedno pragnienie i jedną aspirację. Wybierać życie, podążać za Chrystusem i odpowiadać na Jego wezwanie. Mamy dzisiaj w sobie wielkie pragnienie Chrystusa, wielkie pragnienie wiary, poszukiwanie Boga, które rodzi się w sercach wielu młodych ludzi, z których wielu odkrywa dziś wiarę. A jednak musimy też stawiać czoła niepewnościom, które przenikają nasz świat, wszelkiego rodzaju podziałom naszego świata. Niepewnościom związanym z klimatem, z wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami, które wpływają zwłaszcza na rynek pracy. To bardzo często naprawdę nas zniechęca. A jednak nasza młodzież się nie poddaje. Chcemy się angażować, szukamy sensu naszego życia i chcemy służyć najbardziej potrzebującym. Ojcze Święty, jesteśmy szczęśliwi, że możemy to dzisiejsze czuwanie spędzić razem z Tobą. Potrzebujemy Twoich słów, Twojego nauczania, Twojego ojcowskiego spojrzenia, abyś dodawał nam odwagi na drogach naszego życia i naszej wiary. Potrzebujemy, abyś pomógł nam zachować nadzieję, abyś pomógł nam rozeznawać nasze powołanie i abyś pomógł nam odważnie, z radością i wiernością podążać za Chrystusem. W imieniu wielu młodych ludzi, którzy poświęcili się Bogu w historii naszego kraju, nasza młodzież pragnie również stawać się pokoleniem świadków, pokoleniem, które ma odwagę wierzyć, kochać i służyć. I to jest właśnie sens tego, co teraz Ci, Ojcze Święty, przedstawimy. A teraz za chwilę rozpocznie się spektakl poświęcony świętym z historii Francji, którzy na przestrzeni wieków ten kraj budowali wiarę w tym kraju. Ta idea, żeby młodych ludzi zgromadzić właśnie wokół tematu świętości, powstała stąd, że biskupi wspólnie z grupą młodych ludzi, która odpowiadała za przygotowanie tego czuwania, rozeznali, że właśnie temat świętości jest tym, co może dodać młodzieży nadziei, tym, co może pomóc im szukać odpowiedzi na pytania, te pytania, o których przed chwilą mówiła przemawiająca w imieniu rówieśników młoda Francuska, pytania o sens życia, o stawianie czoła różnego rodzaju trudnościom. I już za chwilę zobaczymy spektakl trwający około 20 minut, podczas którego zostaną przedstawieni święci podzieleni na poszczególne etapy dążenia i rozpoznawania wiary chrześcijańskiej przez Francuzów. Zanim jeszcze Francja nosiła swoje imię, niebiosa już przygotowywały jej przesłanie. W roku 1944 przez Morze Śródziemne płynęło dwoje misjonarzy, a wraz z nimi święta Maria Magdalena, którą widzimy w tej chwili na tej barce. Narrator opowiada historię rozbicia się u wybrzeży dzisiejszej Francji łodzi, którą płynęła między innymi święta Maria Magdalena. I to właśnie od tego wypadku rozpoczął się pierwszy rozdział obecności chrześcijan, obecności uczniów Chrystusa na ziemi francuskiej. Nikt nie jest zbyt rozbity, zbyt potłuczony, by móc być kochanym, mówi narrator, odwołując się wprost i bezpośrednio do tego rozbicia się łodzi, którą płynęła święta Maria Magdalena.
2: Dans le théâtre des Trois Gaules, à Lyon, que notre sang versé apporte sa lumière.
0: A teraz widzimy już kolejny fragment historii. Narratorka przemawia teraz z głosem świętej Blondiny, jednej z pierwszych męczennic kościoła i pierwszej męczennicy kościoła francuskiego, która oddała swoje życie w obronie czystości wraz ze współbraćmi, wraz z chrześcijanami, których teraz też widzimy w tej scenie pogoni przez rzymski rydwan. To święty Potin, święty Ireneusz, święty Paweł, święty Ostermuan, a także kilkoro innych. To scena, która przypomina o męczennikach czasów Imperium Rzymskiego, którzy jako uczniowie Chrystusa tu na tych ziemiach oddawali życie za wiarę.
3: Albert et Capret à Agen. L'église des Gaules s'embrase, jaillit du sang des martyrs. Puis les martyrs ayant semé, vint le temps des pasteurs qui arpentent les routes. Non pour conquérir, mais pour conduire. Gatien à Tours, Trophime à Arles.
0: Wymieniane są teraz imiona świętych męczenników czasów rzymskich, którzy na ziemiach francuskich w różnych miejscowościach oddali życie za Chrystusa. Święty Potin, święty Ireneusz, biskupi Kajetan, Trofin, Paweł, Ostermuan, święty Marcin, święty Dionizy, święty Saturnin. A teraz już kolejny etap historii Francji, święta Genovefa, która związana jest z początkami Paryża.
4: Notre monde s'effondre, tout bascule. Jean de Paris ne

święta Genowefa, która głosiła Ewangelię i nadzieję i dodawała otuchy Francuzom w obliczu ataku ze strony wodza Attili. To święta patronka Paryża, jedna z najbardziej czczonych też świętych francuskich, która zwłaszcza dla mieszkańców centralnej Francji i stolicy jest symbolem odwagi i zaufania Bogu nawet w czasach najbardziej beznadziejnych. Brûle ce que tu as adoré.

0: Przechodzimy teraz do jednego z najważniejszych etapów w rozprzestrzenianiu się wiary chrześcijańskiej na terytorium Francji. Chrzest Chlodwiga, króla Francji, który miał miejsce w Reims, miał miejsce w tym mieście, w którym koronowani byli również w większości prawie wszyscy królowie Francji. To wydarzenie, które go 1500-lecie świętował przed 30 lat Jan Paweł II, odwiedzając właśnie Reims, jest tym wydarzeniem, które uważa się za początek chrześcijaństwa w tym wymiarze państwowym we Francji. A teraz widzimy już czasy średniowieczne i założycieli pierwszych klasztorów, pierwszych zakonów. Święty Bernard z Clairvaux, święta Otylia, a wraz z nimi procesja, w której podążają mnisi oraz mniszki uciekający przed prześladowaniami. Widzimy teraz świętą Otylię.
1: Nous construisons des monastères. Beaucoup sont en quête de pouvoir. Nous, nous cherchons Dieu. Car une question traverse les siècles et se pose à chacun d'entre nous. À quoi sert ta vie?
0: Jednym z pytań, które nam towarzyszy, które towarzyszy każdemu z nas, jest pytanie, jaki cel ma Twoje życie? Czemu ma służyć Twoje życie? Mówiła święta Otylia, a teraz już widzimy kolejnego wielkiego świętego w historii Francji, świętego Ludwika, króla Francji, który zginął na terenie Kartaginy, dzisiejszej Tunezji, podróżując podczas krucjaty do Ziemi Świętej. Widzimy go, jak niesie koronę cierniową, a wraz z nim podąża w stronę ołtarza święty Roch, święta Colette, święty Vincenty Ferrier oraz święty Ivo.
2: Tandis que Vincent Ferrier à Valence devient prédicateur. Yves en Bretagne défend les pauvres contre les puissants. Et Colette en Picardie use sa bure brune de Clarisse en priant pour les enfants à maître.
0: To święci czasów średniowiecznych, którzy w różnych miejscach na terenie Francji służyli ubogim, służyli potrzebującym i w ten sposób głosili Ewangelię swoim życiem. Co czyni nasze życie naprawdę wielkim? Czy trzeba w tym życiu odnieść sukces, czy też trzeba je oddać innym? Pyta narrator, pokazując tych właśnie świętych z czasów średniowiecznych jako dających odpowiedź na to pytanie.
3: Loin des honneurs des hommes.
0: A teraz już widzimy świętą Joannę d'Arc, która wjeżdża konno. Słyszymy też aplauz, który towarzyszy tej scenie. Z jednej strony to oczywiście ze względu na jej spektakularny charakter, ale też dlatego, że święta Joanna d'Arc, dziewica orlańska, jest jedną z tych świętych, która do dziś pośród młodych ludzi, młodych katolików, jest postacią najbliższą im, najbardziej wyrazistą, najbardziej zrozumiałą.
2: Le royaume lys sombre, dominé par les léopards anglais. Il y a grande pitié au royaume de France, mais le ciel, une fois encore, laisse briller un rayon de sa lumière. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or.
0: Nawet najciemniejsza chmura może się rozjaśnić złocistym promieniem słońca. W opowieści o każdym z tych świętych pojawia się wątek nadziei związany z jego życiem, ale też będący odniesieniem do trudności, które można napotkać także we współczesności.
4: Mais ce n'était encore qu'une gloire éphémère. Il fallait à ton nom l'auréole des saints. Aussi le bien-aimé t'offrit sa coupe amère.
0: Ten spektakl wpisuje się w bardzo piękną i spektakularną tradycję francuską, spektakli, które są rekonstrukcjami historycznymi, które w bardzo efektowny sposób opowiadają dzieje, czy to kościoła, czy to narodu francuskiego, czy też różne inne wydarzenia. Takim najsłynniejszym jest park historyczny Puy du Fou w centralnej Francji, gdzie rozpoczęły się te wielkie spektakle historyczne, które są dzisiaj fenomenem na skalę światową, a które jako taki znak rozpoznawczy współczesnej francuskiej kultury stały się też inspiracją do tego dzisiejszego spektaklu, którego jesteśmy świadkami. A już teraz kolejny etap w żywotach świętych francuskich, mianowicie święci La Grande Charité, Wielkiego Miłosierdzia. Ci, którzy nauczali, ci, którzy świadczyli o miłosierdziu, o tym, w jaki sposób żyjąc dla Boga, poświęcać się dla bliźnich. To święty Franciszek de Sales, święty Vincent a Paulo, Ludwika de Marillac, Jan Eudes, Jan Chrzciciel de La Salle, Ludwik Maria Grignon de Montfort, German de Pibrac.
1: On l'oublie aisément. Les civilisations ne se relèvent pas par les grands discours. Elles renaissent chaque fois qu'un homme choisit d'aimer. Ses vies, ses destins sont impressionnants. Mais tout cela paraît tellement...
0: To dzisiejsze czuwanie zaangażowały się prawie wszystkie bardzo różnorodne i bardzo liczne, jak się okazuje, środowiska młodzieży katolickiej. Między innymi ci, którzy dbają o oprawę muzyczną, to członkowie takiej dużej inicjatywy, którą porównalibyśmy do naszych warsztatów muzyczno-liturgicznych w Polsce. Nazywa się ona Ecclesia Cantique i jednoczy młodych ludzi, którzy zajmują się właśnie ożywianiem liturgii, upiększaniem i coraz też takim większym promowaniem wśród młodych ludzi piękna muzyki klasycznej, muzyki liturgicznej. A my w tej chwili już widzimy tych świętych, którzy byli szczególnymi orędownikami życia modlitwą, a konkretnie świętego Jana Marię Vianneya, proboszcza z Ars.
2: Mais le monde entier qui vient à Ars. L'Église lui donnera un nom que nul n'aurait osé imaginer. Jean-Marie Vianney, patron de tous les curés de l'univers. Ce n'est pas le pécheur qui revient. C'est Dieu qui court après le pécheur.
0: Niesamowite są te oklaski, jakimi młodzi ludzie witają poszczególnych świętych. To pokazuje, że wiedzą, kim mowa, że są to postacie, które naprawdę są im bliskie. Kocham Cię, Jezu, a moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego mego oddechu. To słowa świętego Jana Vianneya, które są też słowami bardzo popularnej pieśni uwielbieniowej we Francji. A teraz już wiek XIX i widzimy tych, którzy byli świadkami objawień Matki Bożej, a tych we Francji było wiele. A więc Katarzyna Labouré, Bernadetta Soubirous, dzieci, którym ukazała się Matka Boża w Pontmain, na La Salette, a także w L'Île Bouchard. XIX wiek jest wiekiem objawień. Paryż, Rue du Bac, La Salette 1946, Lourdes, następnie Pomain, Pelvoisin. To matka, która kocha i przyjmuje swoje dzieci. Rzeczywiście ten fenomen objawień Matki Bożej w XIX wieku we Francji, a więc w czasie, kiedy Francja przechodziła szczególne prześladowania Kościoła i szczególne też trudności na poziomie społecznym i politycznym, to fenomen, który do dzisiaj zachwyca i który też stawia nam pytanie o to, jak wiele owoców i jak wiele darów naszej wiary chrześcijańskiej pochodzi właśnie z Francji, to z tych czasów wydawałoby się najbardziej beznadziejnych i najciemniejszych. Teraz cytowane są fragmenty poszczególnych objawień, fragmenty orędzi, przesłań, które Maryja przekazywała widzącym podczas tych poszczególnych widzeń. Mowa tu oczywiście o tych, które zostały uznane przez Kościół, aczkolwiek które nie są oczywiście, wiara w które nie jest oczywiście obowiązkiem. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu i kolejnej grupy świętych, mianowicie tych, których życie związane było z misją. I teraz widzimy pierwszą misjonarkę, która nigdy nie opuściła swojego klasztoru, a jednak modliła się za misjonarzy na całym świecie. Jest ich patronką święta Tereska od Dzieciątka Jezus. A zaraz za nią zobaczymy także Karola de Foucault, rodziców świętej Tereski, świętych Ludwika i Zélie Martin, Fryderyka Ozanama, Leonie, Avia, Piotra, Juliana, Eymar. i wielu innych świętych francuskich misjonarzy i patronów misji.
4: Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui.
0: To słowa świętej Teresy, która mówiła o tym, świętej Tereski, która mówiła o tym, że pragnie cierpienia, że się go nie boi. Daj mi Twą miłość, zachowaj dla mnie Twą łaskę, tylko na dziś, nie martwię się o jutro. To fragmenty dzienników duchowych świętej Tereski.
2: Deuxième pays au monde à avoir donné le plus de saints.
0: To drugi kraj na świecie, z którego wyszło dla Kościoła najwięcej świętych. To Francja oczywiście. I ta historia się nie kończy. W roku 22 Karol de Foucault został kanonizowany w Rzymie. Następnie w katedrze Notre Dame zostali beatyfikowani męczennicy czasów nazistowskich. Także w lutym tego roku zostali do godności błogosławionych wyniesieni kolejni męczennicy. To ci, którzy chcieli życie oddać za Chrystusa. Oni stawiają nam pytania o nasze przyzwyczajenia, nasze życie, o nasze wybory. Oby dzieci dzisiejszego świata umiały uhonorować ich pamięć. Obyśmy wszyscy umieli podążać ich śladami. I nie zapominajmy nigdy, że Francja promieniuje nadzieją. A ty co chcesz uczynić ze swego życia? To piękna puenta tego spektaklu, który przypomniał wiele wieków świętości, która rodziła się na terenie Francji, zarówno w tych najbardziej rozpoznawanych i potwierdzonych przez Kościół katolicki postaciach świętych, jak też przez tysiące innych osób, które na przestrzeni wieków dzieliły się wiarą, zachowywały tę wiarę i przyczyniły się do tego, że także dzisiaj Francja jest krajem katolickim. Nie wiem, czy słyszą Państwo te ogromne oklaski, którym towarzyszą w tej chwili także sztuczne ognie unoszące się ponad dachem stadionu Stade de France. To piękny moment, w którym Francja świętuje swoją świętość, świętuje to, że to właśnie z jej narodu zrodziło się tak wielu świętych. To kraj, który dał Kościołowi prawie najwięcej świętych na świecie, jest drugim w kolejności. A ten wybór świętości jako tematu tego czuwania, jako motywu przewodniego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą jest wyborem nieprzypadkowym, bowiem Kościół katolicki chce dzisiaj powiedzieć, to święci i to świętość są źródłem nadziei dla kolejnych nowych pokoleń. I myślę, że to pytanie, które blisko pół wieku temu zadał tutaj Jan Paweł II, Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem, jest już dzisiaj pytaniem, na które chyba możemy udzielić odpowiedzi, na które Francja udziela odpowiedzi, bo rzeczywiście widzimy teraz Francję, która nawet jeśli jest katolicka w mniejszości, to jest w tym chrzcie i w wierze chrześcijańskiej niezwykle głęboko zakorzeniona. Ci młodzi ludzie, którzy od kilku godzin tutaj na tym stadionie się gromadzili, żeby wspólnie modlić się, żeby wspólnie oczekiwać na Ojca Świętego, są tu także dlatego, że odkrywają dzięki swoim rówieśnikom, dzięki świadectwom to, że wiara katolicka jest tym najcenniejszym dziedzictwem, które posiada ich kraj, a którego być może nie posiadali, nie przekazali im rodzice czy najbliżsi, które oni teraz sami odkrywają jako zupełną nowość, ale jak widać nowość, która niesamowicie ich pociąga i wzbudza emocje zupełnie nieporównywalne do innych. A teraz wysłuchajmy Chloe, jednej z przedstawicielek młodzieży, która zada Ojcu Świętemu pytanie, na które papież za chwilę odpowie. Ojcze Święty, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas tego wieczoru oraz za spotkanie i rozmowy, które nam ofiarujesz. Mam na imię Chloe, mam 25 lat, kończę studia z farmacji. Działam w grupie młodych katolików z peryferyjnych dzielnic regionu Île-de-France, które nazywa się La Cité Céleste, czyli Miasto Boże. Organizujemy między innymi różne wydarzenia, takie jak nocne adoracje i spotkania modlitewne, połączone z uwielbieniem, które gromadzą wielu młodych ludzi z naszych dzielnic, pragnących żyć wiarą i szeroko się nią dzielić. Angażuję się również w życie w mojej parafii, zwłaszcza w duszpasterstwo młodzieży licealnej. Poprzez te różne formy zaangażowania pragnę oddawać moją energię i umiejętności na służbę innym, budując więzi między wiarą, młodymi ludźmi i codziennymi realiami życia w naszych dzielnicach. Jak mówi święty Paweł, dla nas żyć to Chrystus. A jednak społeczeństwo, w którym żyjemy, budowane jest na innych fundamentach, a niekiedy wydaje się, że jest wręcz obojętne na pytanie o Boga. Pragniemy z mocą i wytrwałością głosić Chrystusa ludziom wokół nas, ale też oczywiście czynić to z szacunkiem i delikatnością wobec tych, których spotykamy. W jaki sposób możemy połączyć siłę naszego misyjnego zapału z autentycznym życiem braterskim z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary? To pytanie, które zadaje sobie bardzo wielu młodych Francuzów, bo większość młodych katolików żyje pośród rówieśników, którzy katolikami nie są. Zaraz usłyszymy odpowiedź Ojca Świętego na to pytanie, jedną z dwóch, jakich udzieli dzisiejszego wieczoru. Bo to spotkanie pomyślane jest w taki sposób, że jego pierwsza część jest właśnie dialogiem papieża z młodzieżą. Drodzy przyjaciele, to pierwszy raz chyba papież improwizuje w języku francuskim spontanicznie. Pierwszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, jest bardzo prosta. Dziękuję. Dziękuję Bogu i dziękuję Wam. Dziękuję za Waszą odwagę. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za Waszą wiarę. Wy jesteście świętymi Francji. Dziękuję, Chloe, za Twoje pytanie. Przytoczone przez Ciebie zdanie świętego Pawła nie jest jedynie stwierdzeniem. Jest prawdziwą syntezą jego życia. W kilku krótkich, lecz doniosłych słowach apostoł wypowiada modlitwę uwielbienia, składa wyznanie wiary i wskazuje drogę świętości prowadzącą aż po męczeństwo. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Powtarzając to wyznanie miłości, staramy się mieć udział w doświadczeniu apostoła. Świadczy on bowiem, że Bóg nigdy nie jest kimś obcym w jego życiu, ale przeciwnie, wychodzi mu na spotkanie. Powołuje go do siebie, przemienia go wewnętrznie i posyła go w świat. Ta dynamika duchowa dotyczy nas wszystkich także dzisiaj. To prawda, tak jak to mówisz, że społeczeństwo, w którym żyjemy, zdaje się być obojętne na Boga. Ale Pan nie jest obojętny na nas. To właśnie jest najważniejsze i to zawsze daje nam nadzieję. To, że wielu ludziom obce jest pytanie o Boga, stanowi niewątpliwie problem. Ale równie poważnym problemem jest to, że dla wielu obce staje się także pytanie o człowieka. Jak wiele osób niestety przestaje interesować się drugim człowiekiem, prowadząc życie egoistyczne, albo gardzi ubogimi, trwoniąc swoje dobra na rzeczy błahe. Jak wielu odrzuca ludzi prostych lub chorych, sądząc, że wartość człowieka zależy wyłącznie od tego, co potrafi wytworzyć. Myślę szczególnie o Twoim zaangażowaniu w peryferyjnych dzielnicach regionu Île-de-France razem z La Cité Céleste. To właśnie tam, w konkretnej codzienności, niekiedy naznaczonej trudnościami, Twoja wiara staje się żywym i wymownym świadectwem nadziei. Człowiek błądzi, gdy twierdzi, że Bóg umarł. Jeśli Boga nie ma z człowiekiem, nie znajduje on już zbawienia i traci sens własnego istnienia, które sprowadza się wówczas do ślepej uliczki albo do nicości. Kto natomiast mówi, dla mnie żyć to Chrystus, doświadcza czegoś dokładnie przeciwnego. W Chrystusie bowiem wiemy, że Bóg nigdy nie jest obojętny na człowieka. Przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego daje nam swoje własne życie, abyśmy mogli żyć. Oto sposób głoszenia Chrystusa, który łączy odwagę z szacunkiem. Głosić Go jako Ewangelię zbawienia, jako słowo prawdy i życia. Ewangelia jest dobrą nowiną dla wszystkich, orędziem wyzwolenia i zasadą nowego życia. Ewangelia Jezusa nie prowadzi bowiem do konfliktu, lecz zawsze wzywa do przebaczenia. Rozświetlając dramat dziejów, uczy nas zarazem braterskiej troski. Spotkanie z Chrystusem otwiera na dialog i przygotowuje do przyjęcia Jego pokoju, ponieważ daje każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie największą obietnicę, zdolną zaspokoić wszystkie pragnienia. Obietnicę życia wiecznego. Droga Chloe,

można połączyć misyjny zapał z doświadczeniem braterstwa wobec tych, którzy nie wierzą w Boga lub należą do innych tradycji religijnych. Braterstwo to, oparte na słuchaniu i wzajemnym szacunku, ma swoje korzenie w jedności rodziny ludzkiej, która na przestrzeni dziejów rozwijała wymiar religijny jako istotną cechę życia każdego ludu. Pielęgnowanie braterskiej więzi z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary, przyczynia się zatem do budowania społeczeństwa, a zarazem staje się praktykowaniem wiary i miłości. Ponieważ nie można dawać świadectwa o Chrystusie, nie kochając tych, którym pragniemy Go głosić. Spotkania młodzieży, młodych ludzi z krajów śródziemnomorskich, organizowane w ostatnich latach, są budzącym nadzieję znakiem takiego właśnie braterstwa. Orędzie chrześcijańskie nie stanowi więc przeszkody dla braterskiego współistnienia, ale przeciwnie, sprzyja mu, ponieważ w wolności zaprasza każdego do przyjęcia nowiny o pokoju i o zbawieniu. Podobnie nasza misja nie pozostaje w sprzeczności z szacunkiem dla innych religii, gdyż Kościół nie odrzuca niczego z tego, co jest w nich prawdziwe i święte. Dziękuję. Niezwykle wyczerpująca odpowiedź papieża na to pierwsze pytanie zadane przez Chloe, ale też przede wszystkim moment absolutnie wyjątkowy, którego jeszcze chyba nie widzieliśmy, mianowicie taki, w którym papież odważa się spontanicznie mówić w języku francuskim. To pokazuje, jak wielkie jest pragnienie w nim też tego dialogowania, tego odpowiadania na to, co mówią młodzi ludzie, a ci odpowiedzieli w tej chwili spontanicznym okrzykiem amen na te papieskie słowa. A już za chwilę wysłuchamy drugiego pytania i kolejnej odpowiedzi Ojca Świętego. Natomiast zanim to nastąpi, to jeszcze krótka przerwa muzyczna.

To był krótki śpiew, którego słowa zaczerpnięte były z Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Alleluja, alleluja. A teraz już pytanie zadaje drugi młody człowiek. Ojcze Święty, dziękujemy, że przybywasz, aby umocnić nas w wierze i w pragnieniu dawania świadectwa. Mam na imię François, wychowałem się na wsi w Burgundii, a obecnie jestem studentem agronomii na Uniwersytecie La Salle. Chętnie poświęcam swój czas trosce o piękno liturgii. Angażuję się również w życie mojej diecezji Nevers, w której organizuję pielgrzymki rowerowe młodzieży, Pele VTT, a także w przygotowanie nowej pielgrzymki burgundzkiej. Jestem także drużynowym skautów. Słyszymy, jak wielu skautów jest tutaj też obecnych na Stade de France, bo reagują. I angażuję się w duszpasterstwo akademickie na mojej uczelni. My, młodzi ludzie, chcemy się angażować w służbę najbardziej potrzebującym w naszym kraju i na świecie, w służbę Kościołowi, w służbę na rzecz pokoju. A jednak często trudno jest nam rozeznać, w jakim kierunku zwrócić nasze życie, aby móc dawać się bez reszty i dochować wierności, a zarazem nie rozpraszać sił, ani nie tracić odwagi, zwłaszcza gdy zadania wydają się przerastać nasze możliwości. Lęki, niepewność nierzadko osłabiają entuzjazm właściwy młodości. Ojcze Święty, w jaki sposób rozeznać, gdzie Pan na nas czeka, abyśmy Mu służyli i ofiarowywali nasze życie? Bardzo głębokie pytanie tego młodego człowieka, ale też dobór tych dwojga młodych ludzi pokazuje dwie charakterystyczne cechy tego młodego kościoła francuskiego.

0: Z jednej strony to właśnie młodzi skauci, ci, którzy posługują w duszpasterstwach, którzy wywodzą się ze środowisk uniwersyteckich, bardziej wykształconych, też bardziej zamożnych, nawet jeśli wiejskich, a z drugiej strony to właśnie ta młodzież z przedmieści, często bardzo zaniedbana, często bardzo też osamotniona, którą reprezentowała Chloe. Jest tu wielu skautów, mówi Ojciec Święty. Ho, ho! Bardzo dobrze, witajcie!
1: Tout d'abord, je vous remercie, François, vivement pour votre engagement.
0: Przede wszystkim serdecznie dziękuję Ci, François, za Twoje zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że widzę Was tak licznie zgromadzonych, ożywionych pragnieniem służby pokojowi, która pomaga nam wzrastać jako mężczyznom i kobietom, przemieniając lęk w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie. Dzisiaj ta wielka misja jest pilniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ wzywa nas, abyśmy z rozeznaniem nawigowali pośród współczesnych przemian technologicznych i cyfrowych, nie pozwalając, by umniejszały nasze człowieczeństwo. Zwłaszcza wtedy, gdy poświęcamy się ochronie najmniejszych i najsłabszych, uświadamiamy sobie także naszą własną kruchość, wobec której wszyscy się znajdujemy. Kruchość ta nie napawa nas lękiem, lecz jednoczy nas jako stworzenia, które w Chrystusie stają się braćmi i siostrami. On jako pierwszy daje nam samego siebie, a żywym znakiem tej łaski jest Eucharystia, źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego. Z tego sakramentu, który umacnia naszą wiarę, czerpiemy siłę, by również ofiarowywać siebie bliźnim, naśladując bezinteresowną miłość Pana Jezusa. Dążenie do sprawiedliwości i pokoju skłania nas zarazem do dostrzegania konfliktów, które nosimy w sobie, oraz do oczyszczenia naszego serca. Gdy oddajemy się służbie Bogu i innym, nasze rany znajdują ukojenie i odkupienie. Nie ma żadnej porażki, z której Bóg nie mógłby nas podźwignąć. Jego miłosierdzie jest naszą radością. Wspomnieliście jednak o lęku i o niepewności, jako o przeszkodach dla waszego entuzjazmu. Uczucia te są dziś bardzo rozpowszechnione z powodu niepewności dotyczącej planów na przyszłość, nietrwałości więzi uczuciowych oraz kruchości relacji. Dołączają do tego inne obciążenia, szczególnie dotykające wasze pokolenie, takie jak zmęczenie nadmiarem czasu spędzanego przed ekranem, czy niepokój związany ze zmianami klimatycznymi, sytuacją gospodarczą i międzynarodową. Tak, trzeba nadstawiać ucha na te odczucia. Zapraszam was wszystkich, drodzy młodzi, abyście zachowywali serca otwarte na cierpienia swoich rówieśników. A jednocześnie doświadczenie kruchości, każdej kruchości, staje się dla ucznia Chrystusa sposobnością do dawania świadectwa. Kto idzie za Jezusem drogą pokornej i bezinteresownej służby, zostaje uwolniony od lęku i odnajduje nowy entuzjazm, doświadczając wewnętrznej radości i pokoju. Nie są to uczucia chwilowe ani czysto subiektywne, ale rzeczywistość zakorzeniona w pewności wiary, o której wspólnie dajemy świadectwo jako Kościół. Tak, wspólnie tworzymy Kościół. Kościół kruchy i święty, niczym gliniane naczynia, które przechowują skarb. Święty Paweł raz jeszcze przypomina nam, że właśnie w słabości jesteśmy mocni. To szczególnie w chwilach trudności Bóg podtrzymuje naszą wolność i umacnia nas swoją łaską. Zechciał stać się człowiekiem, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze, jako radośni świadkowie nadziei. Drodzy przyjaciele, to właśnie w tej przyjaźni z Jezusem dokonuje się nasze rozeznawanie, będące refleksją podejmowaną wraz z przyzywaniem daru Ducha Świętego. Jest to stałe ćwiczenie, które pozwala iść naprzód w sposób uporządkowany i pewny. Jak zatem dobrze rozeznawać? Przede wszystkim pamiętajcie, że Słowo Pana jest zawsze lampą dla naszych kroków. W świetle Ewangelii formacja duchowa dokonuje się poprzez modlitwę i poprzez służbę, poprzez adorację i poprzez działanie, poprzez ciszę. Tę tak rzadką ciszę, a zarazem tak potrzebną, z dala od medialnego zgiełku, a także przez głoszenie. Następnie czerpcie natchnienie z przykładu świętych. Nawet pośród prześladowań ci nasi bracia i siostry otwierali drogi pokoju. Spójrzcie na tych kapłanów rozmiłowanych w Chrystusie, takich jak święty Eugeniusz z Mazeno i święty Jan Maria Wianej. Na mistyczne piękno świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, na błogosławioną Paulinę Jarico, pełną gorliwości w miłości i w działaniu misyjnym, na odwagę 50 męczenników apostolstwa z czasów II wojny światowej, którzy służyli swoim braciom aż po ofiarę z własnego życia. Ci święci zmieniali bieg dziejów, prowadząc wiele osób od cierpienia ku nadziei, ponieważ najpierw pozwolili przemienić własne serce w świetle wiary. Drodzy młodzi, kiedy rozeznajecie swoje powołanie, bądźcie pewni, że Pan nie przemawia do was w sposób niejasny, ale zwraca się do każdego z was po imieniu i zaprasza was, byście za Nim poszli, ponieważ was kocha. Przyjmując Jego Ewangelię z jasnym umysłem i czystym sercem, zrozumiecie, do jakiej służby wzywa was Jezus. Zawsze chodzi o dar z życia, pełny, wierny, przepełniony miłością. Aby przezwyciężyć lęk i niepewność, miejcie odwagę wypowiedzieć jedno proste i piękne słowo. Dziękuję. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość. Dlatego już teraz, bez lęku, lecz z ufnością i pełni radości, możemy wszyscy razem, za przykładem świętych, powiedzieć: oto jestem, Panie. Wszyscy razem. Oto jestem, Panie. Zwracam się także do tych spośród was, a jest was dziś tu bardzo wielu, którzy sądzą, że słyszą wezwanie, by pójść za Jezusem drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego. I to jest chyba najbardziej niezwykły aplauz dzisiejszego wieczoru. Aplauz młodych ludzi, którzy odnajdują się w tych słowach papieża o młodych ludziach, którzy słyszą powołanie do kapłaństwa. Drodzy młodzi, Kościół we Francji tak bardzo was potrzebuje. Modli się za was i czeka na was. Nie lękajcie się tego wezwania. Miejcie odwagę i zaufajcie Jezusowi, który pragnie uczynić was swoimi najbliższymi przyjaciółmi. On was nie zawiedzie i zawsze będzie u waszego boku. Wasze życie stanie się niezwykle piękne i owocne. I na zakończenie możemy podjąć modlitwę, którą pozostawił nam święty Jan Paweł II. Nauczycielu, Ty, który kochasz i szanujesz człowieka, Ty, który wziąłeś na siebie ludzkie cierpienie, Ty, który rozjaśniasz tajemnicę ludzkiej egzystencji, pozwól nam odkryć prawdziwy sens naszego życia i naszego powołania. Dziękuję. To była modlitwa zaczerpnięta, z którą Jan Paweł II wypowiedział w homilii podczas Światowych Dni Młodzieży tutaj w Paryżu 24 sierpnia 1997 roku. Niesamowite spotkanie, niesamowity dialog Ojca Świętego z młodymi ludźmi. Dialog, w którym młodzi ludzie stawiają pytania ambitne. Pytania o to, w jaki sposób być bratem i dzielić się wiarą z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary. A z drugiej strony, w jaki sposób odkrywać, gdzie i do czego powołuje nas Pan Bóg. Bardzo odważna i wyczerpująca przede wszystkim odpowiedź Ojca Świętego, odpowiedź, w której najbardziej chyba szokującą pozytywnie chwilą była ta, w której Ojciec Święty powiedział: jestem pewien, że pośród was jest wielu, których Jezus powołuje do kapłaństwa i życia zakonnego, i w tym momencie rozległ się potężny, nie wiem, czy było to słychać w transmisji, ale naprawdę potężny oklask młodych ludzi zebranych na Stade de France. A podczas tego czuwania przeplatają się różne elementy, które wspólnie składają się na bogactwo duchowe Kościoła katolickiego we Francji, jak choćby te śpiewy z Teze, które znamy przecież na całym świecie, także w Polsce, no a które również wywodzą się z Teze z Burgundii tutaj we Francji.
2: Merci très sincère pour vos paroles qui nous montrent.
0: Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoje słowa, które pokazują nam, że to Duch Święty, który poruszał wszystkimi świętymi w naszym kraju, także dzisiaj chce tchnąć na nas, że Duch Chrystusa, który tutaj nas gromadzi, jest Duchem, który działa w nas. Drodzy przyjaciele, aby w sposób wyjątkowy ukazać tę działającą obecność Chrystusa pośród nas dzisiejszego wieczoru, mamy teraz wielką radość i łaskę zgromadzić się wokół świętej tuniki Chrystusa Zarżątej, tej wyjątkowej relikwii, która jest tuniką, suknią, którą Chrystus miał na sobie w czasie swojej męki. I jest to relikwia, która zaprasza nas do wiary, do tego, aby jeszcze bliżej zjednoczyć się z Chrystusem Zbawicielem, który nas wzywa, który oddał za nas swoje życie, aby świat miał życie. I który powtarza nam bezustannie: nie ma większej miłości niż oddać swego życia za tych, których kochamy. Drodzy przyjaciele, ta adoracja która była też wspólnym powołaniem wszystkich świętych, odbędzie się w całkowitej ciszy. Ciszy, którą każdy z nas wzbudzi teraz w swoim sercu. Pozostańmy także i my w chwili ciszy przed tą wyjątkową relikwią tuniki Chrystusa, która po raz pierwszy jest wystawiana poza Bazyliką Zarżątej tu w pobliżu, gdzie na co dzień się znajdujemy.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Drodzy młodzi, wszyscy ci święci, którzy naznaczyli wasz kraj, różnili się od siebie historiami, charakterem, epoką, w której żyli i powołaniem, ale wszyscy spotkali Chrystusa i to ich właśnie łączyło. Wszyscy oni pozwolili, aby to spotkanie z Chrystusem przemieniło ich życie i aby ukazało im, a oni nam, że wszystko jest możliwe, gdy prawdziwie otworzymy się na Chrystusa. Wasze pytania sprawiają, że widzimy, że i wy jesteście przepełnieni tym samym pragnieniem służenia Chrystusowi w waszych braciach. To On daje nam dzisiaj swego Świętego Ducha. To On poruszał serca wszystkich świętych. Prośmy więc tych świadków wiary, aby prowadzili nas, was i mnie, ku Chrystusowi, źródle wszelkiego życia. Zgromadzeni wokół Jego chwalebnego krzyża i wokół Jego świętej tuniki, wspominajmy Jego życie, które oddał On za każdego z nas i przyzywajmy dla każdego z nas i dla całego świata Jego boskiego miłosierdzia.

rozpoczyna się kolejny wyjątkowy moment tego dzisiejszego czuwania. Schola śpiewa litanie do wszystkich świętych, a w tym czasie na stadion wznoszone są relikwie 60 świętych, przechowywane na co dzień we francuskich świątyniach w różnych częściach kraju. A tym relikwiom towarzyszą także sztandary, na których wyhaftowane są podobizny oczywiście Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny, a także 150 francuskich świętych, francuskich i tych, którzy we Francji są czczeni. Ten dzisiejszy wieczór, którego tematem jest świętość, zarówno ta zapisana na kartach historii francuskiego kościoła, jak też ta, do odkrywania której powołany jest każdy z młodych ludzi, to także opowieść o niezwykłym bogactwie kościoła francuskiego, które wyraża się także w sposób materialny właśnie w relikwiach świętych, które są do dzisiaj przechowywane i czczone w tak wielu kościołach francuskich. Pośród tych, które są w tej chwili wnoszone na stadion Saint-Denis, mamy relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, jej rodziców, świętego Jana Marii Wianeya, także relikwie, które przechowywane są i które zostały wypożyczone przez siostry wizytki, siostry szarytki, karmelitanki z Compiègne, a więc klasztorów, które do dzisiaj od wielu wieków są czasami jednymi z nielicznych miejsc w swoich okolicach, w swoich regionach, gdzie wiara jest nieprzerwanie od wieków nie tylko pielęgnowana, ale też przekazywana wraz ze świadectwem francuskich świętych. Większość z tych sztandarów, które w tej chwili widzimy, a które przedstawiają kolejnych świętych, została przygotowana przez stowarzyszenie, które nazywa się Sztandary 2000 Bannière du Mille, a jest to stowarzyszenie, które powstało w odpowiedzi na te słynne i wielokrotnie powtarzane pytanie Jana Pawła II z roku 80. Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Ta odpowiedź, która miała polegać na wyhaftowaniu sztandarów przypominających o postaciach świętych, miała być zaproszeniem do tego, aby na nowo tych świętych odkrywać, aby w widoczny sposób byli oni obecni także w kościołach, pośród młodych ludzi, wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie wyruszają, bo są to też sztandary, które młodym ludziom, nie tylko młodym, towarzyszą podczas pielgrzymek, a pielgrzymowanie jest we Francji szczególnie wśród młodych ludzi popularne. Znamy pielgrzymki do Chartres, pielgrzymowanie śladami świętego Jakuba do sanktuarium w Kompostelii, a tych szlaków też bardzo wiele jest, szlaków jakubowych jest bardzo wiele we Francji. To także absolutnie wyjątkowa inicjatywa pielgrzymkowa, w której również te sztandary młodym ludziom towarzyszą. Pielgrzymka, która się nazywa M. Maryi, M. de Marie, i która wiedzie śladami sanktuariów wybudowanych w miejscach maryjnych objawień na terenie Francji, a które układają się na mapie Francji w literę M. I ten szlak pielgrzymkowy właśnie do tych pięciu sanktuariów, który również przybiera kształt litery M jak Maryja i stąd nazwa tej pielgrzymki, jest taką inicjatywą, która połączona jest już od wielu lat z modlitwą w intencji Francji, z modlitwą zawierzenia Francji w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Widzimy w tej chwili wnoszone relikwie świętego Ludwika. Przed chwilą widzieliśmy także relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. To wyjątkowy znak, do którego zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie, aby mogli, modląc się za wstawiennictwem tych świętych i fizycznie dotykając ich bliskości, jeszcze bardziej odkrywać i pogłębiać w sobie to pragnienie, by na nich się wzorować, by za ich przykładem poszukiwać i za ich wstawiennictwem też poszukiwać Chrystusa. Trudno chyba o piękniejszą odpowiedź na pytanie o to, jaka jest jakość wiary współczesnej Francji, współczesnych młodych ludzi. Biskup Etienne Guillet mówił, że te 80 tysięcy, które wypełnia ten stadion, to są ci, którzy w pierwszej godzinie zdążyli się zapisać i wyczerpać limit dostępnych miejsc, a chętnych było o wiele, wiele więcej. To także młodsza młodzież, która jutro z samego rana zgromadzi się w Paryżu, w dzielnicy La Défense i stamtąd uda się na mszę z papieżem. Ci wszyscy młodzi ludzie są znakiem
nie tylko tej wiary, która już się rodzi w młodym pokoleniu, a która jest często też odpowiedzią na pustkę, której doświadczało pokolenie rodziców tych młodych ludzi, ale jest to też niezwykła siła misyjna i ewangelizacyjna, bo tak jak już to było mówione, chociażby w powitaniu, które biskup skierował do Ojca Świętego, ci młodzi katolicy, młodzi katechumeni na co dzień żyją w środowiskach bardzo zróżnicowanych, ich najbliżsi koledzy często nie są katolikami, nie są w ogóle osobami wierzącymi. I ta odwaga, z jaką młodzi ludzie przyznają się do wiary, bo o tym oni też tutaj dzisiaj mówili w tych pierwszych godzinach spotkania, że używali nawet takiego sformułowania, że ta szczepionka, która uodparniała nas na wiarę, już przestała istnieć. To wszystko sprawia, że oni od pierwszych chwil, w których odkrywają wiarę, zaczynają się tą wiarą dzielić. To jest wiara ucznia misjonarza, który rzeczywiście od samego początku dzieli się tą wiarą, ma odwagę mówić o tym, co jest dla niego ważne i co odkrywa. Takim fenomenem absolutnym, który się pojawia w sieciach społecznościowych, jest dzisiaj chociażby trend młodych ludzi, którzy opowiadają o przygotowaniach do chrztu w taki sposób, jakby opowiadali o jakichś najmodniejszych wydarzeniach czy sytuacjach, w których uczestniczą. Teraz już powróćmy do tej ciszy, która towarzyszy wystawieniu zupełnie wyjątkowemu świętej tuniki, relikwii świętej tuniki Chrystusa, przechowywanej na co dzień w Arżantej.

kolejną częścią tego spotkania modlitewnego, które za chwilę się rozpocznie. Będzie wspólna modlitwa kompletą, czyli tą ostatnią wieczorną godziną z liturgii godzin modlitwy brewiarzowej. Ojciec Święty wygłosi także swoje nauczanie. Niesamowita jest ta cisza, cisza, która jest pełna treści, pełna znaczeń. Jeśli zestawimy ją z tym niesamowitym świętem i ferworem, który trwał tutaj przez ostatnie 3 godziny, to staje się ona jeszcze bardziej wymowna i pokazuje, jak bardzo prawdziwe było to, co mówił sam biskup Guillet, a następnie także młodzi ludzie, o tym, że pragną oni być przez Ojca Świętego poprowadzeni ku Chrystusowi. To się w tej chwili dzieje, a teraz wysłuchajmy fragmentu z pierwszego listu, z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny władca, Król królujących i Pan panujących. Jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Ten wybór fragmentu z listu świętego Pawła, który tak dosłownie odpowiada na pytania młodych ludzi i na temat tego spotkania, też jest taką formą pokazania młodym ludziom, jak bardzo Słowo Boże może odpowiadać na to, na te pytania, które stawiają sobie dzisiaj współcześnie w codzienności. A teraz wysłuchajmy jeszcze nauczania Ojca Świętego, jego medytacji w oparciu o to czytanie. W ciemności nocy światło jaśnieje jeszcze mocniej. Tak właśnie, drodzy młodzi, wspólnie usłyszeliśmy słowa świętego Pawła i chcemy wznieść je wysoko niczym pochodnie, która rozświetla nie tylko modlitwę każdego z nas, ale także całe dzieje Kościoła. Apostoł spogląda na swoją epokę i przyjmuje Boże natchnienie, to znaczy Ducha Świętego, który zawsze otwiera przed nami pełne światła perspektywy na przyszłość. Tak, Bóg jest Panem dziejów i cokolwiek się wydarza, On prowadzi je ku zbawieniu. W Chrystusie każde zło ma swój kres. Właśnie dlatego, że kres staje się początkiem nowego i wiecznego życia. Drodzy przyjaciele, aby rozświetlać naszą epokę i przemieniać teraźniejszość w świetle Ducha, pamiętajmy przede wszystkim, że podobnie jak Tymoteusz, jesteśmy ludźmi Bożymi. To określenie Boży, którym posługuje się święty Paweł, wyraża więź, a nie posiadanie. To określenie przypomina, że kto żyje z Bogiem, ten jest wolny. Wolny od wszystkiego, co przesłania życie, czyniąc je pustym i pozbawionym sensu. Młodzi Francji, nosicie w sercach ogromne pragnienie wolności, słowa, które z wielką mocą rozbrzmiewają w waszej kulturze. Gdzie jednak bije źródło prawdziwej wolności? Jezus wskazuje je wyraźnie, mówiąc, że prawda nas wyzwoli
oraz że On sam jest prawdą. Oto więc źródło prawdziwej wolności. Jest nim żywa więź z Jezusem. Towarzyszenie Pana nadaje bowiem mądrość naszym zamierzeniom i piękno pragnieniom, które nosimy w sercu. Bóg przenika naszą duszę niczym światło, wzywając nas do nieustannej odnowy, do nawrócenia, które nadaje istnieniu pełny sens, ponieważ czyni nas uczestnikami historii przechodzącej od zamętu do poszukiwania prawdy, od obojętności do zaangażowania na rzecz sprawiedliwości. Święty Paweł wyraża to trzema czasownikami, które odwołują się do naszej wolności. Uciekaj, podążaj, walcz. Apostoł pisze do Tymoteusza, przede wszystkim uciekaj od tego rodzaju rzeczy, to znaczy od pychy, próżności, przemocy i chciwości. Są to uczucia, które nas ogarniają i biorą nas w posiadanie. Egoizm, który je cechuje, skrywa przerażającą samotność. Aby zasmakować bliskości Boga i ludzkiego braterstwa, trzeba odrzucić tę zachłanność, która pochłania relacje, niczego nie dając w zamian, i która przesyca nas rzeczami, nie dając nam prawdziwego nasycenia. Jest to styl życia, który popycha człowieka, by mieć wszystko, ale zarazem nie być osobą. Otrzymywać mnóstwo lajków, ale mimo to pozostawać samotnym. Kiedy decydujemy się nie iść za tym stylem życia, zaczynamy wówczas podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Tak, kto żyje z Bogiem, dąży ku temu, co lepsze. Nieustannie nad sobą pracuje, szuka cnoty, czyli tej siły, która czyni go dobrym i prawdziwym. Drodzy przyjaciele, dynamika właściwa życiu chrześcijańskiemu ma swoją konkretną nazwę. Jest nią droga świętości. To droga, którą Pan otwiera przed każdym i każdą z nas i na której towarzyszy nam przez cały czas. Jakże wielu synów i córek tej ziemi, tej umiłowanej ziemi francuskiej, pozwoliło się nią poprowadzić. Pomyślmy choćby o błogosławionym Marcelu Callot, młodym Francuzie, skaucie i robotniku, który pośród ciemności obozu koncentracyjnego nie przestał dążyć do dobra, zachowując wewnętrzną wolność. W miarę jak postępujemy na drodze świętości, coraz wyraźniej widzimy, że nie wystarczy unikać zła. Trzeba wybierać dobro. Nie chodzi tu o abstrakcyjną zasadę, ani o oczywiste stwierdzenie. Wybór dobra jest właściwym aktem wolności, przez który wolność ta urzeczywistnia się, oczyszcza się i dojrzewa. Aby dokonywać właściwych wyborów, pamiętajcie o tym kryterium. Dobro daje życie, nigdy go nie odbiera. Dobro otacza troską, ale nie zawłaszcza. Dobro nie jest pięknym pojęciem, lecz promieniejącym obliczem miłości. To Bóg we własnej osobie. Cnoty, które święty Paweł wskazuje nam jako odblaski jego dobroci, są następujące. Sprawiedliwość wobec ludzi, pobożność i wiara wobec Boga, miłość wobec wszystkich, cierpliwość wobec tych, którzy zadają nam cierpienie, łagodność właściwa tym, którzy czystym sercem szukają pokoju. Zasady równości i braterstwa, które inspirują wasze społeczeństwo,
właśnie tutaj znajdują swój fundament. Są one czymś więcej niż przepisami prawa. Są radykalnymi i odważnymi wyborami wolnego serca. Przyjęcie ich za własne nie jest jedynie zobowiązaniem moralnym, lecz wyborem, by stawać się autentycznymi mężczyznami i kobietami, wolnymi od wszelkich kompromisów. W związku z tym apostoł przekazuje nam trzeci czasownik – walcz. Istotnie, uciekać od zła i podążać za dobrem oznacza także walczyć. Walczcie, tak jak czynił to święty Paweł, często przedstawiany z mieczem w dłoni, będącym obrazem Słowa Bożego, mieczem ducha. Czasownik ten brzmi szczególnie mocno tutaj, we Francji, ziemi świętej Joanny d'Arc, młodej kobiety, która potrafiła walczyć z odwagą. Ale uwaga! Trzeba jednak dobrze zrozumieć zarówno ten czasownik, jak i obraz. Walka, do której jesteśmy wezwani, jest walką wiary, to znaczy zobowiązaniem do życia według Ewangelii jako uczniowie Chrystusa, Syna Bożego, który czyni nas braćmi i siostrami. To w Jego imię otrzymujemy moc ludzi sprawiedliwych, aby opierać się pokusie. To w Jego imieniu otrzymujemy wytrwałość ludzi łagodnych, aby poświęcać się Bogu. Nasza walka nie jest walką przeciwko innym i nie posługuje się bronią przemocy, bronią pogardy czy ucisku. Jedyną naszą bronią jest miłość, która daje samą siebie. Wiemy niestety, że istnieją siły sprzeciwiające się naszej więzi z Bogiem. Moce, które usiłują dzielić osoby i narody, zwracając jednych przeciwko drugim. To zło przybiera nie tylko postać jawnej przemocy, ale niekiedy działa również podstępnie, obiecując nam właśnie to, czego nas pozbawia, a mianowicie szczęście. Kiedy jednak czujemy się ogarnięci jego ciemnością, światło Ducha Świętego rozjaśnia nas i umacnia. Dlatego tej nocy wybierzmy wspólnie cnoty, które powinniśmy wybierać, rozwijać, aby móc iść za Panem. Nie jesteśmy sami na tej drodze świętości, ponieważ przemierzamy ją w jedności ze wszystkimi braćmi i siostrami, którzy są wokół nas. Doświadczacie tego zresztą także dziś wieczorem, podobnie jak podczas wielkich spotkań, takich jak Światowe Dni Młodzieży. Mamy także sprzymierzeńców, w świętych, którzy wspierają nas w chwilach próby. Drodzy przyjaciele, kiedy życiowe wybory wymagają odwagi, proście tych świętych o wstawiennictwo i naśladujcie ich przykład. Jak śpiewaliśmy w litanii, wsparcie świętych daje nam pewność, że nigdy nie jesteśmy sami na modlitwie i nigdy nie jesteśmy sami w Kościele. W tych szczególnych czasach prośmy ich o pomoc, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju. Pokoju, który jest odwiecznym pragnieniem Boga i nieustannym zadaniem ludzkości. Wspominałem dziś wieczorem niektórych z nich. Prośmy także świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, aby nauczyła nas swojej małej drogi codziennej miłości, będącej mocnym fundamentem każdego trwałego pokoju. Pan urzeczywistnia ten pokój poprzez przymierze, które zawiera z nami wszystkimi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Dlatego święty Paweł, wskazując na fundament naszego doświadczenia wiary, mówi nie tylko o tym, co my możemy uczynić, odpowiadając Bogu, lecz także o tym, co Bóg czyni dla nas. Apostoł streszcza to w jednej scenie. Jezus przed Piłatem, prawda miłości wobec obłudy władzy. Dobre zawody łączą się więc
z dobrym, pięknym wyznaniem. Ukazuje to użycie tego samego przymiotnika kalos, który oznacza tutaj coś dobrze wypełnionego. Tym dobrze wypełnionym dziełem, tym, co jest dobre, jest odkupienie, którego Bóg dokonuje dla nas. W Jego walce z grzechem i śmiercią zwycięstwo Chrystusa wyzwala nas, ocala od wszelkiego zła i otwiera na każde dobro. W tym świetle spójrzmy na dwie relikwie, które mamy przed oczami. Tunikę i krzyż. Jedną Chrystusowi odebrano, drugą mu dano. W tym sensie obie są znakami Jego męki. Jezus zostaje odarty z tuniki, aby nas przyoblec w białą szatę, opłukaną we krwi baranka. W ten sposób krzyż, narzędzie śmierci, staje się narzędziem nadziei. Obie zatem, tunika i krzyż, ukazują nas samych, nas Kościół, który rodzi się z życia Boga ofiarowanego światu. Drodzy młodzi, żeby wzrastać w świętości i czynić nasze społeczeństwo lepszym, bądźcie pełnymi światła świadkami tej Ewangelii, czyli dobrej nowiny, którą jest sam Chrystus, nasz Zbawiciel. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

piękne słowa Ojca Świętego, które trudno w zasadzie streścić, tak były pełne znaczeń, treści i też tak były wymagające. Myślę, że to samo w sobie jest pięknym znakiem, jak długie jest to przesłanie, które Ojciec Święty kieruje do młodych ludzi. To jest absolutne zaprzeczenie tego, że młodzi ludzie czytają tylko tweety, że tekst dłuższy niż pół strony już nie jest zapamiętywany i nie jest w ogóle interesujący. Tutaj mieliśmy tak naprawdę trzy długie, wyczerpujące nauczania Ojca Świętego. A na to nauczanie młodzi ludzie teraz odpowiadają spontanicznymi okrzykami, choć jeszcze nie zakończył się czas modlitwy. To ten moment, w którym cisza łączy się ze spontaniczną radością, a tę ciszę niełatwo utrzymać, bo jest tu przecież 80 tysięcy młodych ludzi z całego kraju, którzy teraz będą kontynuować modlitwę kompletą, śpiewając wspólnie hymn przewidziany w liturgii na tę modlitwę.

przyjdź pośród nas, o Panie, w ciszy. W naszym spojrzeniu, które szuka Cię w nocy, otwórz nasze serca na radość z Twojej obecności, Ty, którego miłość jednoczy nas wszystkich. Spójrz, o Panie, na Twoje dzieci, których dłonie są pełne radości z dzieł, których dziś dokonaliśmy. Ty, który znasz cenę naszych trudności, umiesz też zobaczyć w nich nieco miłości. O nasz towarzyszu drogi, pozostań z nami, o Panie, bo dzień chyli się już ku zachodowi. W Twe dłonie składamy naszą duszę. Zasypiać chcemy w pokoju pod Twoim pełnym miłości spojrzeniem. To hymn brewiarzowy z francuskiej wersji brewiarza, jeden z czterech, które odmawiane są podczas kompletu.

logiem tej papieskiej pielgrzymki, też jednym z symbolów francuskiej kultury chrześcijańskiej są średniowieczne kolorowe witraże. I ten widok, który widzimy teraz młodych ludzi z kolorowymi ekranami telefonów, to też element wystroju tego spotkania. Aplikacja służąca do śledzenia pielgrzymki wyposażona jest właśnie w takie kolorowe światła, które, za pomocą których młodzi ludzie mogą dekorować i wspólnie tworzyć tę kolorową atmosferę tutaj na Stade de France, największym francuskim stadionie mieszczącym 80 tysięcy osób i będącym po raz pierwszy w swojej historii miejscem spotkania religijnego. I to jakiego spotkania? Spotkania z Ojcem Świętym, które samo w sobie jest spotkaniem ewangelizacyjnym, międzyreligijnym, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność młodych niekatolików, którzy są tu także razem ze swoimi rówieśnikami.

to przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, Boże mój, któremu ufam. On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. On Cię ukryje swoimi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza, w nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga nie przybliży się do Twego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz w Twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.

Módlmy się. Najświętsze serce Jezusa, źródło miłosierdzia, prosimy Cię za wszystkich młodych ludzi, aby przychodzili do Ciebie z pokorą i zaufnością. Najświętsze serce Jezusa, źródło pocieszenia i pokoju. Ty znasz radości i nadzieje, smutki i niepokoje młodych pokoleń. Spraw, aby swoje życie jednoczyli oni z Tobą. Najświętsze serce Jezusa, źródło młodości i gorejące ognisko miłości. Naucz młodych z całego świata miłować i przebaczać bez granic i służyć Tobie z hojnością i dobrocią, oddając siebie za innych. Najświętsze serce Jezusa, źródło nieskończonej miłości, pobłogosław tym, którzy szukają Twojej obecności. Wspieraj katechumenów i neofitów w ich podążaniu w świetle Ewangelii. Daj wszystkim siłę działania na rzecz nadziei, która płynie z Twego Królestwa, aby świat miał życie. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Bożej patronki Francji, najstarszego wizerunku Matki Bożej, czczonego we Francji, której oryginał znajduje się w sanktuarium Le Puy w Lewo-Werni, gdzie rozpoczyna się najstarszy francuski szlak świętego Jakuba prowadzący do Santiago de Compostela. I to właśnie kopię tego wizerunku, kopię tej statuły otrzymuje w prezencie od francuskiej młodzieży Ojciec Święty. Maryja jest patronką Francji od roku 1638, kiedy zadecydował o tym król Ludwik XIII. I to właśnie Maryja jest też tą przewodniczką, która wielu młodych ludzi prowadzi po drogach wiary, prowadzi do wiary. Ta figura, którą widzimy na ekranach, została tutaj uroczyście wniesiona w tej pierwszej części czuwania, której nie transmitowaliśmy, bo jeszcze nie było tam Ojca Świętego. I to właśnie jest też ta figura, która towarzyszy temu szlakowi pielgrzymkowemu M. Maryi, M. de Marie. I w tej chwili też na terenie Francji prężnie rozwija się inicjatywa, której celem jest wybudowanie na całym tym szlaku w kształcie litery M kapliczek właśnie z reprodukcją tego wizerunku Matki Bożej, prosząc w ten sposób jeszcze bardziej Maryję, nie jeszcze bardziej, ale w jeszcze jeden sposób o jej wstawiennictwo i opiekę nad tym krajem. Wyjątkowe wydarzenie, które się dzieje na stadionie Saint-Denis i chyba warto wspomnieć o jeszcze jednym niezwykłym kontekście. O tym mówił w jednym z wywiadów biskup Etienne-Guillet, tutejszy gospodarz. Ten region Francji, departament, w którym się znajdujemy, Saint-Denis, to departament najmłodszy, najbardziej wielokulturowy, wielonarodowościowy, ale też najtrudniejszy z tego względu pod wieloma względami społecznymi. Saint-Denis to, potocznie mówiąc, nieciekawe przedmieścia Paryża. I to, że właśnie w tym miejscu Ojciec Święty spotyka się z francuską młodzieżą, że właśnie to miejsce stało się tym nowym wieczernikiem, jak chyba możemy w tej chwili powiedzieć, jest niezwykłym znakiem i jest też potwierdzeniem tego, co dzisiaj Ojciec Święty mówił i do młodzieży i wcześniej, że nie ma takiej ciemności, której nie może rozjaśnić promień Bożej miłości, nie ma takiej beznadziejnej sytuacji, w której ta nadzieja zajaśnić ponownie nie może. Z tego miejsca, które kojarzy się często z nie najbezpieczniejszymi, nie najprostszymi przedmieściami Paryża, wypływa dzisiaj potężne, niezwykłe świadectwo, którego owoce z pewnością będziemy dopiero odkrywać za jakiś czas. Widzieliśmy, że Ojciec Święty rozmawiał przed chwilą z księdzem odpowiedzialnym za jego pielgrzymki. Być może pytał o to, czy przewidziane jest jeszcze jakieś zejście do młodych ludzi, pozdrowienie ich, bo to pragnienie osobistego spotkania i pozdrowienia jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże. A teraz do papieża podeszli ci młodzi ludzie, którzy byli w grupie organizacyjnej, bo też trzeba powiedzieć, że za to spotkanie odpowiadała, za jego koncepcję i wprowadzenie tej koncepcji później w fazę przygotowań, odpowiadała grupa 25 osób. To niezwykłe, że tak mała grupa młodych świeckich wspólnie z jednym z księży zdołała przygotować i wymyślić przede wszystkim spotkanie, które stało się tak pięknym symbolem tego, jak dzisiaj wygląda Kościół we Francji, jak wygląda francuska wiara. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jeszcze do niedawno, napisząc o papieskiej pielgrzymce do Francji, przypominaliśmy może nieco z przekąsem to pytanie sprzed lat, a teraz chyba możemy już twierdząco odpowiedzieć, że to, co Francja robi ze swoim chrztem, jest niewątpliwie piękną katechezą dla nas wszystkich. To piękne spotkanie z Kościołem, który rodzi się wciąż na nowo. Z jednej strony święci, ci, których historie pamiętają jeszcze czasy Chrystusa, jak chociażby Święta Maria Magdalena i następnie wszystkie kolejne wieki historii Europy i chrześcijaństwa. A z drugiej strony ci zupełnie młodzi, niekiedy nieopierzeni, powiedzielibyśmy w taki bardzo spontaniczny sposób, młodzi ludzie, dla których to jest być może pierwszy kontakt z wiarą, pierwszy kontakt z chrześcijaństwem. Ojciec Święty wyrusza teraz pieszo, zaraz zobaczymy, czy będzie wychodził tutaj ze stadionu, czy jeszcze przejdzie pomiędzy młodymi ludźmi, czy też może pomiędzy nimi jeszcze przejedzie. Wielu z tych młodych ludzi przyjechało tutaj naprawdę z daleka. Niektóre z historii, którymi się dzielili wcześniej, są absolutnie niesamowite. Są tu na przykład młodzi małżonkowie, którzy dzisiaj przyjechali z kilkaset kilometrów ze swoich miejscowości na to czuwanie, a w nocy będą wracali po to, aby ich rodzice, którzy opiekują się ich małymi dziećmi, mogli rano przyjechać tutaj na mszę świętą z papieżem na placu de la Concorde. To rzeczywiście wielkie święto wiary, to też myślę wielki znak zapytania i szok dla pokolenia rodziców tych młodych ludzi, bo to, co dzieje się teraz, jest myślę takim obrazem, którego nie widzieliśmy.

mieliśmy do tej pory na taką skalę we Francji, a które też rodzi pytanie o to, skąd w tych młodych ludziach ta wiara i ta odwaga się bierze. Ojciec Święty żegna się jeszcze tutaj na środku, na tej scenie, która była wcześniej używana w czasie tej pierwszej części spotkania przez animatorów i muzyków. I kończyć już będzie to dzisiejsze spotkanie z młodymi ludźmi, bowiem jutro czeka Ojca Świętego kolejny intensywny dzień. Głównym takim wydarzeniem tutaj w Paryżu będzie jutro msza święta, której papież będzie przewodniczył na Placu de la Concorde. Szacuje się, że weźmie w niej udział co najmniej 600 tysięcy ludzi, ale też chyba niedobrze byłoby, gdybyśmy się ograniczali do statystyk mówiących o liczbach, bo te liczby są naprawdę ograniczone ze względów bezpieczeństwa i zupełnie nie oddają zainteresowania tym spotkaniem. Rzecz, która absolutnie wcześniej nie wydarzyła się we Francji przy poprzednich papieskich wizytach, mianowicie to, że wszystkie praktycznie stacje telewizyjne prawie non-stop na żywo nadają informacje związane z papieską pielgrzymką. To nie tylko dowód wielkiego zainteresowania tym wydarzeniem, ale to też próba wyobrażenia sobie skali, ile osób te transmisje śledzi i jak wielu jest tych, którzy za pośrednictwem mediów łączą się z tym, co się tutaj dzieje, więc te 80 tysięcy to nie wszyscy młodzi ludzie, którzy spotkali się dziś z papieżem, a te 600 tysięcy, czy może nawet więcej, które jutro zobaczymy, to z pewnością nie będą ci wszyscy, którzy jutro z papieżem będą się modlić tutaj z papieżem w Paryżu. Tak więc jutro msza święta z Ojcem Świętym, jego wizyta w Instytucie Katolickim, spotkanie tam z neofitami, z katechumenami, także bycie w pobliżu miejsca, w którym mieszkał duchowy mistrz Ojca Świętego, Wawrzyniec od Zmartwychwstania, karmelita XVII-wieczny, do którego Ojciec Święty często się odwołuje. A po południu już przejazd do Lourdes i wieczorna modlitwa w grocie w miejscu objawień. Te wszystkie wydarzenia jutro będziemy dla Państwa transmitować. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na nasze strony internetowe vaticannews.va/pl i vatican.va. Tam w całości można znaleźć tłumaczenia papieskich tekstów, a te są wyjątkowo intensywne, bogate i bardzo Państwa zapraszamy do tego, żeby do nich wracać i wspólnie z Ojcem Świętym raz jeszcze przeżywać te treści, te wydarzenia, te spotkania, w których był i jest uczestnikiem. A za to spotkanie dziękuję Państwu Dorota Abdelmulawiec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrej niedzieli, dobrego weekendu, dobrej soboty najpierw i do usłyszenia jutro. Dobranoc.